0: Ka-ching.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: dzisiejszym magazynie mówić wyłącznie o wakacjach, choć nie ukrywam, będzie to bardzo ważny punkt tego programu. Bogdan Widawka, cieszę się, że znów mogę być z wami. Jak wspomniałem, przed nami prawie godzina wypełniona spotkaniami z gośćmi i z bardzo ciekawymi tematami. Teraz skrót tego, co nas czeka w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut.
1: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
2: Ostatnie tygodnie są zdecydowanie spokojniejsze dla zachodniopomorskich strażaków. Aczkolwiek tak analizując statystyki tych zdarzeń, szczególnie jeżeli chodzi o pożary upraw, czyli nieużytków rolnych, czy chociażby lasów, no mieliśmy zdecydowanie więcej niż chociażby rok temu.
0: Ta rozmowa o bezpieczeństwie, o zagrożeniu pożarowym, zwłaszcza w lasach i tam, gdzie mamy nieużytki rolne, nieużytki trawy, dosłownie za kilka chwil. Co jeszcze?
3: Cudowną rzeczą ratującą życie, tarczą przed utonięciem byłaby bojka taka dmuchana, na której moglibyśmy się utrzymać, dzięki której bylibyśmy z daleka widoczni i w ten sposób bezpiecznie czekalibyśmy na dotarcie ratowników.
0: W tej godzinie będzie również bardzo ciekawa i bardzo ważna rozmowa z prezesem zachodniopomorskiego WOPR-u. Zajrzymy też do wojewódzkiego pogotowia ratunkowego.
4: Jeżeli w jakikolwiek sposób pomożemy, podejdziemy, zainteresujemy się tą osobą, która potrzebuje pomocy, to jesteśmy w stanie tak naprawdę uratować czyjeś życie.
0: Ale to tylko skrót tego, co czeka nas w ciągu najbliższej, niecałej już godziny. Jeszcze raz ciepło witam i zapraszam. Bogdan Widawka, zaczynamy.
1: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: Sprawdzamy najpierw sytuację pożarową w naszym województwie, jeśli chodzi o lasy, ale nie tylko, bo również nieużytki rolne, wszędzie tam, gdzie ten pożar na dużych obszarach może się wydarzyć, może zaistnieć. Aspirant Dariusz Szacht jest rzecznikiem komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie i to jest mój pierwszy dzisiejszy gość.
1: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
0: Jak wygląda na teraz sytuacja pożarowa na Pomorzu Zachodnim? Mieliśmy trochę takich deszczowych dni, czy to pomogło? No okaże się, ale jak wygląda to teraz?
2: No z uwagi na to, że troszeczkę pogoda się zmieniła, ostatnie tygodnie są zdecydowanie spokojniejsze dla zachodniopomorskich strażaków. Aczkolwiek tak analizując statystyki tych zdarzeń, szczególnie jeżeli chodzi o pożary upraw, czyli nieużytków rolnych, czy chociażby lasów, no mieliśmy zdecydowanie więcej niż chociażby rok temu. Co prawda nie były to duże pożary, ale ich intensywność była dość znaczna. Często też duże siły i środki były zaangażowane. Niemniej no ta pogoda, ta deszczowa pogoda, na całe szczęście to wszystko wyhamowała. No, na całe szczęście dla strażaków, bo wiadomo, zbliżamy się do wakacji. Niektórzy chcieliby więcej troszeczkę słońca. Niemniej, no, gdy jest sucho, no wiadomo, że tych interwencji dla nas i pracy dla nas będzie zdecydowanie więcej.
0: Czy te pożary nieużytków, czy pożary lasów, to były między innymi też podpalenia?
2: Powiem tak, no my jednoznacznie takich statystyk nie prowadzimy w kontekście podpaleń, bo tutaj tymi przyczynami zajmują się inne służby, ustalaniem tych przyczyn pożarów. Niemniej no same nadleśnictwa często i gęsto wskazywały i znajdowały ślady jakichś ognisk, czy takich turystycznych grilli, które jednoznacznie wskazywały na to, że mogło dojść w kilku przypadkach do podpalenia lasów. Zresztą jedno z nadleśnictw nawet wyznaczyło nagrodę za podpalacza. Także tutaj widać, że też mieli ku temu powody, by twierdzić, że część z tych pożarów, która miała miejsce w nich nadleśnictwie, a mówię tutaj o nadleśnictwie Klińska, była przyczyną spowodowaną przez osoby trzecie.
0: To, że ten deszcz nam trochę pomógł, to nie znaczy, że sprawa jest, mówiąc kolokwialnie, załatwiona, prawda? Bo dalej musimy jednak zwracać uwagę na to, żeby no, nie używać tego otwartego ognia. Z samochodami też różnie bywa, bo przecież katalizatory rozgrzane podwozia samochodów też potrafią taki pożar spowodować, prawda?
2: Dokładnie tak. Sam wjazd do lasu samochodem już jest jakimś tam zagrożeniem, już pomijając to, że często też borykamy się z problemem wjazdu, że te wjazdy pożarowe są pozostawiane. Niemniej właśnie takie rozgrzane tłumiki mogą być również przyczyną tego, że dojdzie do tego pożaru. Wystarczy wjechać na suchą ściółkę. No i mamy tutaj już pożar gotowy, także do takich zdarzeń również dochodzi.
1: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
0: Panie rzeczniku, ja bym chciał zapytać o coś, co właściwie kojarzy nam się wyłącznie z sezonem grzewczym, czyli z tymi takimi zimniejszymi miesiącami.

0: miastami. Myślę o przeglądach tak zwanych ogrzewaczy wody, czyli tych popularnych pieców, które grzeją nam wodę, przeglądy kominów też, a głównie chodzi mi o tlenek węgla. No zwykle takie sytuacje, czy też informacje o takich niebezpiecznych sytuacjach pojawiają się właśnie w takich miesiącach zimnych, że tak powiem, czyli tam gdzieś październik, grudzień, styczeń, luty, zanim zrobi się całkiem ciepło, ale przecież to chyba jest mit, bo o to powinniśmy, czyli o przeglądy, o właściwy stan tych urządzeń powinniśmy dbać cały rok.
1: No tak, zdecydowanie. No tutaj, co prawda, sezon grzewczy rozpoczyna się od 1 października, trwa on do końca marca tak naprawdę kolejnego roku. Niemniej, tak jak pan wspomniał, no część z nas korzysta z takich podgrzewaczy wody, często gazowych, stąd też warto pamiętać o tym, żeby co najmniej raz do roku takie urządzenie trafiło w ręce specjalisty, żeby po prostu dokonał przeglądu, czy wszystko jest ok, czy komora spalania jest szczelna. Przede wszystkim również kwestie wentylacji, bo to jest dość istotne, z tym często też się spotykamy na zdarzeniach, że niestety ludzie zasłaniają kratki wentylacyjne, co jest niedopuszczalne i po prostu sami sobie generujemy zagrożenie. Starajmy się również przeglądać nie tylko te piecyki gazowe, ale również dbajmy o to, by czyścić przewody kominowe czy dymowe. Ja przypomnę tylko, że 4 razy w roku w domach opalanych paliwem stałym, węglem czy drewnem, powinniśmy takie czynności wykonywać. 2 razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym i co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych. Wydaje mi się, że jeżeli będziemy trzymać się tych zasad, to przez okres grzewczy, jak i tak naprawdę cały rok, bo tak jak pan wspomniał, tutaj niektóre urządzenia eksploatowane są cały rok, uda nam się tutaj bezpiecznie po prostu ten okres przeżyć. Warto również wyposażyć się w domową autonomiczną czujkę tlenku dymu, tlenku węgla. No te urządzenia no, pokazują nam coraz bardziej, że jednak sygnalizują mieszkańcom zagrożenie, przez co w porę mogą się oni ewakuować. A my cieszymy się z tego, że nie ma tutaj osób poszkodowanych. Te zagrożenia z reguły są szybko likwidowane. Dla nas najgorsze jest to, gdy mamy te osoby poszkodowane, a te urządzenia oczywiście temu zapobiegają.
0: No tak, my bardzo chętnie też ponawiamy, czy przekazujemy wasze apele o zaopatrywanie się właśnie w takie czujki dymu, czujki tlenku węgla, bo one no, nie bez przyczyny nazywają się urządzeniami, które ratują życie, więc rzeczywiście coraz więcej tych urządzeń w domach się pojawia i dalej będziemy ten temat drążyć, bo to jednak jest niezwykle ważne, zwłaszcza to się pojawia taka refleksja wtedy, kiedy dochodzi do tragedii albo do po prostu niebezpiecznej sytuacji z tlenkiem.
1: Ja dodam tylko, że no, miejmy świadomość tego, że mamy do czynienia z przeciwnikiem, który jest bezwonny, którego nie widać, którego nie czuć. Także to jest dość istotne. Tego zagrożenia swoimi zmysłami nie jesteśmy w stanie wykryć. Stąd też według mnie, no, jeżeli ktoś jest odpowiedzialny, chcemy budować wspólnie jakąś odpowiedzialną społeczność, musimy wyposażyć się w te czujki. Tym bardziej mówię musimy, bo przypomnę tylko, że od 1 stycznia 2030 roku każde gospodarstwo domowe będzie musiało w taką czujkę być wyposażone. Stąd już teraz zachęcam do zakupu. Ewentualnie oczywiście my również wiele programów prowadzimy, gdzie taką czujkę można nabyć za darmo. Co prawda z reguły robimy to w tym okresie grzewczym, także należy się spodziewać, że i w tym roku również w okolicach października będziemy takie akcje prowadzić. Oczywiście nie mówię tylko tutaj o akcjach, gdzie rozdajemy te czujki, bo również edukujemy społeczeństwo, wskazujemy właśnie na te źródła, przyczyny, w których dochodzi do rozszczelnienia tych piecyków. Wskazujemy, jak ważne są właśnie te przeglądy, czy chociażby to, by nie zatykać tych kratek wentylacyjnych. Już kilka takich spotkań edukacyjnych za nami. Tam właśnie można było nabyć te urządzenia po przeprowadzeniu tych szkoleń. Każdy z uczestników otrzymywał, czy to domową czujkę dymu, czy tlenku węgla. Także myślę, że ten program będzie zarówno ten, o którym mówię, Czujne Zachodnie Pomorskie, jak i ta ogólnopolska kampania Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. One będą kontynuowane, także mam nadzieję, że dotrzemy do wszystkich mieszkańców naszego województwa po to, by po prostu w tym okresie grzewczym, ale zarówno poza nim, żebyśmy byli najzwyczajniej w świecie bezpieczni.
0: Aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, dobrze radził, opowiadał o zagrożeniu, aktualnym zagrożeniu pożarowym w województwie zachodniopomorskim, jeśli chodzi o lasy, o nieużytki rolne. Wszędzie tam na dużych przestrzeniach, gdzie są trawy, gdzie ten pożar w związku z pogodą również może wybuchnąć, może zaistnieć. Rozmawialiśmy też o czujkach tlenku, o czujkach czadu, temat aktualny, jak słyszeliśmy, absolutnie przez cały okrągły rok. Do aspiranta Dariusza Szachta, rzecznika komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, jeszcze w tej godzinie wrócimy.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: A teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre wydarzenia, które miały miejsce na Pomorzu Zachodnim w mijającym tygodniu, które były nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim bardzo, bardzo ważne. Takie zestawienie tych wydarzeń, takie podsumowanie przygotowała dla nas, jak zwykle, Ula Myszkinis.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Liderka białoruskiej opozycji, przewodnicząca Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Swietłana Ciechanowska odebrała w poniedziałek w Darłowie Międzynarodową Nagrodę Króla Eryka Pomorskiego. Uhonorowano ją za działania na rzecz demokratycznych zmian na Białorusi oraz budowania relacji kraju z europejską wspólnotą. Członek kapituły Międzynarodowej Nagrody Króla Eryka Pomorskiego, redaktor naczelny Gazety Wyborczej Adam Michnik, podkreślił, że przyznane wyróżnienie jest dla człowieka, jego odwagi, rozwagi, konsekwencji i uporu, a z drugiej strony dla sprawy wolności białoruskiej. Swietłana Ciechanowska jest piątą osobą uhonorowaną przez kapitułę powołaną przez miasto Darłowo. Przewodniczy jej marszałek zachodniopomorski Olgierd Keplewicz.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Możemy już korzystać z letniego połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno. Drugi rok z rzędu zostało uruchomione przed wakacjami. Cena biletu pozostała bez zmian, wynosi 7 zł. W weekendy trasę obsługuje 13 par pociągów, w dni robocze 10. Zgodnie z rozkładem jazdy, ostatni pociąg z Mielna do Koszalina wyjeżdża w weekend o 21:40. Połączenie będzie realizowane do 13 września.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Inną turystyczną alternatywą transportu z Koszalina do Mielna i z powrotem jest statek Julek, cumujący przy przystani w Jamnie. A propos transportu wodnego, ruszyła sprzedaż biletów na kursy tramwajów wodnych samorządowego szlaku po Zalewie Szczecińskim. Na pokład można zabrać rower, co daje możliwość łączenia rejsów z wycieczkami rowerowymi po zachodniopomorskich trasach. Do wcześniejszej rezerwacji biletów zachęca Sylwia Turkiewicz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Policach.
4: Można dokonywać rezerwacji miejsc u armatorów statków poprzez ich strony internetowe. Warto pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji biletów. Pierwsze rejsy rozpoczną się już 27 czerwca.
3: Samorządowy szlak wodny składa się z dwóch połączonych tras: Szczecin-Trzebież-Stepnica oraz Nowe Warpno-Trzebież-Świnoujście. Rozstrzygnięto konkurs na stworzenie nowego interfejsu parkomatów strefy płatnego parkowania w Szczecinie. Zwyciężył Wojciech Ostrowski. O szczegółach Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości i opłaty lokalne.
5: W konkursie wzięło udział 4 uczestników. Jury za najlepszy uznało projekt Wojciecha Ostrowskiego, który w nagrodę otrzyma 10 tysięcy złotych, a zaproponowane przez niego rozwiązania graficzne zostaną wdrożone w parkomatach SPP. Interfejs parkomatu składa się z około 100 grafik. Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie autorskiej wersji 26 ekranów składających się na tzw. kinematykę transakcji. Priorytetami są czytelność, szybkość obsługi, wysoka dostępność oraz odporność na błędy użytkownika.
3: Parkomaty więc wkrótce nieco się zmienią, a już możemy korzystać z nowego portalu bezpieczny.szczecin.eu. To źródło wiedzy na temat bezpieczeństwa, ochrony ludności i postępowania w sytuacjach kryzysowych. Warto zajrzeć.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia, który jak zwykle przygotowała i przedstawiła nam Urszula Myszkinis. A my już za moment spotkamy się z prezesem zachodniopomorskiego WOPR-u. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie w już rozpoczętym sezonie urlopowym, sezonie nad wodą.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Lato kojarzy nam się oczywiście z piękną, słoneczną pogodą, z wakacjami, z wypoczynkiem, z urlopem, z plażą i z wodą przede wszystkim. W naszym województwie to jest zupełnie normalne. O tym będziemy teraz rozmawiać, o bezpieczeństwie nad wodą. Apoloniusz Kurylczyk jest prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego. To kolejny gość w naszej audycji.
2: Ważne porady dla Pomorza Zachodniego.
0: Sezon na Pomorzu Zachodnim w zasadzie jest otwarty już od 15 czerwca. W niektórych miejscach jednak ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego są już od majówki. Chciałbym zapytać pana, ile kąpielisk obsługujecie, będziecie obsługiwać, ilu ratowniczek, ratowników będzie czuwać w tym sezonie nad bezpieczeństwem kąpiących się i nad morzem, i w głębi lądu?
6: Wie pan co, jeżeli chodzi o kąpieliska morskie, to będziemy obecni w Międzyzdrojach i to będziemy kąpielisko zabezpieczać. Jeżeli chodzi o kąpieliska śródlądowe, będziemy obecni na kąpieliskach w Szczecinie przez szczeciński WOPR, będziemy w Szczecinku, będziemy w Drawsku, Złocieńcu, będziemy nad Jeziorem Lubie, oczywiście w Wałczu. No, tych kąpielisk jest, przepraszam, że tak wymieniam, ale wymieniam z głowy, jest 17 albo 18 kąpielisk, które zabezpieczamy na śródlądziu. Dodatkowo będziemy wspierać kąpieliska, które zatrudniają bezpośrednio, czyli miasta takie jak Świnoujście czy Kołobrzeg, gdzie ratowników zatrudnia bezpośrednio Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Szefowie tych plaż to są nasi woprowcy i zatrudniają też naszych woprowców tutaj po kursie, oczywiście posiłkując się również ratownikami wodnymi z całej Polski.
0: Czy brakuje wam ratowniczek, ratowników?
6: Czy brakuje? Tak. To znaczy, żeby było dobrze zrozumiane. Zabezpieczenie będzie tutaj należycie wykonane, natomiast w związku z tym, że opieramy się w dużej mierze na studentach, którzy czasem mają sesje, czasem mają jakieś egzaminy i potrzebują na jeden, na dwa dni pojechać załatwić swoje sprawy, no to w tym miejscu będziemy na pewno potrzebowali tutaj osób na uzupełnienie tych składów. Słyszałem o paru wakatach na kąpielisko Międzyzdroje w miesiącu sierpniu, więc myślę, że ta lista jeszcze nie jest zamknięta. Osoby, które kończą teraz kursy i byłyby zainteresowane podjęciem pracy w charakterze ratownika, miałyby wszystkie uprawnienia na ręku pozwalające na podjęcie pracy. To jest kurs ratownika wodnego, zaświadczenie ukończenia kursu ratownika wodnego, zaświadczenie ukończenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i dodatkowy patent przydatny w ratownictwie wodnym. Proszone są o kontakt. Tutaj mamy na stronie internetowej wobr.wz.pl. Mamy taki formularz w zakładce praca, który po wypełnieniu będziemy kontaktować się bezpośrednio, czy my, czy nasi koordynatorzy, którzy obsługują poszczególne kąpieliska, ale również i akwaparki, baseny. One nie zamykają się w wakacje. No i tam też, w związku z tym, że część tych załóg jedzie na morze wypocząć albo poddychać świeżym powietrzem, no to potrzebować będziemy właśnie w ich miejsce zastępstwa ratowników, którzy będą chcieli zarobić pracując na basenie.
0: Z pewnością macie wszystko zapięte na ostatni guzik, ale czy jest coś, jakiś obszar waszej działalności, który ma pan szczególnie na uwadze podczas tego sezonu?
6: Myślę, że komunikacja w sytuacjach kryzysowych, bo obserwujemy niestety, tak jak widać to w przypadku służb medycznych, trochę większą roszczeniowość albo takie błyskawiczne antagonizowanie się osób, którym udzielamy pomocy, uwag ze strony plażowiczów, to właśnie tutaj będziemy chcieli popracować nad tą komunikacją, tak żeby nie eskalować tych zdarzeń, a żeby rozwiązywać je na miejscu. No i tutaj fantastycznie spisują się w tej roli ratowniczki wodne. Wielokrotnie obserwowałem sytuację, w której pan plażowicz, rozmawiając z ratownikiem, bardzo mocno tutaj gestykuluje, podnosi niepotrzebnie głos, a kiedy tylko pojawia się płeć piękna, od razu emocje bardzo, bardzo szybko opadają. No i tak naprawdę dochodzą wszyscy do wniosku, że to nie ma sensu, my wykonujemy swoją robotę, staramy się i nie uprzykrzamy nikomu życia, tylko po prostu wskazujemy czasami na elementy zachowania niewłaściwe, do których plażowicze, myślę, że powinni się dostosować. Dzięki temu nie będą odciągali nas od normalnej pracy, czyli obserwowania i dbania o bezpieczeństwo kąpiących się.
0: Z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego, nie żegnam się jeszcze, bo w ciągu najbliższych kilkunastu minut wrócimy do rozmowy o bezpieczeństwie podczas tegorocznego sezonu.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: A my wracamy teraz do aspiranta Dariusza Szachta, rzecznika komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Będziemy rozmawiać o wyjazdach wakacyjnych, wyjazdach urlopowych. co zrobić, żeby te wyjazdy były bezpieczne i co zrobić, żebyśmy mieli do czego wracać.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
0: Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę przed wyjazdem urlopowym na kilka dni, na kilkanaście dni. Dążę do tego, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie pamiętania o tym, żeby zamknąć drzwi na klucz. Trzeba też pamiętać o tym, żeby ten środek mieszkania, środek domu zostawić w takim stanie, żebyśmy po prostu, mówiąc wprost, mieli do czego wrócić.
1: No oczywiście w kontekście takiego wyjazdu urlopowego nie możemy skupiać się tylko chyba i wyłącznie na tych aspektach związanych z włamaniami, bo tutaj akurat domena policji, a oczywiście mogę tutaj udzielić kilku porad od strony straży pożarnej. No przede wszystkim to takie zabezpieczenie przed pożarem. Mówiąc tak najprościej, odłączenie tego, co jest niepotrzebne, typu, nie wiem, telewizory, komputery, ładowarki, ekspresy do kawy, czajniki, jakiś sprzęt audio czy konsole do gier. Starajmy się pozostawić to, co jest niezbędne, te urządzenia, które muszą pracować, nie wiem, lodówka, zamrażarka, tak, jakieś systemy alarmowe. Poza tym, no starajmy się też unikać tego, by w ładowarkach pozostawić baterie, chociażby teraz, nie wiem, modne są bardzo hulajnogi. Starajmy się odłączyć je od zasilania, czy jakieś tam powerbanki, inne akumulatory. Cóż jeszcze możemy zrobić? No taką chyba najprostszą też metodą jest zakup czujki dymu czy tlenku węgla, jeżeli oczywiście jest tutaj uzasadnienie ku temu. Takie czujki też mają często możliwość sparowania z aplikacją, także możemy sobie na bieżąco podglądać stan tego, co się w naszym domu dzieje, czy ta czujka się załączyła. Zresztą w momencie, gdyby się załączyła, otrzymujemy stosowne powiadomienie o tym zagrożeniu. Poza tym oczywiście no, ochrona przed zalaniem. Warto, jeżeli możemy oczywiście to zrobić, zakręcić zawór główny wody. Wtedy będziemy mieli pewność, że żaden wężyk nie pęknie i nie zaleje naszego mieszkania.
0: A czy jest coś, o czym powinniśmy pamiętać, żeby w razie, oby oczywiście do tego nie doszło, ale w razie potrzeby, kiedy będziecie musieli wchodzić do mieszkania, ułatwić wam tą sytuację?
1: No na pewno warto zadbać o dobre relacje ze swoim sąsiadem.
0: Sąsiadem, tak.
1: Bo tak, zdecydowanie tutaj w wielu aspektach, wybierając się na jakiś tam krótki czy dłuższy urlop, warto kogoś poprosić, żeby miał oko, tak mówiąc kolokwialnie, na nasze mieszkanie czy dom. Od czasu do czasu tam zajrzał, czy nic niepokojącego się nie dzieje. I chyba takie po prostu ludzkie podejście do tematu byłoby tutaj najlepsze. Z uwzględnieniem oczywiście tego, o czym powiedziałem przed chwilką, czyli tutaj tych odpowiednich zabezpieczeń, odłączenia niepotrzebnych urządzeń elektrycznych, czy chociażby odłączenia wody.
0: Aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, dobrze radził przed wyjazdami wakacyjnymi, przed wyjazdami urlopowymi, a do Państwowej Straży Pożarnej Województwa Zachodniopomorskiego jeszcze w tej godzinie wrócimy.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: A ja teraz zapraszam do lasu. Będziemy mówić o zielonych punktach kontrolnych. Cóż to jest, wyjaśni Marta Chodzyńska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
7: Zielone punkty kontrolne to jedna z form turystycznego udostępniania lasu, z której mogą korzystać odwiedzający lasy szczecińskiej dyrekcji. Zielone punkty kontrolne czekają na Państwa w nadleśnictwach Kliniska, Gryfino, Głusko i Sulęcin. Są one skierowane do wszystkich osób, które chcą wykonywać różne formy aktywności fizycznej na orientację, czyli z wykorzystaniem mapy i kompasu. W lesie rozmieszczone są słupki z numerami i specjalnymi kasownikami, które służą do potwierdzania obecności na danym punkcie. Poszukiwanie punktów kontrolnych odbywa się na bazie specjalnej mapy, którą można pobrać na przykład ze stron internetowych nadleśnictw. Dla odwiedzających przygotowane są gotowe trasy o różnych stopniach trudności, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wytyczać własne szlaki i zdobywać punkty kontrolne w innej kolejności niż proponowana. Trasy można zdobywać spacerując, biegając, jeżdżąc na rowerze albo na przykład chodząc z kijkami. Ta forma rekreacji skierowana jest do wszystkich, którzy chcą być blisko przyrody i jednocześnie ciekawie spędzić czas.
0: No to już wiemy, czym są zielone punkty kontrolne. Ja przypomnę, że wyjaśniała nam to wszystko Marta Chodzyńska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: A w naszym magazynie teraz o kontrolach sanepidu. Od początku czerwca, czyli tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, w barach i w kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których zjeżdżają się już teraz setki turystów. O szczegółach nasz reporter Miłosz Gocłowski.
2: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
8: Co roku w sezonie wakacyjnym nad morzem dochodzi do kilku albo nawet kilkudziesięciu zatruć pokarmowych. By zminimalizować ryzyko, kontrolerzy jadą nad morze wszystkiego przypilnować, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
9: Obserwujemy od kilku lat, że 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. Dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych. Jesteśmy w gotowości.
8: Kontrole potrwają do końca września.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: Na początku lipca uruchomione zostaną rejsy statkiem wycieczkowym, który połączy Szczecin z niemieckimi nadodrzańskimi miejscowościami Meszerin i Garz. Takich rejsów nie było od lata, a na pokład będzie można zabrać rowery, co otwiera możliwość planowania ciekawych wycieczek. O uruchomieniu weekendowych rejsów informowała Miejska Spółka Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. Przedsięwzięcie będzie realizowane przy współpracy z niemieckimi partnerami i w związku z tym jest dofinansowane z funduszu Interreg. To pula eurofunduszy przeznaczonych na projekty w obszarach transgranicznych. Mówi rzeczniczka żeglugi szczecińskiej Celina Wołosz.
10: To, że Szczecin od strony wody wygląda inaczej i to, że Szczecin otoczony jest wodą, to każdy wie, natomiast nie każdy jeszcze się miał okazję o tym przekonać i my właśnie wychodzimy z taką propozycją do turystów, mieszkańców, przepłynąć się po niewidzialnej tak naprawdę granicy państwa między Polską a Niemcami, przejechać rowerem po ścieżkach rowerowych po jednej czy po drugiej stronie Odry i wrócić później takim tramwajem z powrotem do Szczecina.
0: Statek wycieczkowy Sedina, należący do szczecińskiego armatora śródlądowego, będzie kursował na trasie Szczecin-Meszerin-Garz-Meszerin-Szczecin w każdą sobotę i niedzielę od 4 lipca do 5 września z wyłączeniem 15 i 16 sierpnia. Sedina zatrzyma się na 15 minut w Meszerin i na 2,5 godziny w Garz. Trasa Sediny jest bardzo atrakcyjna, bo od lat nie było regularnych wycieczkowych rejsów Odrą Zachodnią na południe. Stateczek przejdzie na początku pod dwoma niskimi mostami, długim i kolejowym. Z tego powodu przez pierwsze pół godziny nie będzie dostępny górny pokład, na którym trzeba będzie złożyć parasole. Od rejonu dworca głównego już przeszkód nie będzie. Warto wówczas zobaczyć, jak od strony wody wygląda nowa zabudowa kępy Parnickiej i zerknąć na pozostałości gazowni na Pomorzanach. Po ominięciu Dziewoklicza statek wpłynie na odcinek Odry równoległy do Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry. To pas torfowisk i kanałów między dwoma ramionami Odry. Jego północna część będzie od jesieni parkiem narodowym. Sedina minie urocze Siadło Dolne z efektownym nabrzeżem i pomostami, a następnie jeszcze trochę niedocenianą wieś Moczyły, która również jest dobrym punktem wypadowym na kajakowe wycieczki na Międzyodrze. Szeroko o tym na stronie szczecińskiej wyborczej.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Istotne dla Pomorza Zachodniego.
0: A w naszym magazynie teraz wracamy do sanepidu województwa zachodniopomorskiego. Od początku roku lekarze zanotowali dwa razy więcej przypadków zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A niż w całym ubiegłym roku. Chorują głównie mężczyźni w tak zwanym wieku produkcyjnym. Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
9: Wzrost zachorowań odnotowany jest przede wszystkim w grupie mężczyzn w wieku produkcyjnym. Tylko w tym roku do końca maja odnotowaliśmy praktycznie 100% taki wzrost. Pamiętajmy, że osoby te pracują również w branży gastronomicznej. Przy niezachowaniu zasad higieny ten wirus bardzo łatwo może przetrwać w żywności.
0: Dlatego lekarze apelują o jak najczęstsze mycie rąk i w razie wątpliwości kontakt z sanepidem.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Kilkanaście minut temu zapowiadałem, że wrócimy do rozmowy z prezesem WOPR-u województwa zachodniopomorskiego, żeby porozmawiać o bezpieczeństwie w już rozpoczętym sezonie nad wodą. No i teraz do tej rozmowy wracamy.
2: Ważne porady dla Pomorza Zachodniego.
0: Ja wiem, że jest dużo takich tematów, o których można by rozmawiać znacznie dłużej, bo są bardzo ważne, ale też ciekawe. Ale chciałem pana zapytać o taką sytuację, kiedy mamy do czynienia z prądami wstecznymi. Próbujemy ratować się, stosujemy techniki, które w normalnych warunkach, w zwykłej wodzie, bez prądu, się sprawdzają, czyli na przykład płyniemy do brzegu, ale w przypadku fali przybojowej to jest kierunek pod prąd, więc skuteczność takiego działania jest właściwie zerowa. Co zatem robić w takiej sytuacji?
6: I tu może pana zaskoczę, bo sam byłem zaskoczony, będąc na konferencji i słysząc to w mateczniku ratownictwa wodnego. Australijczycy, którzy pierwsi komunikowali i uczyli cały świat, jak walczyć z prądem wstecznym, jak walczyć z tą falą, czyli odpłynąć te 50-30 metrów wzdłuż brzegu i dopiero tam, po minięciu tego kanału zwrotnej wody wracającej w głąb morza, dopiero tam próbować przedostać się na brzeg. No to sami Australijczycy wskazują, nie, odejdź od tego, utrzymuj się na powierzchni wody. Poświęć całą swoją siłę, całą swoją energię na to, żeby utrzymać się na powierzchni wody. Nie walcz z morzem, daj się nieść prądowi. Jeżeli ludzie widzieli cię, jak wchodziłeś do wody, widzieli, że potrzebujesz pomocy, to miej świadomość, że w to miejsce jadą już służby, jadą już ratownicy i za 5-7 minut dotrą na miejsce i wyciągną cię. Oni opierają to na statystykach, tłumacząc to tym, że próby walki z tą falą, walki z tym prądem wstecznym, do nałożone do tego jeszcze panika, może skutkować tym, że osoba straci siły i zniknie z powierzchni wody przed przybyciem służb, przed przybyciem ratowników, a to nie ma sensu, więc jak można float to leave, czyli utrzymuj się na powierzchni wody, staraj się odwrócić na plecy, nabrać dużo powietrza w płuca i w ten sposób unosić się na powierzchni wody, dać się nieść z prądem, czekając na dotarcie służb. Ja wiem, że wszystko to, co mówię, to świetnie brzmi w radiu, tutaj jak siedzimy sobie spokojnie na fotelu albo jedziemy samochodem, słuchając takich porad, zupełnie inaczej wygląda to, kiedy jesteśmy w morzu, kiedy występuje fala przybojowa, czyli mamy stan morza 3-4 lub więcej. Natomiast jeżeli już znaleźliśmy się w takich sytuacjach, w takim miejscu, no to naprawdę, szanowni państwo, przypomnijcie sobie, oczywiście nikomu tego nie życzę, ale przypomnijcie sobie tą poradę. No i cudowną rzeczą ratującą życie, tarczą przed utonięciem, byłaby bojka taka dmuchana, na której moglibyśmy się utrzymać, dzięki której bylibyśmy z daleka widoczni i w ten sposób bezpiecznie czekalibyśmy na dotarcie ratowników. Tak więc polecam wyposażyć się w nią, można ją znaleźć w internecie za kilkadziesiąt złotych, a dzięki temu mieć pewność, że każde nasze wejście do wody będzie się wiązało z wyjściem z wody, no bo ona nas po prostu uratuje.
0: 10 umownych przykazań bezpiecznego wypoczynku nad wodą. 10 umownych, ale zróbmy z tego 3, te najważniejsze zasady, o których powinien pamiętać wypoczywający, osoby wypoczywające nad wodą, żeby ten wypoczynek był po prostu bezpieczny.
6: No to po pierwsze, nie wchodźmy do wody w miejscach do tego nieprzystosowanych albo w porach, które do tego nie służą, czyli po zachodzie słońca, w nocy, po imprezie, po alkoholu, w miejscu, które jest niebezpieczne, bo jest na przykład portem, bo znajduje się w pobliżu ostróg, bo charakteryzuje się silnym nurtem wody. No i wtedy, kiedy jesteśmy po spożyciu alkoholu, to na pewno jako pierwsze przykazanie, drugie, informujmy o tym, że mamy zamiar wejść do wody, gdzie się będziemy przemieszczać, w które miejsce będziemy płynąć. Zabierzmy ze sobą bojkę właśnie taką do utrzymywania się na powierzchni wody, którą możemy ciągnąć ze sobą podczas pływania. To też jest fajny rodzaj treningu. Poinformujmy też, o której zamierzamy z tej wody wyjść, tak żeby nie wzbudzać niepotrzebnych alarmów. Również kiedy wyjdziemy z tej wody zapragniemy skorzystać szybko z toalety, to też poinformujmy naszych bliskich, współtowarzyszy, że z wody już wyszliśmy i udajemy się na przykład do toalety albo udajemy się po gofra albo rybę, bo zgłodniliśmy. No i pilnujmy naszych pociech i naszych seniorów. Do pociech, o których jakby oczywiście zawsze mamy świadomość i pamiętamy, że przyjazd nad morze to jest urlop od pracy, ale nie od dzieci, więc nie zapadamy się w telefon komórkowy, tylko cały czas musimy wiedzieć, co robią nasze dzieci, w którym miejscu się znajdują, najlepiej być z nimi w wodzie. To do tego dołożymy również opiekę nad naszymi seniorami płci męskiej, bo oni królują w statystykach utonięć. Starajmy się odwieść ich od pomysłu wejścia do wody wtedy, kiedy są niesprzyjające warunki, wtedy, kiedy są mocno rozgrzani, żeby najpierw schłodzili się, dopiero do tej wody weszli. No i też wyposażmy ich w właśnie te urządzenia. Mówiąc tutaj o urządzeniach, mam na myśli bojkę, dzięki którym, jeżeli to się stanie, to będą się mogli, jeżeli złapie ich skurcz, poczują się słabo, będą się mogli na tej bojce unosić na powierzchni wody. To najważniejsze.
0: To ja dorzucę jeszcze jedno od siebie. Słuchajmy się ratowniczek i ratowników wodnych, bo tak jak pan wspomniał, to jest bardzo ważne, podkreślmy to. Ratownicy WOPR nie są po to, żeby utrudniać i uprzykrzać nam wypoczywającym życie, tylko po to, żeby nas chronić, żeby zapewniać nam bezpieczeństwo.
6: Dokładnie tak. Podpisuję się pod tym dwoma rękami i wszystkim Państwu życzę spokojnego urlopu, bezpiecznych wakacji i żeby w tym samym gronie skończyć wakacje i rozpocząć rok szkolny czy nowy okres pracy.
0: Tak jest. Pięknie dziękuję za rozmowę.
6: Ja również dziękuję bardzo.
0: Gościem w naszym magazynie był Apoloniusz Kurylczyk, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: Nie byliśmy jeszcze dzisiaj w lesie, a tam lubimy chodzić, bo przecież w województwie zachodniopomorskim lasów mamy pod dostatkiem, są fantastyczne. Marta Chodzyńska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, z dyrekcji, która obejmuje całe województwo zachodniopomorskie, opowie nam teraz o letnich, wakacyjnych wycieczkach do lasu.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
7: W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie czeka na Państwa mnóstwo malowniczych szlaków i ścieżek, miejsc odpoczynku i punktów widokowych. Znajdą u nas coś dla siebie miłośnicy odpoczynku nad wodą, wycieczek rowerowych, długich spacerów, a nawet ci, którzy lubią pokonywać wzniesienia niczym na górskich szlakach. Żeby przyjemnie i przede wszystkim bezpiecznie korzystać z uroków leśnych wędrówek, warto pamiętać o kilku kwestiach. Przed wyjściem dobrze jest sprawdzić prognozę pogody. Jeżeli wieje silny wiatr lub prognozowane są burze, zalecamy zmianę planów i nieudawanie się do lasu. Jeżeli burza zaskoczy nas podczas spaceru, nie chowajmy się pod wysokimi drzewami. Najlepiej jak najszybciej znaleźć schronienie pod dachem. Zawsze miejmy też ze sobą naładowany telefon. Ważny jest również odpowiedni ubiór. Warto zaopatrzyć się też w środek odstraszający kleszcze i komary. Do plecaka spakujmy też wodę, lekki prowiant i na wszelki wypadek kurtkę przeciwdeszczową. Zapalonym przyrodnikom proponujemy zabrać lornetkę do obserwacji ptaków albo przeciwnie, lupę do podglądania najmniejszych mieszkańców lasu. Żeby innym korzystało się z niego równie miło, nie zostawiajmy po sobie śladów i zabierajmy wszystko, co ze sobą przynieśliśmy. Dobrym nawykiem jest noszenie ze sobą worka na śmieci i zabieranie podczas spaceru chociaż kilku śmieci pozostawionych w lesie przez innych. Ogniska rozpalamy tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Nie zostawiamy ognia bez opieki, a zanim się oddalimy, dokładnie dogaszamy ognisko. Ostatnie deszczowe tygodnie nieco zmniejszyły zagrożenie pożarowe, jednak nadchodzą kolejne, bardzo ciepłe dni, podczas których ostrożne obchodzenie się z ogniem będzie szczególnie istotne. Od początku roku w lasach RDLP w Szczecinie wybuchło już 170 pożarów. Dzięki rozwiniętemu systemowi przeciwpożarowemu lasów państwowych większość z nich została ugaszona bardzo szybko i nie pochłonęły większej powierzchni, jednak każdy pożar jest dużym obciążeniem dla ekosystemu leśnego. W lasach szczecińskiej dyrekcji mamy wiele pięknych miejsc, do których odwiedzenia serdecznie Państwa zapraszamy.
0: Dobrych rad nigdy za wiele, mówiła Marta Chodzyńska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: Jesteśmy dosłownie o parę kroków od wakacji, od sezonu urlopowego w lipcu i w sierpniu. I nie bez przyczyny zaglądamy teraz do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
0: Jak pani ocenia świadomość społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim, jeśli chodzi o znajomość udzielania pierwszej pomocy, czy też zachowania się ludzi w trudnych sytuacjach, które wymagają takiej reakcji ratowania życia czy pomocy, jeśli chodzi o ludzi, którzy tej pomocy potrzebują?
11: Wydaje mi się, że teraz jest już dużo lepiej niż na przykład na początku zaczynałam pracę. Coraz większa jest świadomość ludzi odnośnie zasad udzielania pierwszej pomocy i przede wszystkim coraz mniej boją się, żeby podejść, sprawdzić, czy ktoś jest przytomny, wykonać telefon na numer 999 bądź 112, sprawdzić, czy poszkodowany oddycha. Także no, tutaj wydaje mi się, że ta świadomość i to podejście ludzi się bardzo zmieniło, oczywiście na plus, że ludzie coraz chętniej tej pierwszej pomocy udzielają i wykazują się coraz większą empatią.
0: Między innymi po to ta rozmowa jest, żeby ludzi ośmielić, czy też pokazać, że że to nie jest coś tak bardzo strasznego, wręcz przeciwnie, do tego wrócimy. Ale jak pani sądzi, dlaczego niektórzy ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy, o użyciu AED już nie wspomnę?
11: Wydaje mi się, że wynika to z tego, że boją się, że zrobią coś źle, albo z czystej niewiedzy. Ale głównie dlatego, że boją się podejść, bo coś źle mogą zrobić. No ale prawda jest taka, że jeżeli na przykład pacjent ma nagłe zatrzymanie krążenia, no to już nie jesteśmy w stanie nic złego zrobić, bo jedynie co możemy zrobić, to komuś pomóc i uratować życie. Bo jeżeli nic nie zrobimy, to ten pacjent na pewno umrze. Jeżeli w jakikolwiek sposób pomożemy, podejdziemy, zainteresujemy się tą osobą, która potrzebuje pomocy, to jesteśmy w stanie tak naprawdę uratować czyjeś życie, bo to też nie jest tak, że karetki, czyli zespoły ratownictwa medycznego jeżdżą po mieście i szukają pacjentów. Jeżeli świadek zdarzenia, który jest na miejscu, nie zareaguje i nie wezwie zespołu ratownictwa medycznego, to tak naprawdę szanse na przeżycie tej osoby są żadne. To świadek zdarzenia odgrywa tutaj kluczową rolę, bo to on dzwoni pod 999, bądź 112 i to on wzywa tą karetkę, więc tak naprawdę to on daje możliwość tego, żeby ten pacjent przeżył.
0: Pani doktor, pani pracuje w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Ja bym chciał, żeby pani powiedziała, jaki macie zasięg, znaczy rozumiem wojewódzka, no to całe województwo, ale jak to wygląda w strukturze? Ile macie karetek pogotowia, czy macie motoambulansę, ile ludzi u was pracuje? Jaka to jest skala?
11: Mamy 91 ambulansów w ramach zespołu ratownictwa medycznego. Jeżeli chodzi o motoambulansę, nie mamy. Jeżeli chodzi o ilość zatrudnionych osób, myślę, że około 1000. Jeżeli chodzi o samych medyków, 1000-1200 mniej więcej w tym zakresie.
0: Czy wie pani, jak często karetki pogotowia w województwie zachodniopomorskim wyjeżdżały w ubiegłym roku do wezwań? Macie jakieś takie statystyki?
11: Prawie 190 tysięcy wyjazdów rocznie. Głównie do urazów, obrażeń, duszności oraz zasłabnięć.
0: Ja nie wyobrażam sobie pracy w tak trudnych warunkach bez powołania. Może to duże słowo, może nie. No w każdym razie na pewno trzeba mieć przekonanie do tego, co się robi. Codziennie spotyka się pani z bólem, z cierpieniem, może z rozpaczą. Co panią napędza w tej pracy?
11: Przede wszystkim ta świadomość. Nie mówię, że wszystkim pacjentom jesteśmy w stanie pomóc i wszystkich uratować, ale ta świadomość tego, że kogoś się uratowało, komuś się pomogło, myślę, że to też nie jest tak, że my codziennie jeździmy do zatrzymań krążenia, do wypadków. Często to są wizyty typowo dla osób, które nie mogą się dostać do lekarza pierwszego kontaktu, bądź nie chcą czekać, bądź są to osoby samotne. Także czasami nawet taka rozmowa z tym pacjentem to już daje satysfakcję, bo jednak widzi się, że może kogoś się w jakiś sposób wspiera.
0: Na widok pędzącej na sygnale karetki odczuwamy coś w rodzaju wsparcia dla was. Przynajmniej ja tak mam. Co pani czuje, jadąc w karetce pogotowia na sygnale do wezwania?
11: Wydaje mi się, że tak jak większość medyków, na pierwszym miejscu to jest chyba adrenalina. I to jest coś, co też bardzo napędza i coś, od czego myślę, że większość z nas jest poniekąd uzależniona.
0: Nie żegnamy się z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Za moment dalszy ciąg tej rozmowy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Według rankingu prestiżu zawodów SW Research, które zostało opublikowane w maju, ratownicy medyczni zajęli pierwsze miejsce, osiągając niemal 80% poważania wśród społeczeństwa. Na drugim miejscu znalazł się zawód strażaka, a na trzecim pilot samolotu pasażerskiego, ale ani strażak, ani pilot samolotu nie spotykają się podczas swojej pracy z agresją. Bo mimo ochrony prawnej ciągle jednak zdarzają się ataki ze strony pacjenta na ratownika medycznego. Jak to jest w województwie zachodniopomorskim, w waszych karetkach pogotowia?
11: Takie ataki się niestety zdarzają, głównie wśród osób będących pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. No i taka osoba, która jest pod wpływem, ona zazwyczaj w tym momencie nie myśli logicznie, więc ona się nawet nie zastanawia nad tym, jakie mogą być konsekwencje tego, że albo nas obrazi, bądź podniesie rękę na medyka.
0: A jakie są najczęstsze formy takiej agresji wobec zespołu ratownictwa medycznego w karetkach pogotowia w województwie zachodniopomorskim? Czy są jakieś szczególne takie sytuacje?
11: Przede wszystkim jest to agresja słowna, obrażanie, wyzwiska. Na następnym miejscu jest jednak ta agresja fizyczna, gdzie pacjenci faktycznie próbują nas uderzyć, popchnąć. Także takie rzeczy, mimo tej ochrony prawnej, niestety, ale wciąż się zdarzają.
0: Czyli można powiedzieć, że praca w karetce pogotowia ratunkowego to praca wysokiego ryzyka?
11: Myślę, że zdecydowanie tak, bo jednak jesteśmy w małej, najczęściej w małej przestrzeni, jeżeli już jesteśmy w karetce, więc no tutaj tak naprawdę pole manewru też jest bardzo małe. I to my idziemy do czegoś, nie wiem, domu, mieszkania. Tak naprawdę bardzo często nie wiemy, czego możemy się spodziewać, bo wezwanie brzmi, że na przykład ktoś zasłabł, po czym w mieszkaniu okazuje się, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu, narkotyków i jest agresywna.
0: Porozmawiajmy może o czymś przyjemniejszym, pani doktor. Czy często słyszy pani od pacjenta albo od bliskich tego pacjenta słowa podziękowania?
11: Tak, jak najbardziej. Ludzie coraz częściej doceniają już naszą pracę i faktycznie takie słowa uznania bardzo często już się zdarzają.
0: Odreagowanie i relaks w waszym przypadku to zupełnie inna waga, zwłaszcza po dyżurze, podczas którego niestety nie udało się uratować pacjenta, albo po jednym czy po kilku wyjazdach z agresją w tle. Jak pani sobie radzi ze stresem?
11: Ja przede wszystkim wychodzę biegać, bo to jest dla mnie forma jednak odreagowania. Mogę się wtedy wyciszyć, wszystko sobie na spokojnie poukładać, odreagować, no i przede wszystkim się zmęczyć. Ewentualnie też słuchanie muzyki bądź rozmowa z kimś bliskim. To też jednak jest ważne w naszym zawodzie i no to też bardzo pomaga.
0: Teraz mam takie dwa bardzo osobiste pytania. Czy zdarzyło się pani rozpłakać po dyżurze?
11: Tak, zdarzyło mi się.
0: Czy są wspomnienia, które szczególnie zapadły pani w pamięci, których się nie da wygumować? Gdzieś tam są. Niekoniecznie myślę teraz o przykrych, bo to mogą być też przyjemne wspomnienia.
11: Jak najbardziej. Są takie wizyty, których się nie zapomina, tacy pacjenci, których się też nie zapomina. Więc tak, w mojej głowie są takie wspomnienia, tak jak pan słusznie powiedział, one nie są tylko negatywne. Jeżeli chodzi o takie pozytywne, bo chyba wolałabym się takimi dzielić. Jest to wspomnienie młodej osoby, u której doszło do zatrzymania krążenia, no i którą udało się uratować, a później rodzina też nam bardzo, bardzo dziękowała, bo to była osoba w takim kryzysie psychicznym, także no to jest jednak coś, co później napędza.
0: Z czego pani jest najbardziej zadowolona i dumna?
11: Z właśnie pracy, którą wykonuję. Oprócz tego, że jestem kierownikiem działu szkoleń, czyli codziennie jestem w biurze od 7 do 15, no to jeszcze właśnie jeżdżę w zespołach ratownictwa medycznego i no jednak świadomość tego, że mogę komuś pomóc, uratować czyjeś życie, to jest coś, co mnie napędza i co chyba najbardziej sprawia, że jestem dumna z tego, co robię.
0: Czego się życzy ratownikom medycznym, lekarzom, ekipie wyjazdowej w pogotowiu ratunkowym? Może jest coś, czego szczególnie wam życzyć?
11: Chyba spokojnych dyżurów. To jest coś, co najczęściej sobie też powtarzamy przy przekazywaniu tych dyżurów, że życzymy sobie spokoju. To, czego jeszcze można życzyć, to chyba głównie uzasadnionych wezwań i wizyt. O, to jest coś, co też przychodzi mi do głowy, bo niestety bardzo duża część wizyt, do których jeździmy, jest nieuzasadniona. Więc żeby te wizyty były takie typowo ratownicze.
0: Tego życzę pani doktor. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Karolina Gil, ratownik medyczny w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, była gościem w naszym programie.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: Wakacje coraz bliżej, wtedy znacznie częściej wyjeżdżamy samochodem, wyruszamy w różnego rodzaju eskapady, bliższe, dalsze. Warto wziąć pod uwagę kilka bardzo dobrych rad. Takie właśnie ma dla nas aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
0: Państwowa Straż Pożarna na Pomorzu Zachodnim nie ma wakacji, to znaczy, że pracujecie tak, jak pracujecie przez cały rok, jesteście cały czas na służbie. Oczywiście, że musicie wziąć urlop, musicie też odpocząć, to jest rzecz zupełnie normalna. Natomiast gotowość jest cały czas na najwyższym poziomie, ale w czasie wakacji, w czasie tych wyjazdów na drugi koniec Polski albo też krótszych to też jest coś, co jest częścią waszej pracy, prawda? Ratowanie ludzi z zakleszczonych samochodów w wypadkach.
1: No tak, jeżeli chodzi o naszą gotowość operacyjną, dla nas nie ma to żadnego znaczenia, czy to jest styczeń, czy to jest czerwiec, czy wrzesień. Stany osobowe, że tak powiem, w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej cały czas są takie same. Ta gotowość jest utrzymywana na niezmiennie jednolitym poziomie. Warto tutaj też wskazać, że olbrzymim dla nas wsparciem są druhowie ochotniczych straży pożarnych, którzy również w wielu sytuacjach pomagają nam w tych większych akcjach. No, nie należy również zapominać o innych służbach związanych ze strażą pożarną, chociażby wojskowe straże pożarne, portowa czy zakładowe. One również są dla nas nieocenionym wsparciem. Zbliżamy się wielkimi krokami do wakacji. Wiadomo, że ten okres generuje troszeczkę inne zagrożenia niż te, które mamy tak na co dzień, bo w tym okresie no wiadomo, że tutaj nasze województwo jest atrakcyjne dla wielu ze względu na dostęp do morza, że siłą rzeczy generuje to duże zagrożenie na drogach, czyli mówię tu zarówno o wypadkach komunikacyjnych, czy nawet pożarach samochodu, bo to wiadomo, że im więcej tych samochodów przez nasze województwo przejeżdża, tym większe jest zagrożenie, zarówno te pożarowe, jak i te komunikacyjne, czyli tutaj wprost kolizje, wypadki. Dodam tylko, że już w tym roku mamy w takich zdarzeń w transporcie drogowym już blisko 800, także jesteśmy tak naprawdę tutaj w połowie roku. Niemniej no stan dróg, ich jakość jest coraz lepsza, także mamy nadzieję, że tych zdarzeń zbyt wiele nie będzie. Oczywiście również tutaj bezpieczeństwo nad akwenami, bo to też jest zawsze problem, żebyśmy zachowywali się odpowiedzialnie nad wodą, szczególnie w kontekście opieki nad nieletnimi, nad dzieciakami, nie pozostawiali ich bez opieki, tak żeby po prostu nie generować sobie problemów, a nam przy okazji niepotrzebnej pracy. Starajmy się zachować odpowiedzialnie i bezpiecznie nad wodą.
0: Tak jest, tego życzymy, żeby te wakacje upłynęły bez poważniejszych wypadków, bez poważniejszych zdarzeń. Najlepiej, żeby w ogóle ich nie było. Wszystkiego dobrego, pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję, oczywiście nasza praca to czyjeś nieszczęście, także mam nadzieję, że tej pracy będziemy mieli bardzo mało. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję. Aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, był kolejnym naszym gościem w audycji, miał dla nas dobre rady, no i życzenia, oby się spełniły.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: Kto z nas nie lubi fotografować? No teraz mamy zadanie ułatwione, bo przecież w każdym telefonie jest aparat fotograficzny, więc możemy upolować bezkrwawo czy jakieś zwierzę, czy sytuację, czy kawałek przyrody, mówiąc kolokwialnie. Nasz kolejny gość w magazynie jest profesjonalistą, nie tylko fotografem, ale też filmowcem i przyrodnikiem. Krzysztof Chomicz opowie o fotografowaniu i filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody, głównie ptaków, choć nie tylko.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: Czy zdarza się panu wstawać o dziwnych porach?
12: Znaczy, generalnie zasada jest, że jeżeli fotografuję w przyrodzie, to muszę wyjść o ciemku, czyli przed wschodem słońca, jeszcze przed złotą godziną, przed niebieską godziną, po to, żeby nie spłoszyć niczego, a generalnie jeżeli już przyjdę i już spłoszę, to i tak muszę godzinę odczekać, zanim z powrotem środowisko wróci do naturalnego stanu, czyli ptaki z powrotem się zlecą.
0: Czyli taka pasja wymaga wielkiej cierpliwości.
12: Tak, zdecydowanie tak, bo na przykład jeżeli robię rykowisko we wrześniu, no to też zdecydowanie muszę przyjść po ciemku i czekać. Czekanie to jest, ale wtedy no zupełnie inne refleksje człowiekowi przychodzi do głowy, bo nie dla zdjęcia człowiek żyje, tylko dla formy spędzania czasu, poczucia wolności i oczekiwania, co ten teatr przyrody mi za chwilę pokaże.
0: Z pewnością słuchają nas osoby, które nie tylko lubią fotografować czy filmować przyrodę, ale to robią, no, w mniej lub bardziej profesjonalny sposób. Jakie miałby pan dwie, trzy złote rady dla nich? Oprócz cierpliwości, o której już wiemy.
12: Bo każdy myśli, że fotografowanie przyrody to zależy od sprzętu. Też tak myślałem na początku i uważałem, że im większy obiektyw, to tym większe prawdopodobieństwo, że zrobię fajne zdjęcia i tak dalej. Niekoniecznie. Im większy teleobiektyw, to prędzej wady kręgosłupa się człowiek nabawi, bo to jednak dźwiganie, chodzenie, noszenie, to jest masakra, a robienie zdjęć z łodzi, z ręki, to już jest w ogóle wymagające. Najważniejszy jest czas, miejsce, cierpliwość i wiedza o tym stworzeniu, które chcę fotografować. Bo znając zachowania tego ptactwa, tych zwierząt, wiem, czego mogę oczekiwać w tym miejscu. Są oczywiście niespodzianki, ale uzbrojony w tą wiedzę, to się śmieję, że na przykład no, mogę się wykazać zdjęciami robione telefonem komórkowym, na przykład zimorodka, co świadczy, w jakiej bliskiej odległości byłem. I to nie wynikało, że tak mi się udało podejść, tylko znałem jego zachowania, wiem, że on tu przyleci i ja muszę być tu zamaskowany i czekać na niego. Oprócz tych rzeczy i sprzętu potrzebna jest wiedza do tego, no i dobra miejscówka. Miejscówki to, mówię na często, mi pomagają inne osoby, bo na przykład dzwoni i mówi, ty wiesz, ja tu widziałem takiego ptaka i takiego, zobacz to, nie? Więc to też dużo zależy. Na Uznamie no, są super miejscówki typu forty historyczne, Fort Gerharda, Fort Zachodni. No to są przepiękne miejscówki do obserwacji zwierząt, ptaków. Trzeba tylko wiedzieć, o której godzinie, w którym miejscu się znaleźć. I troszeczkę popsuła mi teraz ulica, którą wybudowano przy Forcie Zachodnim. I zdecydowanie ten ruch samochodowy no, płoszy te zwierzęta. Inna taka fajna rzecz, która pozwalała mi, że mogłem bardzo łatwo fotografować ptaki, to było miejsce na Warszawie, na plaży. Tam podczas migracji jesiennych no, mamy cały przekrój ptactwa migrującego. Niestety no, w tej chwili poprzez gazoport i budowanie przyszłego portu kontenerowego, to miejsce się zdecydowanie zmieni i widać już po ptactwie, że nie ma tego już tam w takiej ilości, jak było kiedyś i że te zachowania ptactwa migrującego też się zmieniają w zależności, jak człowiek ingeruje w tą przyrodę. Możemy się cieszyć, że gazoport to jest teraz skupisko kormoranów. Dzięki temu mamy w tym basenie, w którym przypływają statki z gazem, to tam generalnie no, są tysiące kormoranów. Z tego możemy być dumni? Tak, w cudzysłowie oczywiście, sarkastycznie na to patrzę, bo dla ludzi takich jak ja, no to bardzo zawęża się pole do fotografowania.
0: Gościem w naszym magazynie był Krzysztof Chomicz, fotograf, filmowiec i przyrodnik, który opowiadał o fotografowaniu, ale też filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody. Bogdan Widawka, było mi bardzo miło gościć w waszych domach, samochodach, gdziekolwiek słuchaliście naszego magazynu. Do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lat.

0: dimineața. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Reklama.
6: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
7: Ruszyły prace nad kolejnym etapem szczecińskiego budżetu obywatelskiego.
8: Będziemy zwracać uwagę przede wszystkim na teren i na nieruchomość, która została wskazana w projekcie do

0: od niego.
1: Rekordowa liczba projektów złożonych w szczecińskim budżecie obywatelskim już jest opublikowana. Możecie sprawdzać, co zgłosili inni i jakie projekty będą być może poddane pod głosowanie. O tym, co teraz dalej z budżetem obywatelskim, z całą procedurą, rozmawiałam z kierownikiem Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Szczecina, Jakubem Baranowskim. Co złożyli mieszkańcy, jakie wnioski? Proszę podsumować.
2: Przede wszystkim mieszkańcy złożyli 272 projekty i to jest najlepszy wynik od 13 lat, jeżeli chodzi o szczeciński budżet obywatelski. Przeprowadziliśmy bardzo szeroką kampanię edukacyjno-informacyjną skierowaną do mieszkańców Szczecina. Zorganizowaliśmy 14 spotkań we wszystkich 14 obszarach lokalnych. Organizowaliśmy warsztaty z młodzieżą. Także spotykaliśmy się z seniorami, więc przez te 6 tygodni mieliśmy bardzo intensywny czas promocyjny, jeżeli chodzi o SBO.
1: Chciałam powrócić jeszcze do tych spotkań. Z jakim one się spotkały przyjęciem? Dużo osób było zainteresowanych. O co pytali mieszkańcy?
2: To zależy. Na niektórych spotkaniach było po 20, czasami może nawet więcej osób. Na niektórych mieliśmy takie bardziej kameralne spotkania. Natomiast to, co najbardziej cieszy, to fakt, że na te spotkania nie przychodziły osoby, które wcześniej nie składały projektów do budżetu obywatelskiego i widzimy, że z tych spotkań efektem są projekty właśnie tych osób, więc nie tylko przyszły posłuchać o idei szczecińskiego budżetu obywatelskiego, ale także zdecydowały się wziąć sprawę w swoje ręce, złożyć projekty i zmieniać Szczecin. Więc różnorodność tych spotkań to także nie tylko różnorodność pod kątem liczby osób, ale także i tematów, które poruszaliśmy, bo to nie było tylko SBO, ale także co się dzieje w mieście, jakie miasto ma plany na różnego rodzaju dziedziny życia. Natomiast każde z tych spotkań było niezwykle udane, niezwykle pozytywne, co dało nam też argumenty i dowody na to, żeby kontynuować takie bezpośrednie spotkania z mieszkańcami, bez względu na to, ile osób przychodzi na takie spotkania. Nawet jak przyszłaby jedna osoba, to dla jednej chętnej osoby zawsze warto jest poświęcić czas i porozmawiać o tym, co może dać budżet obywatelski.
1: A macie też, jak pan tak obserwuje, stałych aktywistów, którzy w tych kolejnych edycjach szczecińskiego budżetu powracają ze swoimi pomysłami?
2: Tak, mamy takie osoby. Mamy osoby, które już od lat składają projekty do budżetu obywatelskiego i nawet bardzo często powtarzają swoje propozycje, które nie wygrały w latach wcześniejszych. Zabrakło im czasami wiele, czasami niewiele i co roku powtarzają niektóre pomysły, ale też dają swoje nowe propozycje zadań, więc mamy taką grupę aktywistów, społeczników, którzy chcą zmieniać Szczecin. Natomiast skupiamy się też na nowych grupach, nowych autorach projektów, także po to, żeby szerzyć tą ideę budżetu obywatelskiego w nowych grupach społecznych.
1: Czy ci aktywiści jakby mają swój wiek? Chodzi mi o to, jak kto najczęściej, w jakim wieku w Szczecinie interesuje się, składa projekty? Widzimy tu jakieś wyraźne grupy?
2: To bardzo różnie. To bardzo różnie. Ciężko tak wskazać jedną jakąś grupę dominującą. Mogę powiedzieć, że w poprzednich edycjach mieliśmy problem z osobami niepełnoletnimi, z młodzieżą. Teraz dzięki naszym działaniom edukacyjnym myślę, że ta sytuacja się poprawiła, z tego co też widzę po złożonych projektach, ale mamy także seniorów. Mamy też osoby młode, nie już młodzieżowe, ale młode, które są już w wieku dorosłym i decydowały się albo decydują się już od paru lat składać projekty, więc tak naprawdę bardzo zróżnicowana jest ta grupa wiekowa, jeżeli chodzi o składanie projektów do budżetu obywatelskiego w Szczecinie.
1: Wśród tych, które teraz złożyliśmy, jak się to rozkłada, jeśli chodzi o te lokalne, ogólnomiejskie?
2: Ta sytuacja wygląda w taki sposób, że ogólnomiejskich projektów mamy 51 i projektów lokalnych mamy 221. Praktycznie w każdym z 14 obszarów lokalnych mamy co najmniej 10 projektów złożonych, czasami jest to więcej, około 20, a czasami ta liczba to jest właśnie 10. Jaka będzie ostateczna liczba projektów skierowanych do głosowania, no to pokażą nam te miesiące. Współpraca na linii urząd i autorzy, mieszkańcy. Teraz czekamy.

0: nas też bardzo właśnie intensywna praca, żeby sprawdzić wszystkie te propozycje zadań pod kątem możliwości realizacyjnych. Bo też otwarcie mówiliśmy na spotkaniach, że nie wszystkie projekty na pewno będzie można realizować, będzie można poddać pod głosowanie. My mamy już taką politykę i chcemy ją zawsze kontynuować, że pod głosowanie poddane są tylko te projekty, które są w 100% możliwe do zrealizowania.
1: Co dokładnie będziecie sprawdzać w tej merytorycznej ocenie? Na co zwrócicie uwagę?
0: Będziemy zwracać uwagę przede wszystkim na teren i na nieruchomość, która została wskazana w projekcie, do kogo należy, czy jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy teren jest przeznaczony do zbycia, czy są jakieś inne prawa rzeczowe na tym terenie, które uniemożliwiają realizację tego projektu. I to jest bardzo kluczowe, bo najczęściej mamy do czynienia z projektami inwestycyjnymi. W przypadku projektów miękkich oczywiście tutaj tego nie sprawdzamy, a następnie po tej weryfikacji takiej tak zwanej terenowej sprawdzamy przede wszystkim koszty i możliwość techniczną i prawną realizacji takich propozycji. Czy projekt już może w podobnej formie nie został zaplanowany, albo czy już finansowanie jest zapewnione i jest realizowany podobny projekt. Sprawdzamy, czy koszty wskazane przez autora są realne. Jeżeli nie, no to urealniamy, proponujemy zmiany. Tutaj bardzo często dyskutujemy z autorami, co można dodać, co można usunąć, żeby ten projekt był możliwy do realizacji. No i w przypadku pozytywnej decyzji i pozytywnej weryfikacji projekt trafi na listę do głosowania.
1: Tak jak pan wspomniał, cały czas to wszystko w kontakcie z samymi autorami, prawda? Żeby jak najlepiej to sprawdzić i opracować.
0: Dokładnie tak. Już na tym wczesnym etapie naboru byliśmy w kontakcie z osobami chętnymi do złożenia projektów. Teraz to już są autorzy, współautorzy, z którymi będziemy w kontakcie i których będziemy też wspierać w tym procesie weryfikacji. No też jest pewien proces edukacyjny, gdzie będziemy starać się tłumaczyć, dlaczego niektóre decyzje idą w taką stronę, dlaczego opinia czy weryfikacja jest pozytywna, dlaczego jest negatywna, bo tak jak wspomniałem, no nie wszystkie propozycje na pewno da się zrealizować, natomiast też naszą rolą jest to, żeby dobrze wytłumaczyć swoją weryfikację.
1: Jak tak pan wstępnie patrzy na te projekty, to mamy w tej chwili jakieś dominujące, inwestycyjne, pan wspomniał też, może jakieś rodzaje są bardziej powszechne w tej chwili?
0: Ja widzę, że jest przyrost projektów tak zwanych miękkich, ci nieinwestycyjnych, różnego rodzaju imprez, wydarzeń, warsztatów. Natomiast zazwyczaj w budżecie obywatelskim to są tematy związane z kwestiami komunalnymi, z kwestiami parków kieszonkowych, modernizacji alejek, ale także kwestie projektów transportowych, tak szeroko mówiąc, transportowe przystanki, remont chodników, ścieżki rowerowe. Więc jest coraz więcej projektów nieinwestycyjnych, natomiast dalej w mojej ocenie będą dominować w tej edycji projekty inwestycyjne.
1: Powiedzmy, jak będzie dalej wyglądał harmonogram?
0: Harmonogram wygląda w następujący sposób. Zakończył się nabór, przechodzimy do weryfikacji. Postaramy się zrobić tą weryfikację w możliwie najlepszym i najszybszym czasie. W przypadku projektów pozytywnie zweryfikowanych projekt trafia na listę do głosowania. W przypadku projektów negatywnie zweryfikowanych, gdzie została wydana tak zwana decyzja o niedopuszczeniu projektu do głosowania, projektodawca będzie musiał do tego odwołać do prezydenta poprzez Radę do Spraw Budżetu Obywatelskiego, więc jeszcze tutaj praca przed nami. W zeszłej edycji to było około 50 odwołań, które rozpatrywał pan prezydent, i po zakończonej tej weryfikacji myślę, że zdecydowanie w drugiej części roku, jak nie pod koniec roku 2026, bo też przypominam, że mamy prawie 80 projektów więcej niż tych, co zostało złożone w zeszłym roku. Przyjdziemy do głosowania. Konkretną datę poda pan prezydent. Natomiast no, to zazwyczaj się odbywa pod koniec roku.
1: O procedurze szczecińskiego budżetu obywatelskiego opowiadał mi kierownik Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta, Jakub Baranowski. Przypomnę, że mamy w tej edycji 221 projektów lokalnych i 51 projektów ogólnomiejskich. W tegorocznej edycji mieszkańcy zadecydują o przeznaczeniu aż 22,5 miliona złotych. A w programie jeszcze będzie m.in. o modelarstwie, a teraz najważniejsze wydarzenia ostatnich dni.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Ula Myszkinis. Liderka białoruskiej opozycji, przewodnicząca Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Swietłana Ciechanouska odebrała w poniedziałek w Darłowie Międzynarodową Nagrodę Króla Eryka Pomorskiego. Uhonorowano ją za działania na rzecz demokratycznych zmian na Białorusi oraz budowania relacji kraju z europejską wspólnotą. Członek kapituły Międzynarodowej Nagrody Króla Eryka Pomorskiego, redaktor naczelny Gazety Wyborczej Adam Michnik, podkreślił, że przyznane wyróżnienie jest dla człowieka, jego rozwagi, odwagi, konsekwencji i uporu, a z drugiej strony dla sprawy wolności białoruskiej. Swietłana Ciechanouska jest piątą osobą uhonorowaną przez kapitułę powołaną przez miasto Darłowo. Przewodniczy jej marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz. Pasażerowie mogą już korzystać z letniego połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno. Drugi rok z rzędu zostało uruchomione przed wakacjami. Cena biletu pozostaje bez zmian, wynosi 7 zł. Zgodnie z rozkładem jazdy w weekend ostatni pociąg z Mielna do Koszalina wyjeżdża o 21:40. Połączenie realizowane będzie do 13 września. Inną turystyczną alternatywą transportu z Koszalina do Mielna i z powrotem jest statek Julek, cumujący przy przystani w Jamnie. A propos transportu wodnego. Ruszyła sprzedaż biletów na kursy tramwajów wodnych samorządowego szlaku po Zalewie Szczecińskim. Na pokład można zabrać rower, co daje możliwość łączenia rejsów z wycieczkami po zachodniopomorskich trasach. Do wcześniejszej rezerwacji zachęca Sylwia Turkiewicz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Policach.
4: Można dokonywać rezerwacji miejsc u armatorów statków poprzez ich strony internetowe. Warto pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona. Pierwsze rejsy rozpoczną się już 27 czerwca.
3: Samorządowy szlak wodny składa się z dwóch połączonych tras: Szczecin-Trzebież-Stepnica oraz Nowe Warpno-Trzebież-Świnoujście. Kontrolerzy sanepidu przyjechali nad morze. Trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień przyjadą setki turystów. O szczegółach Miłosz Kocłowski.
5: Co roku w sezonie wakacyjnym nad morzem dochodzi do kilku albo nawet kilkudziesięciu zatruć pokarmowych, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
6: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
3: Na razie pierwsze kontrole nie wykazały większych nieprawidłowości. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wolinie oficjalnie zakończyło realizację dwóch kluczowych projektów współfinansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego. Wybudowano nowe odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie Chynowa, Rykowa, Zastania, Sierosławia, Kołczewa, Wartowa oraz Dargobądza. Zmodernizowano oczyszczalnie ścieków w Piaskach Wielkich i stację uzdatniania wody w Sierosławiu. Inwestycje, które kosztowały niemal 6 milionów złotych, znacząco wpłyną na komfort życia mieszkańców gminy Wolin.
1: Te informacje zebrała Ula Myszkinis.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Jak latać na szybowcach? Po czym pilot wie, gdzie się skierować, żeby się unosić?
7: Każdy tam czasami spogląda w to niebo, kiedy jest ładna słoneczna pogoda i widać takie ładne, kłębiaste chmurki. O, taka chmurka jest widoczną częścią tak zwanego komina termicznego, czyli słupa wznoszącego się powietrza.
1: Jak to powietrze wykorzystywać? O tym jeszcze w tej godzinie programu. Można latać samemu, ale można latać także przez modele latające. Właśnie na temat modelarstwa rozmawiałam z pilotem i instruktorem modelarstwa Andrzejem Brzechlińskim ze szczecińskiego aeroklubu.
2: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Sekcja modelarstwa działa przy aeroklubie szczecińskim. Jest popularna?
8: Powiem tak, popularność jest, aczkolwiek no jest, są inne czasy, inne pokolenie, no i już tej młodzieży do tego się tyle nie garnie, co kiedyś garnęło. Także no, modelarstwo działa jak najbardziej, ale no mówię, to już nie jest to.
1: Próbujecie jakoś wychodzić do tych młodych ludzi, zachęcać?
8: Tak, Tak, to cały czas są pokazy, prowadzę modelarnie i tych młodych ludzi no, się pojawia dość dużo na początku zawsze roku szkolnego, ale później czas weryfikuje sytuację, no i dzieciaki są nastawione na szybki efekt, a nie długotrwałą pracę, a tutaj no niestety na szybkie efekty nie ma miejsca. Tutaj trzeba poświęcić czas, poświęcić wiedzę, no i to są projekty, które zajmują miesiące pracy, a nie, że w ciągu dnia będzie jakiś gotowiec.
1: Jakby pan tak mi opisał, jakie modele tworzycie, jak zaczyna się praca nad takim modelem samolotu?
8: Oj, tych typów modeli latających jest bardzo dużo. Od najprostszych rzeczy jak latawce, balony na ogrzane powietrze, proste rakietki, później się idzie w modele swobodnie latające, jakieś szybowce, napęd gumowy, później modele na uwięzi, tam też jest wiele kategorii, no i modele zdalnie sterowane, tam też jest cały przekrój. Od najprostszych do takiego rekreacyjnego latania po bardzo poważne makiety, modele akrobacyjne. Ogrom tego jest, ogrom.
1: Jakby pan tak mi opisał, taki najprostszy model, może nie latawiec, ale taki już, który może startować w zawodach, to jak to wygląda powstawanie takiego modelu od podstaw? Ile to może trwać? Z czego on jest zrobiony?
8: No, jeżeli chodzi o to, to no, takie wśród młodzieży popularne, bardzo proste modele to jest, są modele klasy F1N, to są szybowce halowe i w Polsce jest monotyp Wrona, to po prostu pewien pan opracował zestaw, jest on to szybki do składania, bardzo dobrze lata i w zasadzie w polskich zawodach nic prócz tego jednego modelu się nie liczy, no i to jest, trzeba poświęcić kilka godzin na składanie, kilka godzin na regulację tego modelu, żeby on latał tak, jak chcemy, żeby latał. No i później treningi. No to jest sport. Tutaj wymaga to treningu.
1: Jak wyglądają takie treningi tutaj w Szczecinie? Gdzie trenujecie?
8: No na przykład w hangarze Aeroklubu Szczecińskiego jest tyle miejsca, że spokojnie można właśnie tymi modelami swobodnie latającymi, halowymi latać. Także tam w bezwieczną pogodę można spokojnie trenować na zewnątrz. Wszelkie hale szkolne, no co tylko jest dostępne. Każde miejsce się nadaje do takiego treningu. No i jest to stosunkowo proste, stosunkowo tanie, no bo ten model no, nie jest jakiś przytłaczający kosztowo, także to jest taka forma modelarstwa, którą każdy od najmniejszego do najstarszego może się zająć i tutaj no można się wyćwiczyć i zajmować na naprawdę fajne miejsca.
1: Czy ktoś, kto zajmie się takim modelarstwem, później też idzie dalej już w takie latanie samodzielne, własne, w sensie chodzi mi o na przykład samoloty normalne?
8: Jak najbardziej, to jest właśnie podstawowa droga od modelarstwa przez szybownictwo później do dużego latania i no najwięksi, najlepsi właśnie od modeli zaczynali.
1: A czemu tak jest? To znaczy, co te modele nam dają tu w tym momencie, jeśli chodzi o taką dalszą ścieżkę? Czego uczą?
8: Tutaj przede wszystkim od dzieciaka zyskujemy wiedzę i odnośnie aerodynamiki, odnośnie konstrukcji, odnośnie zasad lotu, no jest tego ogrom i właśnie od tych najprostszych form latających zaczynając, już później będąc na etapie szkolenia podstawowego na szybowcach, czy szkolenia do licencji pilota samolotowego, te rzeczy, które są w programie szkolenia, my już wiemy, bo to się dla modelarza staje naturalne.
1: Trzeba mieć dużo cierpliwości, żeby się zająć modelarstwem?
8: No trzeba. Tutaj to jest, mówię, wymaga to bardzo wiele czasu, bardzo wiele wiedzy, trzeba się samemu dokształcić. To nie jest tak, że ktoś daje gotowe rozwiązanie, tylko trzeba przysiąść samemu doczytać, czy tam pogadać z instruktorem. Właśnie na tym polega funkcja instruktora, żeby nie robił za kogoś, tylko pokierował, jak ten młody człowiek ma robić.
1: A sekcja modelarska tutaj w Szczecinie to jest nie tylko dla młodych, starsi też mogą wejść w ten, powiedzmy, sport, w tą pasję?
8: Jak najbardziej tutaj mówię, nie ma jakiegokolwiek limitu wiekowego, każdy może się tym zająć i no, prawda jest taka, że większość modelarzy to dość starsze osoby. Tej młodzieży jest stosunkowo niewiele, raczej ludzie dorośli się tym zajmują.
1: No właśnie, jeśli ktoś teraz by chciał się tym zająć, a jeszcze nie ma bladego pojęcia nic na temat modelarstwa, gdzie powinien się udać, kiedy się może spotykacie?
8: No, jeżeli chodzi o samo latanie, no to jak tylko jest czas, jak jest pogoda, no to się spotykamy na lotnisku. Mówię, tutaj pod patronatem Aeroklubu Szczecińskiego w Stargardzie w Domu Kultury działa modelarnia lotnicza.
9: jest to nastawione typowo pod szkolenie młodzieży. I to wtedy w zasadzie kontakt najlepiej właśnie albo przez Dom Kultury, albo przez Aeroklub łapać i wtedy się po prostu zgadujemy i działamy.
1: Można przyjść też tak po prostu was obejrzeć w akcji na szczecińskie lotnisko?
9: Jasne, jak najbardziej. To jest otwarte, aczkolwiek wiadomo, no, kibice niekoniecznie są mile widziani, bo to jednak przeszkadza, to rozprasza. Ludzie nie wiedzą, jak się na lotnisku zachować. Także jak najbardziej każdy może przyjść, ale też no, z głową, żeby się zapytać, gdzie może stać, żeby nie przeszkadzać, nie zagrażać.
1: A jak wyglądają właśnie takie loty? To znaczy te samoloty stworzone przez was w sekcji, jak wysoko mogą się unieść? Gdzie mogą polecieć, czy też robicie nimi jakieś akrobacje dodatkowe?
9: Oczywiście to są modele akrobacyjne, są modele makiet, w których należy latać jak najbardziej zgodnie z tym, jak oryginał latał. Ja akurat, moją pasją są modele oldtimerów, to jest odtwarzanie modeli sprzed lat 50. Także no, bardzo stare modele, kiedyś swobodnie latające, w tej chwili dostosowane do zdalnego sterowania. No i jeżeli chodzi o wysokość latania, no to tutaj już regulują przepisy odnośnie lotów bezzałogowych, no i w tej chwili jest to 125 metrów. Troszeczkę to ogranicza możliwości, ale tak jest i tego nie przeskoczymy. A fizycznie taki model w zasadzie może lecieć tak wysoko, tak daleko, na ile pozwala wzrok pilota.
1: Konkurujecie z dronami, bo drony takie coraz bardziej popularne?
9: Powiem tak, to jest zupełnie inna bajka. To jest inna bajka, modelarstwo to jest modelarstwo, a dron to według mnie to jest narzędzie pracy jako właśnie latająca kamera, czy tam te drony wyścigowe FPV, ale to jest całkowicie inna bajka. Nie można wrzucać dronów do jednego worka z modelami.
1: Mhm. Czuje pan satysfakcję, jak taki własnoręcznie zrobiony model uniesie się i poleci daleko?
9: Powiem tak, to jest pierwszy lot, to jest zawsze adrenalinka, bo nie ma człowiek nigdy pewności, czy wszystkie założenia projektowe zostały zrobione tak, jak powinny być. I te pierwsze minuty lotu to jest wielka niewiadoma. Może się skończyć zmiotka, szufelka i worek na śmieci, a może być idealnie. Także no, zastrzyk adrenaliny w pierwszych lotach zawsze jest, a później to już jakoś to leci.
1: To jeszcze tak podsumujmy, komu byśmy tutaj polecali zainteresowanie się modelarstwem? Może kogo byśmy zachęcili najbardziej?
9: Przede wszystkim młodzież, bo mówię, tutaj zaczynając od modelarstwa otwieramy sobie drogę do kariery lotniczej i no, czerpiemy tą wiedzę lotniczą od najprostszych form. W zasadzie za darmo zyskujemy wiedzę z zakresów lotniczych, która będzie później nam potrzebna w dalszej karierze w dużym lotnictwie.
1: A zachęcamy chłopców i dziewczyny? Tu nie ma podziału, czy jest jednak wyraźny?
9: Nie ma znaczenia. Często dziewczyny są dużo, dużo lepsze, przynajmniej w tych pracach, jeżeli chodzi o taką precyzję, cierpliwość. Także wiele dziewczyn spod moich rąk wyszło i naprawdę były dobrymi modelarzami, także tutaj płeć absolutnie nie ma żadnego znaczenia, to po prostu musi być pasja, zaangażowanie i troszeczkę samozaparcia, żeby się w to wdrożyć.
1: O modelarstwie opowiadał mi Andrzej Rzychliński ze szczecińskiego Aeroklubu. Do Aeroklubu jeszcze powrócimy, bo będzie o szybowcach, to w dalszej części programu, a teraz trochę pozostajemy na ziemi, chociaż też czytając książki przecież można odwiedzać zupełnie inne i zupełnie nowe światy. O czytelnictwie w Szczecinie rozmawiałam z Krzysztofem Lichtblauem, kierownikiem działu promocji miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Kto czyta książki w szczecińskiej bibliotece? Jest więcej kobiet, więcej mężczyzn? W jakim wieku?
0: Na pewno jest to więcej kobiet. Mogę dać takie twarde dane. W ubiegłym roku mieliśmy ponad 50 tysięcy czytelników, którzy wypożyczyli, i teraz pozwolę sobie bardzo dokładnie powiedzieć, bo to fajna, duża liczba, 634 518 książek. I to mówimy tylko o tych książkach papierowych, które wypożyczamy, a przecież też dajemy dostęp do zbiorów e-booków, audiobooków i tak dalej.
1: Są jacyś może rekordziści? Ile taki rekordzista w Szczecinie książek jest w stanie wypożyczyć i przeczytać przez rok?
0: Z tego, co pamiętam, to mi się kołacze taka liczba 117. To nie jest za rok 2025, tylko 2024, bo mieliśmy 30-lecie biblioteki w ubiegłym roku i postanowiliśmy taką czytelniczkę w zasadzie uhonorować. Więc 117, no to daje jedną książkę na 3 dni, nawet niecałe.
1: No to brzmi...
10: A jeszcze mogła mieć inne źródła pozyskiwania książek, więc...
1: To tylko jakby się pokłonić nad tą szybkością czytania jednak, bo dla mnie taka liczba zupełnie nie do ogarnięcia, żeby aż tyle książek przeczytać. A jak wygląda, jeśli chodzi o wiek? Jak tak pan obserwuje, kto najchętniej przychodzi do Biblioteki Szczecińskiej po książki? Młodzi, starsi?
10: To absolutnie zależy od gatunku, bo te kryminały cieszą się popularnością w tej takiej środkowym przedziale. Powiedziałbym, że starsi czytelnicy tu w zależności od płci sięgają, kobiety bardziej po literaturę obyczajową i romansową, a panowie wybierają biografię i literaturę historyczną, tu szczególnie poświęconą II wojnie światowej. No zaś wśród młodzieży, i to nie będzie odkrywcze, i dziewczyny czytające young adult i mangi. I to w zależności, która filia oferuje jakie zbiory, czy bardziej sprofilowane, widzimy tam ruch pod tym kątem.
1: I jak szybko nowość, która trafia na półkę księgarni, trafia też potem do was? Jak szybko może być wypożyczona? Czyli generalnie o to chciałam zapytać, jaki jest ta procedura zdobywania i udostępniania książek dla biblioteki?
10: Mamy kilka działów, przez które ta książka przechodzi, i takim pierwszym jest dział gromadzenia, który po prostu też monitoruje, co nasi czytelnicy wypożyczają, i na podstawie tego dokonuje wyboru nowości. Później to trafia do działu opracowania i zostaje rozważone na wszystkie nasze 34 filie, ale od momentu, kiedy zapadnie decyzja, do momentu, kiedy ona się pojawia w filii, to naprawdę są 3-4 dni, ona w systemie pojawia się wcześniej, więc często jak już dotrze do tej filii fizyczne, to ona już jest dawno zarezerwowana przez czytelnika i ten dostaje maila i może się po nią zgłosić.
1: Można zgłaszać wam książki, które chciałoby się przeczytać?
10: Tak, na naszej stronie jest kontakt i to właśnie dział gromadzenia otrzymuje taką propozycję i sprawdza. No, dbając o to czytelnictwo, staramy się mieć tą ofertę książkową dopasowaną do tego, czego nasi czytelnicy oczekują.
1: No właśnie, jak wygląda z czekaniem na te książki w kolejkach? Są długie kolejki po te najbardziej hitowe tytuły?
10: To oczywiście zależy, ale ja mam taką anegdotę, którą opowiadam od kilku lat, bo to jeszcze ja pracowałem tak fizycznie w bibliotece i taki boom był na Sedinum Leszka Hermana, czyli książki, która została przez naszych czytelników wybrana w ubiegłym roku książką 70-lecia w Szczecinie po prostu. I sprawdzałem jej dostępność, bo czytelnik ją u mnie rezerwował i było 21 rezerwacji na nią. Czyli nawet jakby ktoś nie przytrzymywał jej i trzymał po miesiącu, tak jak może według regulaminu, no to ten czytelnik, którego ja zapisywałem książkę, mógł się spodziewać po 2 latach.
1: Oczywiście nie na każdą książkę będziemy czekać aż tyle. Na pewno znajdziecie w szczecińskiej bibliotece wiele innych propozycji, które można wziąć nawet od ręki i mieć fajną lekturę na wakacje, do czego zachęcam. A rozmawiałam z kierownikiem działu promocji miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, Krzysztofem Lichtblauem.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Było o modelarstwie, będzie o lataniu szybowcami.
11: Szybowiec uzyskuje wysokość. Wykręca się w kominie do mniej więcej tam poniżej 300 metrów od podstawy i wykonuje lot do następnego komina. Czy chmura, czy to jest chmura, czy obszar, gdzie spodziewa się wznoszenia?
1: To w programie już za moment, a cały czas pozostajemy na niebie, bo teraz o imprezie, która nam się szykuje. Żagle, owszem, żagle to na wodzie, a nie na niebie, ale będzie także specjalne dronowe widowisko. O tym rozmawiałam z rzeczniczką prasową spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, Celiną Wołosz.
2: Ciekawe wydarzenie na Pomorzu Zachodnim.
12: Ogłosiliśmy taki konkurs dla uczniów szkół podstawowych Szczecin w chmurach, który wiązał się z zaprojektowaniem figury świetlnej, która zostanie później stworzona w trakcie pokazu dronów przy okazji Żagli 2026. Pierwszy taki pokaz dronów będziemy organizować. Przed wieloma laty wszystkim wydarzeniom żeglarskim towarzyszył pokaz sztucznych ogni. My zrezygnowaliśmy z tej formy, ale w zamian tutaj proponujemy właśnie pokaz dronów. 150 dronów będzie układało na niebie różnego rodzaju figury i w tym także te figury zwycięskie, które zaproponowali nam uczniowie w ramach konkursu Szczecin w chmurach. 11 figur do nas spłynęło i wszystkie te figury spełniają warunki konkursowe, czyli nawiązują do tożsamości, do historii Szczecina, są jakby pokazują najważniejsze symbole Szczecina i w związku z tym komisja konkursowa postanowiła wykorzystać wszystkie prace, które do nas spłynęły. Wśród nadesłanych prac nie brakowało oczywiście szczecińskiego gryfa, dzikozaurów, wałów chrobrego, słynnych szczecińskich krokusów, czy też herbu Pogoni Szczecin razem z uczniami klasy, która to zgłosiła. Więc laureaci oczywiście otrzymali od nas wiadomość o tym, że ich prace zostaną wyświetlone w trakcie pokazu w czasie żagli, a oprócz tego otrzymali także takie upominki w postaci voucherów uprawniających do skorzystania z koła młyńskiego, które już w Szczecinie się stawia i które jest też takim jednym z symboli naszego miasta, bo na dobre już od kilku ładnych sezonów zagościło to koło młyńskie na szczecińskiej Łasztowni i jest już takim nieodłącznym elementem takim tego wakacyjnego krajobrazu właśnie nad Odrą.
1: Te projekty dostaliście w formie po prostu rysunków, czy dzieci musiały jednak rozpisać to na te 150 dronów?
12: Dzieci rzeczywiście projektowały to graficznie. Były to różne rysunki. Niektóre były wykonane po prostu, że tak powiem, na piechotę, czyli drogą tradycyjną, farbką i pędzlem, inne pisakami, inne z kolei gdzieś tam przy pomocy już zaawansowanej grafiki komputerowej, więc były to różne interpretacje. Dzieciaki by musiały też dodatkowo jeszcze opisać, co ten dany rysunek przedstawia, jaka jest jego symbolika i dlaczego akurat ten model, jakby ten projekt, a nie inny powinien się znaleźć. Więc fajnie tutaj naprawdę się spisali i fajne projekty zostały przedstawione. Dużo pracy, bo niektóre klasy wyklejały gdzieś tam ręcznie, chociażby nie wiem, czy z plasteliny, czy z bibuły te takie drobne kuleczki, które stanowią właśnie te projekty. Inni gdzieś tam po prostu zrobili szkic, więc interpretacji było sporo i każda z nich, tak jak mówiłam, została uwzględniona w trakcie pokazu i będzie można zobaczyć ją właśnie w piątkowy wieczór, czyli 14 sierpnia podczas pokazu dronów wydarzenia Żagla 2026.
1: Takie przygotowanie tego pokazu na pewno będzie wymagało pewnie ćwiczeń, jakiejś pracy.
12: Wielu ćwiczeń. Czy to generalnie będą one zaprogramowane, ale żeby zaprogramować to te figury, trzeba najpierw ustawić konfigurację, synchronizować z muzyką, więc to trochę, to jest proces, który gdzieś tam potrwa. A oczywiście nam zależy na tym, by efekt końcowy był najlepszy, więc mamy oczywiście, tutaj współpracujemy z profesjonalistami, z osobami, które takich pokazów przygotowały dziesiątki, jeśli nie setki, więc oddajemy tutaj im te pole do popisu i sami jesteśmy ciekawi tego, jak ten efekt końcowy będzie wyglądał. Zapowiada się naprawdę fajna wizualnie projekcja, która w dodatku właśnie w połączeniu z muzyką stworzy nam taki podniebny spektakl.
1: To przypomnijmy jeszcze dokładnie, w którym miejscu i kiedy będzie można najlepiej to podejrzeć.
12: Najlepiej będzie oczywiście to widoczne z wału Chrobrego i z bulwarów szczecińskich, bo te drony będą latały nad Wyspą Grodzką, więc z jednej i z drugiej strony będą dobrze widoczne. Myślę, że warto sobie gdzieś tam ten czas zarezerwować trochę wcześniej i miejsce, żeby mieć dobrą widoczność, bo na ostatnią chwilę jak przyjdziemy, to może się okazać, że jest już tak liczna publika, że miejsca gdzieś tam na samym końcu nam zostaną.
1: To dronowe wydarzenie w Szczecinie 14 sierpnia, a na ten temat opowiadała nam rzeczniczka prasowa spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Celina Wołosz. Jeszcze powrócimy do atrakcji, które spółka szykuje nam na początek wakacji. O tym jeszcze będzie w programie. A teraz wznosimy się znów w chmury. Szybowce, o lataniu szybowcami. Rozmawiałam z instruktorem szybowcowym ze szczecińskiego aeroklubu Leszkiem Kaletą.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
1: Czego musi się nauczyć ktoś, kto chce latać na szybowcach?
13: Oj, pytanie jest bardzo krótkie, ale wymaga bardzo obszernej odpowiedzi. Postaram się streszczać. Żeby uzyskać licencję szybowcową, należy ukończyć szkolenie teoretyczne zakończone egzaminem, uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i przystąpić do szkolenia praktycznego. Także każdy lot w trakcie szkolenia odbywa się na jakieś zadanie, a zadanie składa się z kilku co najmniej ćwiczeń. W związku z tym uczymy się najpierw lotu po prostej zakrętów, potem uczymy się latania po kręgu, startów, lądowań, postępowania w sytuacjach tak zwanych szczególnych, kiedyś się mówiło niebezpiecznych, w tej chwili się unika tego stwierdzenia i mówimy o sytuacjach szczególnych. I po nauczeniu się tych wszystkich rzeczy kandydat do wylotu samodzielnego wykonuje 2 lub 3 loty takie egzaminacyjne, już ostateczne przed samodzielnym wylotem. No jeżeli jest wszystko w porządku, instruktor stwierdza, że uczeń może lecieć sam, no to oczywiście o tym, czy poleci, czy nie uczeń, to decyduje uczeń, czyli pytanie zawsze, które ja zadaję, czy chcesz lecieć samodzielnie. No, jeżeli uczeń jest pewny siebie, zdecydowany, ale pewny siebie w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, a ja stwierdzam, że może lecieć, to wypuszczam takiego człowieczka i on sobie leci już samodzielnie. I to jest jedno z największych przeżyć w życiu. Mianowicie wykonanie startu, wznoszenia, wyczepienia się od liny wyciągarkowej, wykonanie lotu po kręgu czterozakrętowym, podejście do lądowania i bezpieczne wylądowanie. Wykonuję 5 takich lotów samodzielnych i w ten sposób jest zakończone szkolenie podstawowe. Natomiast oprócz podstawowego, zgodnie z programem, szkolimy jeszcze dalej. Przygotowanie do lotów termicznych i tak jeszcze nam inne zadania są ćwiczenia. Jeżeli kandydat już opanował wszystko to, co jest wymagane do licencji, to wtedy może przystępować do egzaminu państwowego, najpierw teoretycznego, a potem praktycznego przed egzaminatorem. Wykonuje loty na egzamin i uzyskuje licencję pilota. To nie znaczy, że już jest świetny, to nie znaczy, że już na tym zakończył naukę, bo to jest dopiero początek. Licencja to jest bardzo ważne, tak? To jest tak, niektórzy porównują do prawa jazdy na samochód. Jest to dokument, który poświadcza, że kandydat nabył odpowiednie umiejętności, wcześniej oczywiście zdobył odpowiednią wiedzę i uzyskuje licencję na wniosek i to świadczy o tym, że te wszystkie umiejętności podstawowe już nabył wiedzę i od tej pory jest pełnoprawnym pilotem, to znaczy bierze na siebie również odpowiedzialność prawną za to, czy lot jest wykonywany zgodnie z przepisami, ze wszystkimi zaleceniami i tak dalej, których jest, jak się to mówi kolokwialnie, multum. No i w tym momencie, jak uzyskasz licencję, to następne szczeble nauki, ponieważ latania na szybowcach uczymy się stale i jeżeli ktoś odpowiednio długo lata, to przez całe życie.
1: A to chciałam jeszcze dopytać o taką podstawę, bo zanim zaczniemy latać, wykonywać te pierwsze przeloty, to jednak jest chyba najpierw teoria, prawda? Jakieś zapoznanie się z czym się to w ogóle je, te szybowce.
13: Tak, należy zgłosić się do ośrodka, który prowadzi szkolenia teoretyczne i tam odbyć szkolenie teoretyczne, które trwa około 70, nie pamiętam precyzyjnie, ale to jest około 70 godzin. To się składa z 9 przedmiotów. Dotyczy oczywiście budowy szybowców, prawo, przepisy, meteorologia, jeszcze parę innych przedmiotów.
1: Przybliżmy tak, na czym polega w ogóle latanie szybowcem? Chodzi mi o to, co sprawia, że szybowiec lata?
13: Że szybowiec lata bez silnika, tak?
1: Dokładnie.
13: Nie w każdym locie wykorzystujemy prądy termiczne, prądy wznoszące, które w atmosferze powstają, występują w ciągu słonecznego dnia. Myślę, że każdy tam czasami spogląda w to niebo, kiedy jest ładna słoneczna pogoda i widać takie ładne, kłębiaste chmurki. O, taka chmurka jest widoczną częścią tak zwanego komina termicznego, czyli słupa wznoszącego się powietrza. Oczywiście mówimy słup, a mamy na myśli taki słupek, który ma średnicy nawet kilkaset metrów, a bywa, że i więcej. Ten słup powietrza się wznosi, jeżeli szybowiec znajdzie się wewnątrz, prędkość wznoszenia tego słupa będzie większa niż prędkość opadania własnego szybowca, to wtedy z różnicy wektorków, jeden skierowany do góry, drugi na dół, przeważa ten silniejszy do góry, wtedy szybowiec uzyskuje wysokość bez użycia silnika. Szybowiec lata dzięki sile grawitacji i przemieszczaniu się w powietrzu odpowiedniemu
7: profilowi skrzydła, dzięki sile ciężkości i wysokości, a jeżeli jesteśmy na jakiejś wysokości, uzyskujemy energię potencjalną, co każdy, kto chodził na lekcje fizyki, to wie, i szybowiec tą energię potencjalną zamienia na energię kinetyczną, czyli przemieszcza się do przodu, jak się to mówi, i skrzydło jest opływane przez powietrze i mechanizm powstawania dokładnie jest zamawiany na kursie. Natomiast dzięki temu, że skrzydło o odpowiednim profilu jest w odpowiedni sposób opływane, powstaje siła nośna, która pozwala w tym powietrzu się utrzymywać. Czyli nie spadamy tak jak kamień rzucony, powiedzmy sobie, prosto, czy piłka, to znaczy bez nadania prędkości postępowej, która spada zawsze w kierunku środka ziemi.
1: Jak wy jesteście w stanie zaobserwować, gdzie są te kominy termiczne? Macie jakieś przyrządy do tego w szybowcu, czy to jest tylko obserwacja własna?
7: Nie mamy takich przyrządów, natomiast uczymy się na podstawie kontrastów. Kiedy ziemia jest, powiedzmy sobie, pokryta różnymi rodzajami roślinności, na przykład jeden teren jest pokryty, załóżmy, zieloną roślinnością, a obok jest na przykład piasek lub pole orne, to te powierzchnie nagrzewają się nierównomiernie. Jeżeli operuje słońce w ciągu dnia, one się nierównomiernie nagrzewają, powierzchnia bardziej sucha i ciemniejsza nagrzewa się szybciej i po uzyskaniu odpowiedniej temperatury, a tej powierzchni ogrzewa się otaczające ją powietrze. To powietrze, które znajduje się nad jakimś fragmentem, ogrzewa się, uzyskuje temperaturę większą niż powietrze otaczające ten fragment, ten wycinek powietrza, i powstaje taki bąbel, no oczywiście kilkusetmetrowy, podobno nawet do kilometra, dwóch może mieć średnicy. Jeśli ten bąbel wznoszący się potem już słup powietrza osiągnie wysokość kondensacji, to wtedy ta część górna komina, która przekroczyła tą wysokość kondensacji, zaczyna być widoczna. Po prostu tworzy się najpierw strzępek, potem bardziej regularna chmura kłębiasta, jak to mówimy, cumulus, tak z łacińskiego. I jeżeli obserwujemy, a latając na szybowcu, to musimy podzielić uwagę również na obserwację, co się dzieje w powietrzu. Która chmura się rozbudowuje, która przestała się rozbudowywać, która zaczyna zanikać, bo są też pogody takie, kiedy chmury nie powstają. Jest czyste, piękne niebo przez cały dzień, może powstać też termika, czyli prądy wznoszące, ale one nie dochodzą do poziomu, wtedy jest inwersja w powietrzu, czyli warstwa powietrza, w której temperatura rośnie, a nie spada, jak zwykle tu się dzieje w powietrzu, i kumulusy nie powstają, ale te prądy są, te latamy po tak zwanych kontrastach wtedy. Czyli powiedzmy sobie łąka, pole orne, las, pole orne, czy jakiś piasek, czy jakaś plaża. Na tym to polega. Obserwujemy, jaki teren mamy wokół szybowca pod spodem i staramy się lecieć po tych kontrastach.
1: O szybowcach opowiada nam Leszek Kaleta, instruktor ze szczecińskiego aeroklubu. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Jakie ciekawe imprezy nas czekają na rozpoczęcie wakacji? O tym już za moment.
14: Wchodzimy w trend, który już gdzieś panuje w innych miastach w Polsce, czyli Matcha Rave, taka impreza w ciągu dnia, że tak powiem, dla osób, które chciałyby potańczyć, chciałyby spotkać się ze znajomymi, trochę takiego klubowego vibe'u poczuć.
1: Co, gdzie, kiedy, o tym jeszcze będzie. Będą też filmowe propozycje, między innymi, ale teraz powracamy do rozmowy z instruktorem szybowcowym ze szczecińskiego aeroklubu Leszkiem Kaletą.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
1: Da się polecieć też nad morzem, czy to już jest taki teren, który nie zapewnia tego noszenia tych prądów termicznych?
7: Nie, nad morzem nie latamy, bo gdyby się coś stało, byśmy nie, załóżmy, że bo też pokazują się chmury i są napływające, nawiewane nad zbiornik wody, tutaj nad jeziorem na Dąbie często to obserwujemy, ale to jest zawsze komin, który powstaje nad terenem, nad suchym terenem, nie nad wodą, i on się może przemieszczać nad wodą. I można polecieć sobie kawałek nad jezioro, niedaleko, powiedzmy sobie 2-3-4 kilometry, w zależności od sytuacji. Jaką mamy wysokość, bo jak wysokość, to jest odpowiednik paliwa w samolocie. Większa wysokość, większy zasięg. Trzeba to skalkulować. Czy lecąc w głąb jeziora, powiedzmy sobie kilka kilometrów, mamy odpowiednią wysokość i spodziewamy się, załóżmy, że widzimy kumulus nad jeziorem, że dolecimy i on jeszcze będzie pracował, odzyskamy wysokość, to sobie możemy polecieć. Ale gdyby nam coś nie wyszło, złapalibyśmy komina, stracilibyśmy wysokość, być może będzie opadanie zamiast wznoszenia, no to wtedy to by było trochę ryzykowne, bo no nie lądujemy na wodzie.
1: Jeżeli wystartujemy ze Szczecina, to gdzie najdalej możemy zalecieć na szybowcu?
7: Pytanie jest krótkie i jasne, natomiast odpowiedź jest niestety nie taka łatwa. To zależy od wielu czynników, jaką odległość danego dnia możemy pokonać. Przede wszystkim od tego, jak długo trwa dzień termiczny, termika i jak silne powstają wznoszenia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, jak doświadczony pilot leci i na jakim szybowcu, czyli o wyższej klasie, czyli o lepszych parametrach lotnych, czyli o trochę gorszych. Można wykonać przeloty i 100-kilometrowe, i 200-kilometrowe, i 300. To znaczy, jeżeli ktoś leci na przelot 300-kilometrowy, trasy wykładamy w tej chwili tak, żeby wrócić na lotnisko macierzyste. W Polsce już jest wykonane kilkanaście przelotów o trasie długości 1000 kilometrów z marginesem. Wrócę tutaj do początku mojej wypowiedzi, dam dwa pytania wcześniej, że taki przelot jest wykonywany na tej zasadzie, o której wspomniałem, jak szybowiec uzyskuje wysokość. Wykręca się w kominie do mniej więcej tam poniżej 300 metrów od podstawy i wykonuje lot do następnego komina, czy chmura, czy to jest chmura, czy obszar, gdzie spodziewa się wznoszenia. Po drodze traci wysokość i zyskuje w następnym kominie. I to jest taki lot właśnie, przeskok, wykręcanie wysokości, przeskok dalej, wykręcanie wysokości. Osiągamy punkty zwrotne i wracamy do lotniska.
1: Chciałam zapytać, czy jest duże zainteresowanie tutaj w Szczecinie, w zachodniopomorskim, tymi kursami na szybowce? Dużo jest chętnych?
7: Trudno powiedzieć, ponieważ samo pojęcie, że jest dużo, jest trochę trudne do zdefiniowania. Natomiast mogę powiedzieć, jak wygląda to z perspektywy kilku ostatnich lat. Zgłasza się do nas między 5 a 12, 13, 14 osób co roku. No i staramy się ich szkolić i szkolimy. Latanie na szybowcu jest przepięknym zajęciem, ale ma swoje wymagania. Jest to, mówiąc kolokwialnie, potężny pożeracz wolnego czasu, gdzie poświęcamy dużo czasu. Jeżeli na lotnisko przyjeżdżamy, to cały dzień, chyba że przyjdzie burza w południe i wtedy kończymy lot. Ale jeżeli jest dzień lotny, to poświęcamy na to cały dzień. Od rana, wcześniej rano, do końca dnia, czyli gdzieś do godziny rzędu 20. I nie jesteśmy nigdy pewni, co się uda zrobić, bo zależy to od bardzo wielu czynników. W lotnictwie jest potrzebny systematyczny trening, jak się to mówi. Trzeba systematycznie latać, nie dopuszczać do sytuacji, że na przykład są tam dwumiesięczne czy podobne przerwy, zwłaszcza na wcześniejszym etapie, kiedy doświadczenie jeszcze nie jest duże. W dzisiejszych czasach, kiedy obserwując młodzież, sprawa polega na tym, jeżeli chodzi o spędzenie czasu, żeby szybko zmiana jakaś, powiedzmy sobie, trochę tego, trochę innego spróbuje, i jeszcze czegoś, to szybownictwo niestety tutaj jest nieubłagane i wymaga poświęcenia czasu, uwagi i przede wszystkim tej chęci. Nie każdego wkręca to szybownictwo. Ludzie najczęściej sobie próbują i większość nie kontynuuje tego. Natomiast są pasjonaci, którzy wchodzą w to i po prostu jest to dla nich sposób na życie również. Niekoniecznie praca, ale sposób na życie jak najbardziej. I każdy wolny czas spędzają na lotnisku, bo i pracy przy sprzęcie sporo jest i być może można samemu sobie nabyć szybowiec i latać, ale zawsze jest to praca zorganizowana, grupowa, no i wymaga, jak wspomniałem, naprawdę dużo wyrzeczeń i dużo czasu.
1: Pana to szybownictwo wkręciło. Pamięta pan swój pierwszy samodzielny lot szybowcem?
7: Oczywiście, że tak. Pierwszy samodzielny lot na szybowcu wykonałem w dniu 18 lipca 1975 roku na lotnisku w Radomiu. Wcześnie rano pan instruktor Tadeusz Góra, kto się interesuje szybownictwem, to wie, to jest, jak to powiedzieć, diament, guru. Jeden z najbardziej utytułowanych pilotów polskich, jeszcze zaczynających przed wojną. Miałem zaszczyt być przeegzaminowany i dopuszczony do pierwszego lotu samodzielnego. Pamiętam, nie tylko lot pamiętam, ale pamiętam zgłoszenie się do lotu, pamiętam głos instruktora, który do mnie mówił, tak jakby to było wczoraj. I to nie ma w tym ani krzty, powiedzmy sobie, jakiejś konfabulacji. Nie, pamiętam barwę głosu do tej pory i to, co powiedział, i ten uśmiech szeroki. Możesz lecieć samodzielnie.
15: i poleciałem.
1: Co pan tam czuje w górze, jak pan leci?
11: Zawsze lubiłem, latając na szybowcu, zawsze lubiłem oglądać widoki, obserwować ludzi na dole, ruch samochodowy, bo to oczywiście nie da się tego robić z wysokości 1500 metrów, czy wyższej, bo samochodów prawie nie widać, po człowieku nie ma śladu, absolutnie się nie zobaczy, ale można obserwować teren, zagospodarowanie terenu, czym jest pokryty, rodzaj roślinności, czy jest zurbanizowany mniej czy więcej. Oczywiście to jest takie zajęcie jakby dodatkowe, bo trzeba uwagę cały czas być skupioną na pilotażu, na obserwacji pogody, na obserwacji przestrzeni. Także czynności jest mnóstwo, bo głowa cały czas musi być intensywnie obciążona, a to, o czym wspomniałem, czyli jakiś widok, jakieś zachwycanie się tym wszystkim, no to jest rzecz dodatkowa, ale też bardzo, bardzo cenna. I to urok szybownictwa to polega na tym, kiedy my te dwie rzeczy, czyli wiedzę, umiejętności, taktykę wykonania lotu, obserwację pogody, przestrzeni i tak dalej, poświęcamy ten rzeczy odpowiednio dużo, ale jeszcze, żeby zostawić sobie ten kawałek na te wrażenia dodatkowe, estetyczne. Powiem może tak, że od początku pracy wykonałem ponad 4000 startów na szybowcu w ramach szkoleń, nadzoru, egzaminów i powiem tak, że przy każdym starcie po wyczepieniu się od liny wyciągarkowej jestem pod wrażeniem widoków, które tutaj są nad Szczecinem, czyli port, jezioro, woda, to wszystko razem, to jestem pod wrażeniem mimo wykonania już sporej ilości lotów, tak? Ponad 4000. Cały czas mnie to urzeka.
1: Opowiadał nam instruktor szybowcowy ze szczecińskiego aeroklubu Leszek Kaleta. Może szybowce, może latanie to jest jakiś pomysł na wakacje. A za chwilę trochę więcej propozycji kulturalnych na najbliższe dni. Wcześniej jednak drobne przypomnienie właśnie przedwakacyjne od policjantów.
2: Kryminalne Pomorze Zachodnie.
1: Wakacje tuż, policja już opublikowała wykaz punktów kontroli autobusów, które można zgłaszać. Chodzi o te, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacje. W Szczecinie taki punkt stały kontroli jest przy ulicy Sambora, w Świnoujściu to parking przy Kapitanacie Portu oraz na dworcu przesiadkowym. Jeżeli chcecie zgłosić autokary do kontroli, warto to zrobić kilka dni przed wyjazdem, tak by policjanci mogli zaplanować swoją pracę. A teraz ciekawe propozycje na najbliższe dni.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Za tydzień na początek wakacji biegowe, bulwarowe w nowej odsłonie z nowymi imprezami. O tym opowiada nam Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.
14: W sobotę rozpoczniemy wakacje. W piątek uczniowie zakończą rok szkolny, a my w sobotę rozpoczynamy sezon na wakacjach. Sezon bulwarowy. W sobotę 27 czerwca wraca nasz cykl biegowe, bulwarowe. Od samego rana będziemy bardzo aktywnie ten czas na Łasztowni spędzać. Biegi dla dorosłych oraz dla dzieci. Biegi dla dorosłych będą miały dystans około 5 km. Zostaną przeprowadzone szczecińskimi bulwarami, a biegi dla dzieci zamieniają się w tym roku z biegów Kota Ombriagi w biegi młodych żeglarzy. I tu będą dystanse oczywiście adekwatne do grup wiekowych. Dzieci nie będą musiały biegać 5 km, ale będą pokonywały od 100 do 600 metrów właśnie po szczecińskich bulwarach. Jest to taka fajna impreza rodzinna, impreza, która pokazuje, że bulwary też mogą być dobrą przestrzenią do uprawiania nawet takiej rekreacyjnego sportu. Promujemy aktywny i zdrowy tryb życia, promujemy aktywny wypoczynek z rodziną i ten nasz cykl bulwarowy trwa już od 8 lat i od 8 lat ta przebieżka poranna w sobotni poranek przy okazji wakacji też gdzieś tam już na dobre wpisała się w mentalność i w kalendarz szczecińskich biegaczy, więc cieszy nas to, że jesteśmy ponownie i ponownie mamy spore zainteresowanie zarówno w kategorii dorosłej, jak i w kategorii dzieci.
1: Ale to nie tylko biegi.
14: Nie tylko biegi, bo w sobotę jesteśmy bardzo aktywni. W niedzielę będziemy mieć nową odsłonę bulwarowego, bo będziemy teraz mieć wchodzimy w trend, który już gdzieś panuje w innych miastach w Polsce, czyli match Matcha Rave, taka impreza w ciągu dnia, że tak powiem, dla osób, które chciałyby potańczyć, chciałyby spotkać się ze znajomymi, trochę takiego klubowego vibe'u poczuć, to na Łasztowni w tym roku będzie możliwe. Po raz pierwszy te Matcha Rave odbędą się 28 czerwca w niedzielę o godzinie 12 wystartujemy i będziemy do godziny 14, a ponadto zapraszamy i zachęcamy do udziału w miejskiej grze rowerowej i do korzystania z naszych atrakcji, animacji dla całej rodziny, bo tych też nie zabraknie. Będą ekologiczne warsztaty, będą spotkania, animacje, gry wielkoformatowe i wiele, wiele innych, więc na dobre rozpoczniemy to lato na Łasztowni bardzo aktywnie, ale też bardzo kreatywnie.
1: Kiedy koło Młyńskie zacznie się kręcić?
14: To jest ten sam weekend, 26 czerwca Holiday Park razem z Kołem Młyńskim rozpoczyna swoją działalność. Będzie funkcjonowało Koło Młyńskie przez całe wakacje. W Holiday Parku też oczywiście nie zabraknie różnych karuzeli, różnych roller coasterów dla mniejszych, większych. Po raz pierwszy w Szczecinie pojawia się taka arena kartingowa. To jest taka nowość, która w tym sezonie do nas dotarła, więc tutaj też myślę, że dla miłośników sporej dawki adrenaliny znajdzie się coś ciekawego i ten czas będzie tutaj bardzo, bardzo taki aktywny i też emocjonujący w tym Holiday Parku.
1: O tym, co od przyszłego weekendu opowiadała nam rzeczniczka prasowa spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, Celina Wołosz. No dobrze, powróci także kino na Leżakach na Osiedlu Majowym i pierwszy seans w czwartek. Będzie to film Hugo i jego wynalazek, to o 22:00 i to będzie w Parku Majowe. A jeśli już mowa o kinie, to zaglądamy do Multikina w Szczecinie. Tu wśród nowości Ojczyzna, najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, za który dostał za reżyserię nagrodę w Cannes. W swoim najnowszym dziele, podobnie jak Widzie i Zimnej Wojnie, reżyser podejmuje tematy tożsamości, winy, rodziny i miłości na tle chaosu i moralnego zagubienia powojennej Europy. Ojczyzna to nowość z Multikina w Szczecinie. Powróciły także zabawki w filmie Disneya i Pixara Toy Story 5, w którym na scenę wkracza technologia. Buzz, Woody, Jessie i reszta ekipy mają trudne zadanie, gdy przychodzi im zmierzyć się z zupełnie nowym zagrożeniem, smartfonami i tabletami. Film Toy Story 5 znajdziecie w Multikinie w Szczecinie oraz w kinie w Międzyzdrojach. W obu tych kinach także najnowsza produkcja Stevena Spielberga Dzień Objawienia, w którym reżyser powraca do tematyki UFO. Scenariusz napisał David Koepp, z którym Spielberg stworzył wcześniej m.in. kultowy Park Jurajski, a muzykę skomponował John Williams. Na ekranie m.in. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia w Multikinie w Szczecinie oraz w kinie w Międzyzdrojach. I to już wszystko w tej odsłonie programu. Małgorzata Mura, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: się różnić w zależności od sklepu. Biedronka. Reklama.
1: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
2: Prezydent odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. Prokurator generalny ma się zająć sprawą warszawskiego szpitala południowego. Awaria na kolei Poznań-Berlin potrwa nawet do poniedziałku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci order Orła Białego. To odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
3: O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
4: My Polacy pamiętamy o swoich, nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
3: Na ruch prezydenta w sprawie orderu trzeba było trochę poczekać, ale miało to być celowe działanie, by dać Ukrainie czas na wycofanie się z kontrowersyjnej decyzji. Jak widać, Kijów nie ma zamiaru tego robić. A szef ukraińskiego MSZ-u skomentował już, że decyzja

0: Trwać utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin. Przez usterkę sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Regionalni przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową, a pociągi dalekobieżne są kierowane na objazdy. W południe, po dniu przerwy, do siatkarskiej Ligi Narodów wracają Polki. Rywalkami naszych pań będzie zespół z Holandii. To niewygodny rywal, który gra szybką siatkówkę, mówi była reprezentantka kraju Joanna Kaczor-Bednarska.
1: To przecież brązowy medalista Mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Zespół, z którym zawsze gra nam się trudno, ale też zespół, w którym brakuje jeszcze przynajmniej 3 podstawowych siatkarek.
0: Polska i Holandia zagrają ze sobą po raz pierwszy w tym sezonie.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Dziś cieplej niż wczoraj, bo nawet 33 stopnie w Poznaniu, Wrocławiu, 32 w Bydgoszczy, Trójmieście i w Szczecinie, 30 lub nieco więcej w Warszawie, Krakowie, Lublinie, 28 w Białymstoku. Od zachodu i na południu możliwe burze. Kasper Sosnowski, witam pięknie. 3 minuty po godzinie 8 mamy. Na termometrach też będzie trójka z przodu, jak słyszeliśmy w wiadomościach. Ale to tak tuż po południu. Radio Złote Przeboje. Natomiast jak ktoś rano na spacer idzie, to czapka, okulary słoneczne i może już jakiś filtr na pewno się przydadzą. A to Lady Punk, na co komu dziś?

i jak dobrze się przy tym wstaje, to się bardzo cieszę. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej także Lady Punk, czyli zespół, który grał fantastyczny jubileuszowy koncert na ostatnim festiwalu w Opolu na 45 lat działalności. I proszę sobie wyobrazić, że to było trzecie najchętniej oglądane wydarzenie całego czterodniowego festiwalu w Opolu. 1 700 000 widzów śpiewało razem z Januszem Panasewiczem i Janem Borysewiczem największe hity. Borysewicz też sporo śpiewał na tym koncercie, aż się zdziwiłem. Czyli Lady Punk wciąż w sercach swoich fanów. I bardzo dobrze. A tu Moloko. Sing it back.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
0: Mistrz!
4: Bo w Media Expert taniej masz!
5: Uwaga! Super promocja w Teddy!
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Dzień dobry! Czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale! Kupujemy!
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Daleko jeszcze?
15: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
14: Wow, jaki błękitny.
16: A to nasz hotel przy samej plaży.
15: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
17: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
15: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
20: Widaron.
19: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
20: Widaron.
19: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
20: Widaron.
19: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
20: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
21: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
22: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Arbus Luz, tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Tak, gramy w sobotni poranek na rozbudzenie. My, Bill Medley, Jennifer Warnes w Radiu Złote Przeboje. Dzień Ojca już w najbliższy wtorek, może niektórzy w ten weekend go będą spędzać. A o tym, jak 500 zł dostać od nas, żeby miło spędzić ten dzień, powiem tuż po 9:00, a wiem, że ojcowie chętnie teraz spędzają z dziećmi czas. 4 na 5 ojców stara się być aktywnym rodzicem, to znaczy dba o partnerskie relacje, mocno zajmuje się dzieckiem, ba, połowa ojców na zabawie i nauce codziennie spędza od 1,5 do 2 godzin. No to ja dokładam do tych ważnych informacji wsparcie muzyczne dla ojców w trudnym procesie wychowywania i uczenia dzieci. Dam gitarę!

Brian Adams w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach m.in. o podlaskim bonie turystycznym, który możecie dostać i który sprawi, że wasze na przykład tegoroczne wakacje będą znacznie tańsze.

0: reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ale mnie gorąco, Barbara.
3: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
3: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
3: No przecież.
2: No.
4: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon,
7: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Duży wybór?
9: Jest.
8: Projekt?
9: Jest.
8: Szybka dostawa towaru?
9: Jest.
8: Wszystko jest.
9: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
8: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
9: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
8: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
9: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
8: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
10: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
11: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
12: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. No i już 9 mamy, nie zwlekajmy, wiadomości posłuchajmy.
13: Szef biura prezydenta Ukrainy zrzekł się polskiego odznaczenia. Drzewo zawaliło się na nastolatka w trakcie burzy w Wielkopolsce. W kilka minut rozeszły się ostatnio podlaskie bony turystyczne. Dziś kolejna okazja, by je upolować. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskiego odznaczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej zrzekł się szef biura prezydenta Ukrainy. Kryło Budanow został odznaczony przez Polskę w ubiegłym roku. To decyzja, która jest odpowiedzią na odebranie przez polskiego prezydenta prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Wołodymyr Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Nastolatek został ranny w wyniku zawalenia się drzewa w Wielkopolsce. Chłopiec doznał urazu nogi. Przez województwo wielkopolskie wieczorem i w nocy przeszły potężne burze. Strażacy pracowali nieustannie do rana, mówi dyżurny straży pożarnej w Poznaniu Błażej Wiącek.
14: Na godzinę 8 za wczorajszą służbę mieliśmy około 550 zdarzeń atmosferycznych. Głównie zalane piwnice i połamane drzewa.
13: Silna burza była m.in. w Lesznie, gdzie odbywały się pokazy lotnicze. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa zdecydowali się je przerwać. Widzowie musieli się ewakuować. A dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami dla 10 województw. Pogodnie dziś jedynie na północnym wschodzie kraju i na krańcach południowo-wschodnich. Dla obszaru całej Polski wydano także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. W mocy pozostają także wczorajsze ostrzeżenia przed upałami.

0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Już teraz prawie wszędzie 25 stopni na termometrach. Pada w Małopolsce i ten deszcz w Krakowie jeszcze przez kilkadziesiąt minut możliwy. Późnym popołudniem od zachodu wejdą opady i burze, ale tak przez cały dzień na termometrach powyżej 30 stopni. Dzień dobry, miło, że wstajecie, wypoczywacie lub pracujecie z nami. Za chwilę o tym, jak na Dzień Ojca zgarnąć 500 zł, będzie też o wczorajszym koncercie Jeana Michela Jarre'a. Kacper Sosnowski, witam pięknie i gram.

0: Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje. To może teraz dobry moment o tym, jak zdobyć 500 zł na Dzień Ojca, który we wtorek. Wystarczy wejść na złoteprzeboje.pl i tam w specjalnym formularzu zająć się sprawą ojcowskich supermocy, że tak powiem.
1: Mam supermoce, mam supermoce.
0: No właśnie, to znaczy napisać, jaką nietypową supermoc lub supermoce powinien mieć przebojowy tata. Najlepiej już w ten weekend zająć się sprawą, bo od poniedziałku każdego dnia tygodnia roboczego będziemy nagradzać w naszym poranku tuż po godzinie 9:00 i za te 500 zł można iść sobie z synem, córką na obiad wspólny, do teatru może razem, albo gdzieś nawet pojechać na jeden dzień. No to już zostawiam wam. Złoteprzeboje.pl, tam wypełniamy formularz, a to Lionel Richie.

0: to promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesu w centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: tak relaksujemy się w sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje. Cool and the Gang, to już za nami. A teraz o człowieku, który w najbliższych dniach zagra w Madrycie i na Ibizie, ale wczoraj to był w Radomiu. Wielki koncert Jean-Michela Jarre'a za nami, a wszystko pod patronatem Radia Złote Przeboje.
1: Wczoraj wszystkie drogi w Polsce prowadziły do jednego miejsca, czyli do Radomia, bo tutaj wieczorową porą na stadionie Radomiaka Radom pojawiła się legenda muzyki elektronicznej lat 80., czyli Jean-Michel Jarre. To było niesamowite widowisko, nie tylko muzyczne, ale także laserowe. No ale wcześniej pytaliśmy naszych słuchaczy o to, jakie są ich ulubione piosenki.
2: Rendezvous, wszystkie.
3: Oxygen China też.
2: Wszystkie.
4: Oxygen.
5: Każda płyta miała takie przeboje, które do dziś dnia się słucha.
0: A no właśnie. Ależ ja zazdroszczę Wojtkowi Babiarczykowi, który był na miejscu. Zresztą wy możecie sprawdzić, co się wczoraj w Radomiu działo na Instagramie Radia Złote Przeboje.

0: Wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie. Minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszające i pełne nadziei wyznania o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
12: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
14: Gastorama.
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii miał być nowy grill,
16: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.

Kwadrans i będzie 10:00, tu Radio Złote Przeboje. Niezapomniany Freddie Mercury już za nami. A jego kolega z Queen, Brian May, zaapelował ostatnio i poprosił fanów, by podpisali petycję zabraniającą wszelakich polowań na lisy, bo May jest znanym obrońcą praw zwierząt. Wspiera organizacje, lobbuje nawet u polityków o zaostrzenie przepisów, by te zwierzęta chronić. Czyli kompozytor, no i człowiek, któremu krzywda zwierząt jest dla niego bardzo ważna w życiu. Robi wszystko, żeby tej krzywdy nie było. Pozdrawiamy Briana Maya, już po 80, a to Carlos Santana.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi?
3: Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita 1,99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje, w sobotę minęła 10:00. No to posłuchajmy, zacznie się od burz.
11: Ponad 1000 interwencji związanych z burzami te dziś znów nad Polską. Prezydent tłumaczy decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Załońskiemu. Warto zapolować na bon turystyczny, system uruchomi taką możliwość za godzinę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Gwałtowne burze przechodzą przez Polskę. Ponad 1100 zagrożeń związanych z burzami odnotowali w ciągu minionej doby strażacy w całym kraju. Najwięcej zdarzeń było w Wielkopolsce, ponad 500, ale wiele wyjazdów mieli też strażacy z województwa zachodniopomorskiego, mówi rzecznik strażaków ze Szczecina Dariusz Szacht.
12: Działania strażaków koncentrowały się przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew, likwidacji skutków lokalnych podtopień, wypompowywaniu wody zalanych posesji, czy zabezpieczaniu uszkodzonych budynków, chociażby zerwany dach budynku w miejscowości Mielno-Pyrzyckie, a także zerwany dach budynku w miejscowości Marwice w powiecie gryfińskim.
11: Dziś w kraju burze wystąpią po południu, pogodnie jedynie na Podlasiu. Prezydent Polski odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Ta decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, to też sygnał ostrzegawczy dla Kijowa, ale jak mówi Karol Nawrocki.
13: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.
11: Prezydent zdecydował się na odebranie odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi w odpowiedzi na kontrowersyjną decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Policja zaapelowała o czujność nad wodą. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby. Twoja rozwaga może uratować życie, przypomina policja w mediach społecznościowych. Według danych rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do wczoraj utonęło w kraju 47 osób. Już za godzinę rusza nabór na podlaski bon turystyczny. To pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą sytuacją na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Turyści mogą dziś wygenerować bon na 300 zł do wydania właśnie na Podlasiu. Nabór rusza o godzinie 11 poprzez stronę podlaskibonturystyczny.pl, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
14: Między godziną 11 a 12 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o Podlaski Bon Turystyczny i na

że wszyscy wychodzili na ulicę i kupowali lody, pamiętacie? A taki dźwięk oznacza, że gra Michael Jackson. Aż stęskniłem się za tą melodią. Tą o lodach, prawda? Oj, przypominają się fajne czasy. Ale za Michaelem Jacksonem też się stęskniłem. Kasper Sosnowski, witam, fajnie, że jesteście z nami w sobotni poranek.

Urszula w Radiu Złote Przeboje. Niebo dla ciebie. 11 minut po 10, a Urszula będzie świętować dziś dni Rejmonta, bo gra koncert w Lipcach Rejmontowskich, to jest pod Łodzią. Jak ktoś szuka planów na wieczór, bardzo proszę. Wieczorem w Warszawie Wianki nad Wisłą, no i tam też sporo koncertów. Baim z Beatą, Kasia Nosowska, Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski czy Reni Juzis, też będzie się działo. Bo to jutro ten najdłuższy dzień w roku będziemy świętować i jutro też pierwszy dzień lata. No chciałem powiedzieć, że w pogodzie to już czuć dzisiaj. To gram ciepło, to gram słonecznie, to gram wakacyjnie. Shakira Objection.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 000 zł netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Marian, a ty komu kibicujesz?
9: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
8: Mistrz.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroën.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Stan Lee, Radio Złote Przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
0: To będzie największy przebój na amerykańskiej liście Billboardu w 83 roku. Every Breath You Take, piosenka zespołu The Police, która doczekała się różnych wersji. Ta najbardziej znana młodszemu pokoleniu z 97 roku za sprawą artysty znanego jako Puff Daddy. I ta wersja też wspięła się na szczyt amerykańskiej listy przebojów. Polskim fanom znana jest też oczywiście polska wersja przeboju, którą znakomicie wykonał zespół Perfect w 2003 roku. Każdy oddech twój, tak przetłumaczono tytuł. Każdy oddech twój. Natomiast to, że Every Breath You Take może brzmieć inaczej, pokazała Tina Arena, która stworzyła taką wersję na swój album Song of Love and Lose. Every breath you take. Ta wersja dobra na wieczorową porę. Ale ja gram oryginał.

Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.

0: przed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.
3: Marian, A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
9: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
10: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
11: Już jest. Sprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje, 11 minut i będzie 11. Jak ktoś na bazar będzie szedł, co w sobotę przed południem jest bardzo popularne, albo na róg ulicy do straganów, których teraz wszędzie pełno z truskawkami, no to mam przeciętne informacje, miały być truskawki coraz tańsze, już ich cena była w okolicach 10 zł, a ja wczoraj kupiłem na bazarze po 15, no i według prognoz znacząco taniej to już nie będzie, bo te ulewne deszcze trochę w tych czerwcowych zbiorach namieszały. A maj był wyjątkowo zimny. Ponoć. Tak zaśpiewa Manam.

0: Wecker Show w Radiu Złote Przeboje. 5 minut niecałe i będzie godzina 11. Wtedy też nasze wiadomości. Będzie o pewnym jubileuszowym meczu na Mundialu. Ale na szczegóły trzeba chwilkę poczekać.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
5: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
6: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
7: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
9: 20 czerwca, sobota, Radio Złote Przeboje, zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
10: Po aferze szpitalnej prezydent Warszawy ma coraz większe problemy. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej z zarzutem i wnioskiem o areszt. Jutro jubileuszowy mecz na Mundialu, będzie to widać na murawie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Politycy PiS składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To w związku z aferą i nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
11: Jak złapią cię za szpital, mów, że to nie twój szpital. Jak złapią cię za radnego, mówią, że to nie twój radny. Ale jak złapali go za komórkę, to nagle się okazuje, że nie odczytał wiadomości.
10: Według ustaleń portalu Zero.pl prezydent Warszawy otrzymał w lipcu ubiegłego roku szczegółową informację o zastrzeżeniach dotyczących funkcjonowania Warszawskiego Szpitala Południowego oraz działalności lekarza Dawida Kasprzyka. Autorem wiadomości był ówczesny ordynator oddziału chirurgii, który 2 miesiące później stracił pracę. Jest wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
12: W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
10: Obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Upał, a potem burze. To scenariusz pogodowy na dziś. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 15 województw, to alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Strażacy apelują.
13: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodów w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
10: Mówił rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burze mają pojawić się około godziny 14, ale dziś także upały średnio do 30 stopni. Wyjątkowy mecz odbędzie się jutro w trakcie piłkarskich Mistrzostw Świata. To tysięczne spotkanie w historii mundialu. Z tego powodu FIFA zapowiedziała, że sędziowie podczas spotkania Tunezji z Japonią będą mieli okolicznościowe naszywki na strojach, dokładnie na rękawach. Możecie tam szukać napisu Mecz 1000. Jubileuszowy mecz to zaplanowany na jutrzejszy poranek czasu polskiego starcie Tunezji z Japonią, które rozegrane będzie w meksykańskiej miejscowości Guadalupe koło Monterrey.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda na weekend.
2: Dziś cieplej niż wczoraj, bo nawet 33 stopnie w Poznaniu, Wrocławiu, 32 w Bydgoszczy, Trójmieście i Wszczecinie.

0: gdzie wczoraj fantastyczny koncert Jeana Michela Jarre'a pod naszym patronatem był.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: A tu Mafia, Imię deszczu. Jeżeli chodzi o deszcz, to teraz troszeczkę w Małopolsce pada.

Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Wczoraj awans z grupy wywalczyli gospodarze, czyli USA. A ja odkryłem jeden pozytyw takich długich przerw na nawadnianie podczas meczów, bo tam organizatorzy bardzo fajną muzykę puszczają i cały stadion wtedy śpiewa. Wczoraj na przykład podczas meczu Amerykanów z Australią to było tak. I wszyscy... No właśnie, śpiewali Living on a Prayer, ale Bon Jovi w Ameryce niezwykle popularny. No i podczas innych meczów też Whitney Houston, Jennifer Lopez rozbrzmiewała w głośnikach. Generalnie same złote przeboje tam lecą. No i pięknie. Cinderella cut it up one time. Potem jeszcze się wszyscy cieszą, jak gospodarze wyglądają, wygrywają, czyli Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Na razie idzie im dobrze.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroën.
4: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
7: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy.
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Reklama.
16: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Ayo, Rapture w Radiu Złote Przeboje. A wczoraj w Radomiu wielkie wydarzenie pod naszym patronatem. Lasery z koncertu Jeana Michela Jarre'a było widać z kilku kilometrów. 40 metrów długości miała scena z ekranami. No i w końcu na tej scenie pojawił się on.
1: Dobry wieczór, panie! Dobry wieczór!
0: Tak, tak, po polsku też trochę poprzemawiał. Stadion w Radomiu był pełny, kapitalne widowisko zobaczyli fani, a ja tylko przypomnę, że Jarre ma rekord Guinnessa jako artysta, który zgromadził najwięcej osób na swoim koncercie. Kiedyś w Paryżu to było 2,5 miliona osób, a potem w Moskwie 3,5 miliona fanów. I to jest muzyk przez duże M. A to

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre

0: Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. 8 minut i będzie południe, a wtedy u nas weekend jak marzenie Marzeny Rogalskiej. Dziś jej gościem Grażyna Wolszczak, która chyba ponoć trochę przesadza.
1: To jest babka, która przesadza. Jak można być tak ładnym nieustająco, tak pięknym. Jak to jest w ogóle możliwe?
2: I jak mnie zapytacie, dlaczego lubię się spotykać z Rogalską, to właśnie dlatego.
0: No właśnie, kto chce posłuchać pań, to już od 12 będzie taka możliwość. A jak ktoś chce sprawdzić, jak ta Grażyna Wolszczak wygląda, to zapraszamy na Instagram Radia Złote Przeboje.

0: wieczór już tutaj powoli kończy w Radiu Złote Przeboje. Wiadomości nasze w południe za 4 minuty, a ja dodam tylko, że w nich będzie o rolniku z Bangladeszu, ale szczegóły w tej sprawie za chwilę. A jak ktoś lubi włoską muzykę, to powinien słuchać naszego jutrzejszego poranka też. Zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje.

0: już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Gastorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Reklama. Jest 12:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Turyści rzucili się na podlaskie bony turystyczne. Wystarczyło kilka minut. Nie kończą się problemy prezydenta Warszawy w związku ze szpitalem południowym. Rolnik z Bangladeszu uszył gigantyczną flagę na mundial, ale nie dla swojej drużyny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Podlaski bon turystyczny rozdany w dosłownie kilka minut. Środki zostały wyczerpane. Szczęśliwcy, którym udało się załapać, dostaną vouchery do wykorzystania na Podlasiu we wskazanych obiektach, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
12: W wysokości 300 zł na pobyt minimum 3 nocy.
11: Program ma ożywić lokalną branżę turystyczną i przekonać turystów, że wypoczynek na Podlasiu może być atrakcyjny i bezpieczny. Po porannej awarii do mieszkań w Szczecinie wraca woda. Przez kilka godzin mieszkańcy byli jej pozbawieni, ponieważ uszkodził się wodociąg o tak zwanej dużej średnicy, co spowodowało albo całkowity brak wody, albo bardzo niskie ciśnienie w kranach, mówi rzecznik miejskich wodociągów Hanna Pieczyńska.
13: Do naprawy uszkodzonego wodociągu przystąpimy najprawdopodobniej w poniedziałek. Za wszelkie utrudnienia oczywiście serdecznie przepraszamy.
11: Woda powoli wraca m.in. do takich dzielnic jak Gumieńce, Pogodno i do Śródmieścia w Szczecinie. O możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do prokuratury zawiadomienie składają politycy PiS. Chodzi o aferę i nieprawidłowości w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach. Informował ówczesny ordynator oddziału chirurgii. 2 miesiące później ten lekarz stracił pracę, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
14: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał, no panie prezydencie, czy pan idzie mnie w poczytalność, naprawdę, no czy leci z nami pilot, no...
11: Zdaniem polityków PiS to sprawa, którą powinni zająć się śledczy. W różny sposób kibice okazują swoje przywiązanie do drużyn, nie zawsze swoich. Rolnik z Bangladeszu kibicuje Niemcom. Z tej okazji na mundial uszył 7,5-kilometrową flagę w barwach niemieckiej reprezentacji i rozwinął ją w swojej miejscowości w Magurze. Jak podkreśla, jego więź z Niemcami ma osobisty wymiar. 20 lat temu wrócił do zdrowia dzięki niemieckim lekom. Nad flagą pracował 3 miesiące, do czego użył 1000 metrów materiału. Bangladesz nigdy nie zakwalifikował się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Najpopularniejszym sportem w tym kraju jest zdecydowanie krykiet.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Upał już daje się nam dziś we znaki. W całym kraju maksymalnie w ciągu dnia będą 34 stopnie na zachodzie. W innych częściach kraju niewiele chłodniej, bo około 30 stopni. A około godziny 14, początkowo na zachodzie, później w niemal całym kraju zaczną się burze.

0: To jest Radio Złote Przeboje, z nami jedna z naj... Nie powiem tego, bo jestem wstrętną zazdrośnicą z najpiękniejszych kobiet i najżyczliwszych, jakie znam. Grażyna Wolszczak, aktorka, szefowa teatru Garnizon Sztuki. Graszka, a jak ty byś się określiła? Daję ci szansę na trzy przymiotniki.
1: Aktorka, dyrektorka...
0: Optymistka?
1: Optymistka, tak.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Takie pytanie osobiste do ciebie, oczywiście Grażyna Wolszczak.
2: Ty masz w sobie coś takiego, że wydajesz się być jedną z nielicznych kobiet sukcesu, która innym nie zazdrości i jest taka kochana. Jesteś takim dinozaurkiem, rozumiesz, jeśli chodzi o tę twoją życzliwość dla świata i koleżanek.
3: Ja ci powiem, nie jak miałam żadnej świadomości tego, aż któregoś dnia Aśka Kurowska, również aktorka, powiedziała tak: ty Wolszczak, Elka Zając, Hanka Śleszyńska, jesteś trzecia, która jest życzliwa i nikomu nie zazdrości.
2: Jak to jest w ogóle możliwe? Życie cię tego nauczyło? Czy ty po prostu masz to dane z góry? Masz to dane z domu?
3: Nie wiem. Chyba trochę z nieba, a trochę, czyli tak mam dane, wiesz, ja to nazywam syndrom wioskowego głupka, który tak idzie sobie przez świat, ponieważ on wszystkich lubi, to myśli, że wszyscy jego lubią i to jest oczywiście mój, mam tam jakiś swój rozum, więc wiem, że to nie jest prawda, ale tak mi się lepiej żyje z taką świadomością.
2: Ale czasem dostajesz po głowie.
3: No pewnie, jak każdy.
2: Uważam, że bardzo w tym momencie pasuje nam coś optymistycznego zagrać, a to oczywiście hit Kasi Kowalskiej.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Grażyno Wolszczak, jak dostajesz po głowie, to co wtedy ten wewnętrzny twój filozof, ten głupek wewnętrzny mówi?
2: To się zdarza, ale generalnie nie chcę sobie psuć mojego obrazu świata. Mhm. W związku z tym to jest, wiesz, dbanie o mój dobrostan tak naprawdę, bo wiadomo, że życie nie jest łatwe i cały czas się człowiek zderza z jakimiś problemami. To ja sobie tak mówię, problemy to są tylko jakieś zagadki do rozwiązania, nie? Sytuacje do rozwiązania, ale generalnie wszystko jest hej do przodu.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.
10: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Reklama.
18: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażyna, pogadajmy szczerze. Grażyna Wolszczak oczywiście.
2: Nie ma nic za darmo. Ty jesteś osobą, która wygląda tak, bo o siebie dba. Ale podobno teraz ćwiczysz więcej niż kiedykolwiek w życiu.
3: Tak jest.
2: Co się dlatego... z tą stało? Wpadłaś w panikę? O co ci chodzi?
3: Tak, troszkę w panikę wpadłam, bo wiesz co, popatrzyłam, jak parę osób z mojego pokolenia wyżej odchodzi. To było, wiesz, Alzheimer, demencja, takie historie. I ja rzeczywiście tak w taką lekką panikę wpadłam, że...
2: Ja myślałam, że ja tu żarcik rzucę,
3: nie,
2: wiesz?
3: W ogóle nie. I zaczęłam zgłębiać temat, tak zwane longevity.
2: Długowieczność, tak.
3: Czyli dziedzina medycyny, która się bardzo teraz dynamicznie rozwija.
2: I chodzi o to, że nie wystarczy żyć długo, ale trzeba żyć długo w zdrowiu.
3: W formie, dokładnie. Tak. W formie fizycznej i umysłowej. Tak. I ja postanowiłam zrobić wszystko, co mogę w tej właśnie sprawie, żeby ta moja druga połowa życia, w której już jestem, nie ukrywajmy, była w jak najlepszej kondycji.
2: Sześć dych już masz?
3: Nie masz. More.
2: Much more? Bo w ogóle nawet nie przyszło mi do głowy, żeby sprawdzić.
3: No i dobrze, no i tak zostawmy nie spadę.
2: Much more than 60. Czyli yes. Ja jestem w klubie 50+, ty jesteś w klubie 60+. Plus. Yes. Okej. Okay.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Grażynko, Grażyna Wolszczak, oczywiście wróćmy do tematu twojej kariery sportowej. Ty tak raz, dwa razy w tygodniu, czy tak everyday?
2: Jakaś aktywność everyday, czyli siłka, zajęcia różne pod tytułem yoga, pilates, wiesz, bo trzeba też się rozciągać.
1: Trzeba, koniecznie.
2: I trening siłowy przede wszystkim. Wiesz, ja wszystkim bicki pokazuję, chcesz?
1: Chcesz. Jezu, jaka bezczelna.
2: Ja ci potem brzuch pokażę, ale to już państwu nie.
1: Sześciopak tam jest, tak?
2: Nie, kaloryfer. No, jest po prostu stal.
3: Autopromocja.
0: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w Radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
4: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
0: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
4: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
14: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
16: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
17: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam. Łukasz Piszczek.
18: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.
21: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
22: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
23: Ale mi gorąco, Barbara.
24: Mnie też, Marian.
23: To co, klima?
24: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w MediaExpert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
23: O, wspaniale. I panowie z MediaExpert zamontują.
24: No przecież.
23: No.
25: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z MediaExpert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
26: Duży wybór?
27: Jest.
26: Projekt?
27: Jest.
26: Szybka dostawa towaru?
27: Jest.
0: Wszystko jest.
1: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
0: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
1: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
0: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
1: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
0: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
2: Reklama.
3: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.
4: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażyna Wolszczak z nami, Grażyna aktorka i Grażyna dyrektorka teatru. Grażynko, czy łatwiej jest zagrać w spektaklu, czy też zapłacić za niego rachunki?
2: Najłatwiej jest zagrać w spektaklu. Oczywiście masz tam stresy, ale jak już zrobisz tę rolę, tylko możesz powiedzieć, nie, ja w trzygwiazdkowym nie będę spała, tylko w czterogwiazdkowym, nie? Natomiast jak jesteś po tej drugiej stronie, no to rzeczywiście jest tyle problemów, z których ja sobie w ogóle nie zdawałam sprawy. I ci powiem, że zapłacenie rachunków nie jest takie największe, no bo jakoś tak nam się takiego nosa dobrego mamy, że mamy publiczność na wszystkich naszych przedstawieniach, a powiedzmy Państwu, że mówimy o Teatrze Garnizon Sztuki.
1: Tak. Pamiętam, jak mi powiedziałaś o tym pomyśle, że z koleżanką planujecie założyć teatr. Ile to już lat, Graszka? Wiem, że to ja powinnam sprawdzić, ale
2: teatrem już ci mówię. Teatr bez sceny trwa w listopadzie, będzie 11 lat i rzeczywiście jeszcze pięknie się rozwijamy, mówię to obiektywnie.
1: A ja obiektywnie potwierdzam i zagram coś absolutnie przepięknego. Missing Everything But The Girl.

0: weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Grażyną Wolszczak i będzie o rodzicielstwie, o siostrzeństwie i o tym, czy Grażyna potrafi być i żyć slow.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Duży wybór?
2: Jest.
1: Projekt?
2: Jest.
1: Szybka dostawa towaru?
2: Jest.
1: Wszystko jest.
2: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
1: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
2: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
1: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
2: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
1: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
3: Gastorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama. Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
8: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy. Podlasie rozdało bony turystyczne, vouchery zniknęły w kilka minut. Polak maluje ścianę na czeskiej ulicy. To międzynarodowy projekt. Agnieszka Trojanowska-Bis. Domagamy się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy, powiedział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Szef polskiej dyplomacji tłumaczy, że jesteśmy na pierwszej linii frontu i ponosimy ryzyko. Zapytany o przewodnictwo Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w negocjacjach dotyczących Ukrainy, Sikorski odpowiedział, że w Unii Europejskiej między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów ludzi, którzy są o wiele bardziej bezpośrednio zagrożeni Rosją agresją niż Niemcy. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Władimirowi Załońskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi ukraińscy politycy oddają swoje medale i odznaczenia, które dostali od Polski. Komentarze międzynarodowe przegląda Anna Gmiterek-Zabocka.
10: Decyzja Karola Nawrockiego odbiła się w ukraińskich mediach szerokim echem. Zresztą nie tylko w ukraińskich, bo również w izraelskich, niemieckich, angielskich i wielu innych. Piszą, że to wywoła sąsiedzki kryzys i niekorzystnie wpłynie na zaplanowaną w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Szef biura prezydenta Ukrainy nazwał decyzję Nawrockiego prezentem dla moskiewskiego agresora, a z krzyża oficerskiego orderu zasługi zrezygnował również ambasador Ukrainy w Polsce. W piątek swoje odznaczenie zwrócił też szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha.
9: Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Władimir Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Podlaskie bony turystyczne zniknęły, zanim wielu internautów zdążyło dokończyć formularz zgłoszeniowy. Około 11.15 pojawiła się możliwość zapolowania po vouchery na minimum 3-dniowy pobyt, każdy po 300 zł. Bony mają wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Polski artysta ma swój udział przy tworzeniu nowego muralu w czeskiej Pradze. W dzielnicy Praha 6 powstaje 700-metrowe dzieło tworzone przez artystów z różnych krajów. Wśród nich jest Polak Maciej Kreda, który odpowiada za 23-metrowy fragment nazwany Stworzenie Pragi. To część większej galerii sztuki ulicznej realizowanej w ramach festiwalu Urban Pictus. Całość ma zmienić zwykłą betonową ścianę w przestrzeń artystyczną. Rezultat tego projektu będzie można podziwiać już pod koniec czerwca.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: Popołudnie dziś z burzami. Instytut Meteorologii przestrzega przed nimi niemal cały kraj, pogodnie jedynie na Podlasiu. A póki nie ma burzy, to jest upał. Ten dziś do 27, miejscami 30 stopni Celsjusza. Na zachodzie jeszcze cieplej, do 34.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy ponownie. Jeszcze dwie godziny przed nami. Grażyna Wolszczak i Marzena Rogalska. Proszę pani, o czym by pani chciała sobie pogawędzić w radiu?
2: O życiowym optymizmie?
1: Skąd się to bierze? Skąd czy to w genach człowiek ma, czy tego się da nauczyć? To dobrze, to
2: no dobra.
1: To już to, pani zaciekawiła. No to nadzieję. Bądźcie z nami.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Jedno z moich ulubionych pytań. Grażyna Wolszczak z nami. Przypomnę. Grażyna, wierzysz w siostrzeństwo? Czy kobiety cię częściej wspierały niż raniły? Jakie są twoje doświadczenia?
2: Nie, wspierały. To jest, to wracamy do początku naszej rozmowy, czyli wiesz, no to, że ja pewnych rzeczy po prostu nie przyjmuję do wiadomości, tylko żyję sobie w jakiejś takiej swojej łudzie. Natomiast rzeczywiście bardzo mało wspierająca była moja mama, co może
1: serio?
2: To też... Tak, tak. To ja już...
1: Szorstka miłość.
2: Tak, wiele razy opowiadałam tę historię, ale przytoczę ją jeszcze raz, jak dostałam, zdawałam do szkoły na wydział aktorski i przeszłam przez drugi etap, byłam na liście, a już po trzecim etapie, czyli teoretycznym, już naprawdę parę osób tylko odpadało. Więc ja po tym drugim, gdzie to było już w ogóle wow, to było niesłychane, że ja to dźwignęłam, dzwonię do mojej mamy i mówię, mamo, mamo, ona mówi, co, dostałaś się? Ja mówię, no jeszcze nie, ale już jestem tak, no to tam na pewno są ładniejsze i zdolniejsze. To jeszcze się nie dzieje.
1: Jezus, pamiętam, mówiłaś to. Jezu, tak, teraz sobie przypomniałam, no, Boże.
2: Ale dokładnie tak. I to przecież ona nie chciała mi przywalić, broń Boże, tylko mówiła, że tak nie ciesz się jeszcze za bardzo. Ale wiesz co,
1: wiesz,
2: jakoś mi widzisz, to jakoś mi nie przeszło. A może właśnie dzięki temu ja tak, wiesz, potrafię się cieszyć.
1: Do rozmowy jeszcze wrócimy. A teraz czas na Sheryl Cole, Fight for This Love.

0: Grażyną. Grażyną Wolszczak oczywiście.
1: Jaką ty matką jesteś dla Filipa? Czy on w ogóle lubi to wydanie matki aktorskie, czy sobie kradnie takie chwile, kiedy nie jesteś zaczepiona? Pani Grażynko, można zdjęcie? Pani Grażynko,
2: nie,
1: można
2: to
1: autograf?
2: W ogóle coś. Ty w tym rodzicielstwie to jesteś... Ty i to dziecko w domu, no to nie jest mama w telewizorze, nie? To nie ma żadnego znaczenia. Było jedno znaczenie, pamiętam, że jak Wiedźmin był, pojawiły się billboardy z moimi gołymi cyckami i ja mówię, uła, to grubo będzie. Wiesz, że moje dziecko to nagle może mieć, no, jakiś problem z tym.
1: No ale z drugiej strony teraz, kultowa,
2: ale
1: wiesz,
2: teraz
1: powiesz,
2: wiesz,
1: no.
2: I on mi opowiada tak, że szedł tam z kolegami i koledzy powiedzieli, ty, ale fajna laska. I on w ogóle się nie przyznał, że to matka. Ale był, że spoko, gdzieś tam był wewnętrznie, wiesz, dumny.
3: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofast.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
11: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
12: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
13: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Reklama.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażynko, Grażyna Wolszczak oczywiście, czemu zawdzięczasz taką super relację z synem?
2: Wiesz co, też mojej mamie. Paradoksalnie. Aha. Bo ja miałam taką nadświadomość przez całe swoje życie, że jak coś w szkole ktoś niesprawiedliwie mnie potraktował, albo moja mama mnie niesprawiedliwie potraktowała, to mówiłam sobie, że zapamiętaj to sobie na zawsze, bo żeby czegoś takiego nie powtarzać
1: swojemu dziecku?
2: Z moim dzieckiem. Przysięgam ci, tak było. Moja mama miała taką przypadłość, że jak coś ja narozrabiałam, to ona zaczynała gadać. Dla mnie to było godzinami, oczywiście pewnie nie godzinami, ale wywlekała wszystkie moje winy, rozumiesz, sprzed tam.
1: Jak w małżeństwie.
2: A, to bo, nie.
1: Tak, w małżeństwie. Tak,
2: wypominanie. I słuchaj, i ja później, jak byłam jako matka, mnie wkurzyło moje dziecko i łapałam się na tym, że zaczynam tak gadać i miałam takie, nie gadaj, tak? I zamykałam się i wiesz. I tak z innymi rzeczami też absolutnie, więc ja na pewno nie byłam matką idealną, ale myślę, że byłam spoko matką.
1: No ale byłaś długo i matką i ojcem.
2: No byłam długo i matką i ojcem, to prawda, i jakoś...
1: Miałaś trochę trudniej, nie?
2: Jakoś się starałam sprostać tej roli, no tak.
1: To ja z tej radości zaproponuję ci teraz sambę. Sambę di Janeiro. Bellini w Radiu Złote Przeboje.

0: twój syn Filip, Grażynko, Grażyna Wolszczak z nami, kibicuje ci jako aktorce i cieszy się z twoich sukcesów.
1: Tak, na pewno to docenia, przychodzi na wszystkie moje premiery, bardzo jestem ciekawa jego zdania. Tak, najbardziej lubię, jak mój Menago przychodzi i jak Filip, bo to są tak zwani normalsi. To jest dla mnie taka zwrotka, jak widz nie ze środowiska i nie dziennikarz to odbierze. Radio Złote Przeboje.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki, sukcesy i porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: Cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
20: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
21: Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażyna Wolszczak z nami. Potrafisz się, Grażynko, zatrzymać w tym twoim wiecznym robieniu rzeczy, planowaniu i potrafisz się tak wyłączyć z tego świata i być naprawdę slow? Czy świadomie nie wybierasz slow?
2: Nie, nie. Wiesz co, ja slow nie wybieram i nie potrafię. Może jest to pewien rodzaj też, wiesz, takiego, że boję się spotkać sama ze sobą i za dużo pomyśleć. Wiesz, że wtedy myślę, o, czy czas upływa, nie? Że ile mi tam jeszcze zostało. I to, ja w ogóle nie wypieram. I w związku z tym, wiesz, jak oczywiście jestem zmęczona i chcę się odstresować, no to tak samo zapierdzielam, tylko że, wiesz, w inny sposób, czyli wyjeżdżam sobie w świat i też aktywnie biegam po miastach, czy górach, czy dolinach.
1: To ja teraz coś pięknego ci zaproponuję i wszystkim słuchaczom Radia Złote Przeboje Lighthouse Family.

0: Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Grażyną Wolszczak, która nam opowie o swoim zdrowym stylu życia i o tym, jak się czuje jako dojrzała kobieta. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
2: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w Auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
11: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Trwa wielkie poszukiwanie byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo. Po upale burzowy front nadciąga nad Polskę. Póki co upał przyciąga jednak nad wodę. Mamy dowód, że nie trzeba wyjeżdżać z miasta, by odpocząć. Agnieszka Trojanowska-Bis. Blisko 300 świętokrzyskich funkcjonariuszy policji, psy tropiące i śmigłowiec poszukują 49-letniego byłego policjanta. Jest on podejrzany o to, że w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim zabił 80-letniego teścia i ciężko zranił teściową. Policja mówi o mobilizacji ogromnych sił w celu schwytania napastnika. Jednocześnie w miejscu tragedii zabezpieczane są ślady. Stan rannej kobiety lekarze określają jako bardzo ciężki, choć stabilny. Mimo że policja nie klasyfikuje obecnie poszukiwanego mężczyzny jako bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych, to kategorycznie odradza podejmowanie prób samodzielnego ujęcia uciekiniera. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w związku z aferą w Szpitalu Południowym zapowiedzieli politycy PiS. Tak tłumaczy się Rafał Trzaskowski.
13: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
14: Rafał Trzaskowski postawił kropkę nad i w sprawie tego, że jest po prostu zwykłym kłamczuchem.
12: Odpowiada europoseł PiS Jacek Ozdoba. Zdaniem polityków PiS stołeczny prezydent już w ubiegłym roku mógł wiedzieć o nieprawidłowościach. Trzaskowski miał dostać informacje za pośrednictwem jednego z komunikatorów. Sam zainteresowany tłumaczy, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Większość Polski objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obejmują obecnie 12 województw bez ostrzeżeń burzowych na Podlasiu, w warmińsko-mazurskim, lubelskim i na Podkarpaciu. Cały czas obowiązują także ostrzeżenia przed upałem. A upalne dni zachęcają do spędzenia czasu nad wodą. Służby apelują o rozsądek i korzystanie ze strzeżonych miejsc, a władze różnych regionów przypominają, że nie tylko nad morzem i na Mazurach można spędzić czas nad wodą. Takich miejsc sporo też jest na Mazowszu, niedaleko miast, mówi Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
15: Kąpieliska nad Jeziorem Zagrzyńskim, czy to w Serocku miejskie kąpielisko, czy to w Żyrardowie, czy w Siedlcach, czy też na Pojezierzu Gostynińskim są to strzeżone kąpieliska.
12: Ratownicy wodni przede wszystkim przypominają o tym, że do wody nigdy nie powinno się wchodzić po alkoholu. Warto też dostosować plany do umiejętności pływackich.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Po południu upalne, ale i burzowe, gwałtowne wyładowania mogą wystąpić w całym kraju oprócz Podlasia. Jutro więcej chmur, jedynie na Pomorzu Zachodnim utrzyma się słoneczna pogoda. Na jutro w prognozach opady deszczu i burze niemal dla całego kraju. W dalszym ciągu burzom towarzyszyć będzie grad.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażyna Wolszczak wita Państwa i zaprasza na rozmowę z Marzeną Rogalską i będzie...
2: I będzie fajnie.
1: Luzacko.
2: Tak, już jest właściwie luzacko. Drodzy słuchacze, ja wam powiem, że naprawdę fajnie przed wakacjami z kimś takim się spotkać, kto życzy ludziom dobrze, kto jest miły i serdeczny i życzliwy.
1: To ja.
2: No właśnie, aha, takich ludzi nam trzeba. Jeszcze godzina z tym złotem nam się trafiła. Bądźcie z nami.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Grażyna Wolszczak z nami zabawi się w ankieterkę. Proszę pani, a propos snu. Czy pani wystarczająco długo śpi?
2: Słuchaj, nauczyłam się, żeby 22:30 być w łóżku.
1: Aktywność, to już powiedziałaś. Tak. Tu pisze plusik, tu plusik. Cukier, poważasz czy nie poważasz?
2: Nie walczę. Kocham słodycze, walczę ze słodyczy gorzka czekolada i suszone owoce.
1: Dobra, dieta, w sensie jedzenie. Bo wiesz, w moim życiu spotkałam tylko jedną osobę. Jest nią Karolina Szlachta z Poznania, moja przyjaciółka. Aha. Która nie chwyci się fast fooda. O to chodzi.
2: Nie, ja też się nie chwytam. Nie.
1: Okej, okay, dobra.
2: Nie, żadnej...
1: Nie robisz sobie takiego czegoś. Mięso jesz?
2: Nie.
1: A kiedy kończysz jedzenie w ciągu dnia?
2: 18:00. Zaczynam 8:00.
1: Zaczynasz 8:00. Jakiś tak. Ideał normalnie tutaj.
2: Tak, ale to też jest, wiesz, od czasu do czasu, jak idę na przyjęcie, no to też mówię, dobra, bez jaj, no trzeba mieć trochę przyjemności w życiu też.
1: No tak.
2: Ale ja nie mówię, że kończąc jedzenie o 18:00.
1: Używki, alkohole, takie tam historie.
2: Do zera, zlikwidowałam do zera.
1: Mój ty ideale. Tak. No nic, tylko te Wolszczak w ramki oprawić i brać przykład.
2: Zapraszam.

0: Grażynko, Grażyna Wolszczak, jak dbasz o psychę, moja najpiękniejsza?
1: Czasem jak mnie napadają, wiesz, różne takie smuteczki, to się kładę przed snem, mówię: Wolszczak, kocham cię, jesteś naprawdę jesteś młoda, piękna. W ogóle nie ma drugiej takiej. Wiesz, jak co? Tak sobie popowiadam, no to trochę w to wierzę, wiesz.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Ważne pytanie do Grażyny Wolszczak. Co dojrzałość ci zabrała, a co podarowała? I co uważasz za bezcenne?
2: No bezcenne jest to, że się już z siebie nie czepiam. Wiesz, że,
1: to jest
2: że
1: już tak.
2: Jakby wszystko. Bezcenne jest to, że mogę się z moim dzieckiem kochać bez przeszkód, bo już razem nie mieszkamy. Wiesz.
1: Bo się wyniósł wreszcie.
2: Żadnego syndromu pustego gniazda, tylko taka ulga, że już nie muszę się go czepiać, bo nie lubię, jak się czepiam. Nie lubię siebie w tym wydaniu tak, na rzekactwa. Natomiast co mi zabrało? Zabrało, taki jest to poczucie nieprzyjemne, że więcej za mną niż przede mną. To nie jest świadome, ale tak jak powiedziałam ci, ja nie jestem ciągle z tą myślą, bo wypieram i w ogóle nie zajmuję się tym.
1: To pozwól, że ja się zajmę muzyką. Mike Oldfield, Friends.

0: Grażynko, Grażyna Wolszczak, oczywiście. Marzy ci się jakaś rola? Tęsknisz za jakąś rolą, której do tej pory nie grałaś?
1: Jakbyś mnie pytała, co ja bym chciała, to jakiś taki gruby kryminał, to tak, to bym lubiła z pistoletem. Ale wiesz, no tak,
0: ta życzliwa, coś takiego. Tak to, nie po warunkach.
1: Ale to jest...
0: Nie po warunkach, to jest
1: tak najfajniej, wiesz, się oddali.
0: I żebyś była taka bitch?
1: Taka, że nie fajna, że tu warknie. Tak, już prostytutki już grywałam, ale właśnie tak, żeby z pistoletem.
0: Aha.
1: To nie miałam jeszcze.

0: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
1: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry. Jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale! Kupujemy!
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
15: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow!
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Reklama.
20: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
21: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: A teraz czas na Grażyny Wolszczak. Małe rzeczy i wielkie przyjemności. Co to takiego?
2: Czekolada gorzka, 80%.
1: Do kawusi?
2: Do kawusi, jak najbardziej. Kawa i czekolada to są dwie rzeczy, które, no, dla których ja też...
1: Dla których ja się urodziłam.
2: Tak, no...
1: Ale jestem,
2: coś w tym jest.
1: Chciałabym się dowiedzieć, w jaki sposób ty jesz gorzką czekoladę, bo ja mam swój sposób.
2: To ja do kawki właśnie, do gorzka.
1: No ale jak?
2: Gorzka kawka.
1: Bo ja...
2: No mów.
1: No ja nie gryzę. Ja mam tak, że ja biorę kosteczkę...
2: I ci się tak rozpływa w usta.
1: Tak ja robię. Czasem nawet wrzucam sobie kosteczkę do kawy. Rozumiesz? Ale robię tak i ona mi się... Jezus... Już mi ślinianki pracują i ona mi się tak rozpuszcza i w ogóle. I ja wtedy czuję, wiesz, intensywność tej gorzkiej czekolady.
2: Tak, ja czuję to, co ty czujesz.
1: No mówię ci.
2: Dobra.
1: Moje siostry od gorzkiej czekolady.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.

0: Grażyna Wolszczak była z nami. Grażynko, czego na koniec ci życzyć, kochana?
1: Longevity, formy nieustającej, zdrowia oraz nieustającego rozwoju Teatru Garnizonsztu.
0: To niech się spełni. Tego dokładnie ci życzę oraz wspaniałych wakacji, bo te wakacje już za chwilę. No to wszystkim słuchaczom pa, pa.
1: No to pa.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
5: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas od poniedziałku, od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
10: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
11: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. Janterseniorhome.pl.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Duży wybór?
14: Jest.
13: Projekt?
14: Jest.
13: Szybka dostawa towaru?
14: Jest.
13: Wszystko jest.
14: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
13: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
14: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
13: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
14: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
13: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
1: Reklama.
15: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Podejrzana o zabójstwo rosyjskiego satyryka trafi do aresztu. Dziś najupalniejszy dzień tej wiosny, który zwiastuje, co będzie latem. Wielki powrót Ronaldinho. Piłkarz ma podpisać nowy kontrakt. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Chodzi o Simona Skrepeckiego. To jego pseudonim, który w swoich działaniach artystycznych bardzo dosadnie krytykował Rosję. Zginął w poniedziałek w biały dzień. Zdaniem służby była to egzekucja, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
17: Prokuratorzy przez kilkanaście godzin zbierali materiał dowodowy oraz analizowali dowody przedstawione przez policję i ABW. W ocenie prokuratora wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż sprawcą tego zabójstwa był zatrzymany obywatel Gruzji.
16: Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Ma zarzuty związane z zabójstwem. Śledczy będą teraz wyjaśniać, jakie mogło być tło tej zbrodni i czy stały za nią na przykład rosyjskie służby. W dokładnie 2,5 minuty rozeszły się wszystkie podlaskie bony turystyczne na wakacje. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 900 tysięcy złotych. Każdy z aplikujących mógł liczyć na 300 zł dotacji do wykorzystania przy rezerwacji co najmniej 3-dniowego noclegu. Bony szczęśliwcy, którym się udało, mogą wykorzystać stać wakacje do końca sierpnia. Prawie cała Polska pokryta jest dziś alertami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. To jak na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Rekord ciepła padł w Legnicy. Tam w południe odnotowano ponad 31 stopni Celsjusza. Dobra pogoda może się jednak szybko zmienić, mówi Przemysław Makarewicz z synoptyki IMGW.
18: Pojawią się gwałtowne burze z ulewnymi przelotnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie także z gradem.
16: Niedziela ma być także ciepła, ale już nie tak upalna. Taka pogoda według synoptyków to przednówek upalnego i dynamicznego lata. Były brazylijski piłkarz Ronaldinho według włoskich mediów ma wznowić karierę po 11 latach i podpisać kontrakt z trzecioligową Ravenną. 46-latek występował m.in. w Barcelonie i Milanie. W 2002 roku zdobył Mistrzostwo Świata, a 3 lata później triumfował w plebiscycie Złotej Piłki.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda. Sobotnie popołudnie z przelotnymi opadami deszczu w okolicach Krakowa, Łodzi, Wrocławia, a także Kołobrzegu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. W Lublinie teraz termometry pokazują do 28, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Tam nawet do 35.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

3 minuty po 15 zaczynamy wspólnie drugą połówkę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Queen.

Rozpieszczam was takimi numerami w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, słynna Aisha i Magma. No a teraz to pora na piosenkę, która w oryginalnej wersji pojawiła się w 79 roku. Skomponował ją włoski muzyk Umberto Tozzi, ale podobno ta piosenka tak spodobała się pewnej gwieździe, że postanowiła ją przerobić. Dodała tam trochę rockowego smaczku, no i wyszedł kolejny cudowny Złoty Przebój. To był rok 80. Drugi przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Laura Branigan, no i słynna Gloria.

0: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
4: Mistrz.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo. Czas na grill. Mega paka.

Zapamiętamy ją nie tylko jako piosenkarkę, ale także jako aktorkę. Zagrała choćby w filmie Mad Max pod kopułą gromu. To Tina Turner w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na artystę, który nigdy nie nagrał wspólnego utworu z Tiną Turner, chociaż razem pojawili się w słynnej piosence We Are The World, USA for Africa. Przed wami Michael Jackson.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Do Leroy, bo niskie ceny ma.
16: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin, z miłości do domu.

Seweryn Krajewski, piosenka prosto z serialu Z łezką w oku, gdzie główny bohater szukał swojej wielkiej miłości. To Jan Serce w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na zespół, którego piosenki również pojawiały się w filmach, choćby w hollywoodzkich produkcjach, takich jak Pretty Woman. Przed wami Roxette. Hello.

0: sami przyznajcie, że trudno się oderwać od takich genialnych kawałków lat 80. i 90., które powrócą już po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Radio Złote Przeboje.

0: złote przeboje.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: taniej. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy.
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Reklama. Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Jest decyzja o areszcie dla podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaski. Ukraina zaatakowała rafinerię ropy naftowej na Syberii, a na koniec o nietypowej formie reklamy, czyli logo pod pachami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
11: W tym postępowaniu, poza ustaleniem średniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
10: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Ukraińskie wojsko zaatakowało rafinerię ropy naftowej w Tiumeniu na zachodzie Syberii, około 2000 km od granicy Ukrainy z Rosją, informuje doradca ministra obrony Ukrainy Serhii Sternenko na platformie X. Miejscowi mieszkańcy informują o co najmniej dwóch eksplozjach, o ataku ukraińskich dronów, powiadomił również gubernator obwodu tiumeńskiego. Według wstępnych informacji rafineria nie została uszkodzona, personel ewakuowano, wyjaśnił gubernator. Tiumeń jest jednym z najważniejszych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu w Rosji. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. Według pomiarów to na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega już, że warunki charakterystyczne dla El Niño rozwijają się szybciej niż wcześniej zakładano. Logo sponsora trafiło pod pachy strojów sędziów technicznych na mundialu i to nie tak, że sponsor zapłacił za mało. Producent znanej marki dezodorantu, oficjalny sponsor piłkarskich Mistrzostw Świata, z pełną świadomością umieścił swoje logo właśnie pod pachami, bo znak jest widoczny, gdy podnoszą oni elektroniczną tablicę, na której wyświetlane są numery zawodników i liczba doliczonych minut. Ten pomysł został już wdrożony w życie podczas australijskiego turnieju krykieta w sezonie 2020-2021.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Pogoda.
9: W sobotnie popołudnie przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się w okolicach Krakowa, Łodzi, Wrocławia, a także Koszalina. Gdzie indziej ma być bez deszczu i bez niespodzianek z nieba. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Lublinie 27, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze, tam do 35.
13: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: 3 minuty po godzinie 16:00, sobotnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już teraz na dobry początek mam dla was numer, który w 95 roku zdominował wszystkie szczyty list przebojów i był najczęściej granym numerem w stacjach radiowych na całym świecie. Przed wami już teraz Don't Speak.

z najbardziej wpływowych ludzi w branży rozrywkowej we Francji i Kanadzie to Kimaro w radiu Złote Przeboje. To pozostajemy jeszcze w takich tanecznych rytmach. To teraz amerykańska gwiazda, która swoją wielką muzyczną karierę zaczynała w Niemczech i tam grała w słynnych musicalach. Przed wami królowa dyskotekowych parkietów lat 70. i 80. to Donna Summer, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert dalej masz.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
21: Skoda.
22: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów lat 80. w Stanach Zjednoczonych, Ashford and Simpson. Oni mieli nie tylko smykałkę do muzyki, ale także do biznesu. Otworzyli kiedyś słynną restaurację na Manhattanie, gdzie codziennie można było usłyszeć koncerty znanych gwiazd. A w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie teraz pora na gwiazdę, która już we wrześniu otworzy swój ekskluzywny muzyczny klub w Wenecji. Przed wami Elton John.

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki, sukcesy i porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Reklama.

To gwiazda, której wizerunek w latach 80. można było podziwiać na opakowaniu sprayu do włosów. To Sandra w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na zespół, którego lider kiedyś w wywiadzie zdradził mi, że jak wybiera się na zakupy, no to koniecznie musi mieć ze sobą karteczkę, na której zapisane ma produkty. To już teraz Piotr Kupicha i zespół Phil.

0: To sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Przyjemnie relaksujemy się przy dźwiękach muzyki lat 80. i 90. Na te największe kawałki powrócą tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
0: Reklama.
9: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 17 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Tragedia nad Bałtykiem w powiecie puckim utonął 72-latek. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego. A na koniec kilka zasad dobrze zaplanowanego urlopu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mimo akcji ratowniczej nie udało się uratować życia 72-letniego mężczyzny, który utonął w Bałtyku na wysokości wsi Ostrowo w powiecie puckim. Strażacy otrzymali zgłoszenie około południa. Mężczyzna tonął około 100 metrów od brzegu w Ostrowie. Wypoczywający nad wodą utworzyli łańcuch życia, dzięki czemu udało się wydobyć mężczyznę na plażę, ale mimo podjętej resuscytacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. Na Pomorzu dziś jest plażowa pogoda do około 30 stopni Celsjusza. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Wczoraj Karol Nawrocki ogłosił, że po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego zdecydował o odebraniu odznaczenia Załęskiemu, ponieważ ten zgodził się na nadanie jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA.
11: Decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
10: Prezydent Karol Nawrocki wyjaśnia także, że Polacy wiedzą, czym jest wojna i zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Jak dodał prezydent, musi mówić on głosem tych, których już nie ma. Za tydzień, w piątek, 26 czerwca, koniec roku szkolnego. Później 2 miesiące wakacji dla uczniów, a dla dorosłych czas na urlop od pracy. Jak dobrze zaplanować wypoczynek, żeby faktycznie odpocząć, warto nie robić zbyt intensywnych planów i wziąć prawdziwe wolne od pracy, mówi psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego Marta Znajmiecka.
12: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
10: Co ważne, wypoczynek powinien być odwrotnością naszej pracy.
12: Czyli osoba, która pracuje fizycznie, nie powinna iść kopać ogródka, a osoba, która pracuje intelektualnie, może odłożyć sobie książki, a zająć się aktywnością fizyczną.
10: Warto też wysypiać się i być bliżej natury i ludzi. Badania pokazują, że odpoczynek dla mózgu później przynosi efekty w pracy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Do końca dnia burze i przelotne opady deszczu mogą pojawić się w okolicach Krakowa, Łodzi, a także Koszalina i Wrocławia. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Lublinie 26, a najcieplej cały czas w okolicach Zielonej Góry. Tam teraz do 34. 3 minuty po godzinie 17 to ostatnia godzina tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Roberto Zanetti, którego cały świat zna pod pseudonimem Savage. To będzie jego słynne Only You.

Ten zespół to kawałek polskiej historii. Grupę założył m.in. Grzegorz Skawiński, a w wieku 18 lat do grupy dołączyła także Agnieszka Chylińska. To ona, no i to były ich słynne koła czasu w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na brytyjski boys band, który nie zrobił tak oszałamiającej kariery jak zespół Backstreet Boys, ale zapisał się w historii muzyki, choćby tym oto przebojem. Przed wami Big Fun.

0: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Marian, a ty komu kibicujesz?
12: Jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
11: Mistrz.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
16: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Reklama.

gwiazda, która w wieku 19 lat wygrywa Eurowizję. To był rok 2010. To Lena w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na prawdziwą ikonę lat 80. Król Euro Disco tamtych czasów. Jako młody chłopak, słuchajcie, wstąpił do zakonu i planował zostać mnichem. Muzyka jednak wygrała i ostatecznie porzucił ten plan na rzecz sceny. To przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje. Fancy!

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy!
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
13: Skoda.
14: Daleko jeszcze?
15: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
14: Wow, jaki błękitny.
16: A to nasz hotel przy samej plaży.
15: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
16: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
15: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
17: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
18: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
19: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
20: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

W latach 90. za naszą zachodnią granicą jak grzyby po deszczu powstawały zespoły, które większą karierę robiły za oceanem niż w Europie, a to był przykład takiej kapeli. To No Mercy w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na brytyjską formację, która w latach 80. napisała piosenkę specjalnie dla Amerykanów. To Redbox i For America.

Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. To jest Radio Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 18:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda na resztę weekendu, a potem czas gwiazd. Dzisiaj mnóstwo ciekawostek, anegdot, a przede wszystkim muzyki związanej z Britney Spears, a także Christiną Aguilerą.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 50%.

0: czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Reklama.
7: Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego do Polski. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej gotowi na wrzesień. Kto dołączy do USA i Meksyku i wywalczy już dziś awans do 1/16 mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Polski prezydent dzień wcześniej ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co jak zaznaczył odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia podjął po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej odebrali dyplomy na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Zakończyła się tam pierwsza edycja studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach. Świadectwa odebrało 56 absolwentów. W uroczystości wzięła udział minister edukacji. Od 1 września edukacja zdrowotna ma być obowiązkowym i ocenianym przedmiotem. Stany Zjednoczone oraz Meksyk mają już zapewniony awans do 1/16 mundialu. Do tego grona mogą dołączyć tej nocy kolejne zespoły, m.in. Szwecja, pod warunkiem, że pokona Holandię. Europejski hit w drugiej kolejce mundialu rozpocznie się w Houston o 19, czyli za godzinę. Ale przed szansą awansu staną też drużyny Niemiec i Wybrzeża Kości Słoniowej, które mają już po 3 punkty. Ten mecz o 22 w Kanadzie. Kto ma więcej szans, próbuje rozstrzygnąć Błażej Kulesza.
9: Niemcy są uskrzydleni wysokim zwycięstwem w pierwszym meczu. Bramki znów będzie strzegł Manuel Neuer, który ogłosił, że po mundialu definitywnie kończy reprezentacyjną karierę. Nie bez powodu wycofałem się 2 lata temu po dobrym euro. Gra w drużynie narodowej przez kolejne lata to jest zbyt duże obciążenie. Iworyjczycy do Toronto dotarli z przygodami, bo problemy z wizą miał napastnik Eli Wai, zamieszany w ustawienie meczów we francuskiej lidze. Do tej pory oba zespoły przeciwko sobie grały jedynie raz i to 17 lat temu. Wówczas padł remis 2-2.
8: To spotkanie o 22 w Toronto, a potem o 2 w nocy kibiców czeka pojedynek Ekwador-Curaçao oraz Tunezja-Japonia. To o 6 rano polskiego czasu.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Cytujące klasyka, ów jak gorąco i jutro też gorąco będzie w całym kraju, ale też uwaga, jutro naprzód napady deszczu oraz burze. Te mogą pojawić się w centrum, na południu oraz też na północy. Jutro najpogodniej na zachodzie kraju. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór w ten naprawdę bardzo ciepły, gorący, sobotni wieczór. Mariusz Stelmaszczyk jestem i obiecuję, że dzisiaj cała masa anegdot związanych z twórczością, życiem i nie tylko Christiny Aguilery, a także Britney Spears, więc ruszamy za chwilę. A teraz Marius Manx.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Britney Spears i Christina Aguilera. Czas na Britney.
1: It's Britney, bitch.
0: Najbardziej przełomowy rok to 1998, kiedy nagrała piosenkę Baby One More Time. Utwór napisał szwedzki producent Max Martin, który później stał się jednym z najpoważniejszych twórców hitów popowych na świecie. Co ciekawe, piosenka była wcześniej proponowana innym wykonawcom, między innymi grupie TLC, która ostatecznie ją odrzuciła. Natomiast kiedy Britney usłyszała nagranie, od razu poczuła, że to może być dla niej wielka szansa.

ogromną rolę odegrał także teledysk. Słynny szkolny mundurek, warkoczyki, a także korytarze liceum stały się symbolem końca lat 90. Mało kto wie, że początkowo klip miał wyglądać zupełnie inaczej i rozgrywać się w animowanym świecie. To sama Britney przekonała twórców, że prostszy pomysł będzie bardziej autentyczny i to też poskutkowało. Sam też pamiętam, jak czekałem przed telewizorem, by właśnie na ten teledysk trafić. Sukces przeszedł wszystkie oczekiwania, debiutancki album sprzedał się w dziesiątkach milionów egzemplarzy, a Britney praktycznie z dnia na dzień stała się największą nastoletnią gwiazdą świata, no i nastała Britney Mania. A my słuchamy Britney Spears już teraz w Radiu Złote Przeboje, Baby One More Time.

Szczęście uśmiechnęło się do niej dzięki Disneyowi. W 1998 roku nagrała utwór Reflection do filmu Mulan. Producentów zachwyciło to, że niespełna 18-letnia wokalistka bez problemu wykonywała bardzo wymagające partie wokalne. Piosenka otworzyła też drzwi do jej wielkiej kariery. No bo rok później ukazał się singiel Genie in a Bottle. Utwór błyskawicznie zdobył pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard i uczynił z Christine jedną z największych nowych gwiazd muzyki pop.

Co ciekawe, piosenka otrzymała swoją hiszpańskojęzyczną wersję zatytułowaną Kenio Atrapado. Natomiast teledysk nakręcono na plaży w Malibu, tej samej, na której to klip do swojego utworu Sometimes zrealizowała inna gwiazda klubu Myszki Miki, czyli Britney Spears.

jeśli poszukać wywiadów z tamtych czasów, to można odnaleźć i odnieść wrażenie, że Christina Aguilera często czuła się niezrozumiana. Wytwórnia promowała ją jako kolejną nastoletnią gwiazdę popu, podczas gdy ona marzyła o bardziej dojrzałej i ambitnej muzyce. Coraz częściej mówiła o tym, że chce mieć większy wpływ na swoją twórczość, ale o tym będzie później. Teraz słuchamy w Radiu Złote Przeboje Christina Aguilera, Genie in a Bottle.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
20: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
21: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. Janterseniorhome.pl.
22: Kolejny dzień z Mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
23: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
25: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
24: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
25: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

Jej matka szybko zauważyła, że Britney ma wyjątkowy talent. Gdy miała 8 lat, rodzina zawiozła ją na casting do programu Disney Channel The All New Mickey Mouse Club. Nie dostała wtedy roli, ponieważ producenci uznali ją za zbyt młodą, ale byli pod takim wrażeniem jej umiejętności, że zasugerowali rozwijanie kariery w Nowym Jorku. Kilka lat później Britney wróciła na kolejny casting i tym razem została przyjęta do obsady programu. Razem z nią występowali późniejsi, dosyć znani artyści, Justin Timberlake, Christina Aguilera czy też Ryan Gosling. Po latach wielu ludzi żartowało, że był to prawdopodobnie najbardziej utalentowany dziecięcy program telewizyjny w historii. A Christina Aguilera wspominała po latach, że Britney była jedną z najbardziej ambitnych osób w całej ekipie i zawsze chciała być w centrum uwagi. Posłuchajmy, w Radiu Złote Przeboje już teraz Britney Spears, Sometimes.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
17: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Marian, a gdzie mogę kupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
18: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
19: Money, money, money!
20: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
19: Wygrałam w Cherry Money.
20: Cherry Money?
19: Nowy Ekspres Los.
20: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
21: To jest przedostatni weekend czerwca, lipiec tak bardzo wyczekiwany przez wielu, dosłownie w zasięgu ręki. Wakacje tuż, tuż, urlopy również, ale nie będziemy w naszym dzisiejszym magazynie mówić wyłącznie o wakacjach, choć nie ukrywamy, będzie to bardzo ważny punkt tego programu. Bogdan Widawka, cieszę się, że znów mogę być z Wami. Jak wspomniałem, przed nami prawie godzina wypełniona spotkaniami z gośćmi i z bardzo ciekawymi tematami. Teraz skrót tego, co nas czeka w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut.
3: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
4: Ostatnie tygodnie są zdecydowanie spokojniejsze dla zachodniopomorskich strażaków. Aczkolwiek tak analizując statystyki tych zdarzeń, szczególnie jeżeli chodzi o pożary upraw, czyli nieużytków rolnych, czy chociażby lasów, no mieliśmy zdecydowanie więcej niż chociażby rok temu.
21: Ta rozmowa o bezpieczeństwie, o zagrożeniu pożarowym, zwłaszcza w lasach i tam, gdzie mamy nieużytki rolne, nieużytki trawy, dosłownie za kilka chwil. Co jeszcze?
22: Cudowną rzeczą ratującą życie, tarczą przed utonięciem, byłaby bojka taka dmuchana, na której moglibyśmy się utrzymać, dzięki której bylibyśmy z daleka widoczni i w ten sposób bezpiecznie czekalibyśmy na dotarcie ratowników.
21: W tej godzinie będzie również bardzo ciekawa i bardzo ważna rozmowa z prezesem zachodniopomorskiego WOPR-u. Zajrzymy też do wojewódzkiego pogotowia ratunkowego.
23: Jeżeli w jakikolwiek sposób pomożemy, podejdziemy, zainteresujemy się tą osobą, która potrzebuje pomocy, to jesteśmy w stanie tak naprawdę uratować czyjeś życie.
21: Ale to tylko skrót tego, co czeka nas w ciągu najbliższej, niecałej już godziny. Jeszcze raz ciepło witam i zapraszam. Bogdan Widawka, zaczynamy.
3: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
21: Sprawdzamy najpierw sytuację pożarową w naszym województwie, jeśli chodzi o lasy, ale nie tylko, bo również nieużytki rolne, wszędzie tam, gdzie ten pożar na dużych obszarach może się wydarzyć, może zaistnieć. Aspirant Dariusz Szacht jest rzecznikiem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie i to jest mój pierwszy dzisiejszy gość.
3: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
21: Jak wygląda na teraz sytuacja pożarowa na Pomorzu Zachodnim? Mieliśmy trochę takich deszczowych dni, czy to pomogło? No okaże się, ale jak wygląda to teraz?
4: No z uwagi na to, że troszeczkę pogoda się zmieniła, ostatnie tygodnie są zdecydowanie spokojniejsze dla zachodniopomorskich strażaków. Aczkolwiek tak analizując statystyki tych zdarzeń, szczególnie jeżeli chodzi o pożary upraw, czyli nieużytków rolnych, czy chociażby lasów, no mieliśmy zdecydowanie więcej niż chociażby rok temu. Co prawda nie były to duże pożary, ale ich intensywność była dość znaczna. Często też duże siły i środki były zaangażowane. Niemniej no ta pogoda, ta deszczowa pogoda, na całe szczęście to wszystko wyhamowała. No, na całe szczęście dla strażaków, bo wiadomo, zbliżamy się do wakacji. Niektórzy chcieliby więcej troszeczkę słońca. Niemniej, no, gdy jest sucho, no, wiadomo, że tych interwencji dla nas i pracy dla nas będzie zdecydowanie więcej.
21: Czy te pożary nieużytków, czy pożary lasów, to były między innymi też podpalenia?
4: Powiem tak, no my jednoznacznie takich statystyk nie prowadzimy w kontekście podpaleń, bo tutaj tymi przyczynami zajmują się inne służby, ustalaniem tych przyczyn pożarów. Niemniej no same nadleśnictwa często i gęsto wskazywały i znajdowały ślady jakichś ognisk, czy takich turystycznych grilli, które jednoznacznie wskazywały na to, że mogło dojść w kilku przypadkach do podpalenia lasów. Zresztą jedno z nadleśnictw nawet wyznaczyło nagrodę za podpalacza, także tutaj widać, że też mieli ku temu powody, by twierdzić, że część z tych pożarów, która miała miejsce w nich nadleśnictwie, a mówię tutaj o nadleśnictwie Kliniska, była przyczyną spowodowaną przez osoby trzecie.
21: To, że ten deszcz nam trochę pomógł, to nie znaczy, że sprawa jest, mówiąc kolokwialnie, załatwiona, prawda? Bo dalej musimy jednak zwracać uwagę na to, żeby no, nie używać tego otwartego ognia. Z samochodami też różnie bywa, bo przecież katalizatory rozgrzane podwozia samochodów też potrafią taki pożar spowodować, prawda?
4: Dokładnie tak. Sam wjazd do lasu samochodem już jest jakimś tam zagrożeniem, już pomijając to, że często też borykamy się z problemem wjazdu, że te wjazdy pożarowe są pozostawiane. Niemniej właśnie takie rozgrzane tłumiki mogą być również przyczyną tego, że dojdzie do tego pożaru. Wystarczy wjechać na suchą ściółkę. No i mamy tutaj już pożar gotowy, także do takich zdarzeń również dochodzi.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
21: Panie rzeczniku, ja bym chciał zapytać o coś, co właściwie kojarzy nam się wyłącznie z sezonem grzewczym, czyli z tymi takimi zimniejszymi miesiącami. Myślę o przeglądach tak zwanych ogrzewaczy wody, czyli tych popularnych pieców, które grzeją nam wodę, przeglądy kominów też, a głównie chodzi mi o tlenek węgla. No zwykle takie sytuacje, czy też informacje o takich niebezpiecznych sytuacjach pojawiają się właśnie w takich miesiącach zimnych, że tak powiem, czyli tam gdzieś październik, grudzień, styczeń, luty, zanim zrobi się całkiem ciepło, ale przecież to chyba jest mit, bo o to powinniśmy, czyli o przeglądy, o właściwy stan tych urządzeń powinniśmy dbać cały rok.
4: No tak, zdecydowanie. No tutaj, co prawda, sezon grzewczy rozpoczyna się od 1 października, trwa on do końca marca tak naprawdę kolejnego roku. Niemniej, tak jak pan wspomniał, no część z nas korzysta z takich podgrzewaczy wody, często gazowych, stąd też warto pamiętać o tym, żeby co najmniej raz do roku takie urządzenie trafiło w ręce specjalisty, żeby po prostu dokonał przeglądu, czy wszystko jest ok, czy komora spalania jest szczelna. Przede wszystkim również kwestie wentylacji, bo to jest dość istotne, z tym często też się spotykamy na zdarzeniach, że niestety ludzie zasłaniają kratki wentylacyjne, co jest niedopuszczalne i po prostu sami sobie generujemy zagrożenie. Starajmy się również przeglądać nie tylko te piecyki gazowe, ale również dbajmy o to, by czyścić przewody kominowe czy dymowe. Ja przypomnę tylko, że 4 razy w roku w domach opalanych paliwem stałym, węglem czy drewnem, powinniśmy takie czynności wykonywać. 2 razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym i co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych. Wydaje mi się, że jeżeli będziemy trzymać się tych zasad, to przez okres grzewczy, jak i tak naprawdę cały rok, bo tak jak pan wspomniał, tutaj niektóre urządzenia eksploatowane są cały rok, uda nam się tutaj bezpiecznie po prostu ten okres przeżyć. Warto również wyposażyć się w domową autonomiczną czujkę tlenku dymu, tlenku węgla. No te urządzenia no, pokazują nam coraz bardziej, że jednak sygnalizują mieszkańcom zagrożenie, przez co w porę mogą się oni ewakuować. A my cieszymy się z tego, że nie ma tutaj osób poszkodowanych. Te zagrożenia z reguły są szybko likwidowane. Dla nas najgorsze jest to, gdy mamy te osoby poszkodowane, a te urządzenia oczywiście temu zapobiegają.
21: No tak, my bardzo chętnie też ponawiamy, czy przekazujemy wasze apele o zaopatrywanie się właśnie w takie czujki dymu, czujki tlenku węgla, bo one no, nie bez przyczyny nazywają się urządzeniami, które ratują życie, więc rzeczywiście coraz więcej tych urządzeń w domach się pojawia i dalej będziemy ten temat drążyć, bo to jednak jest niezwykle ważne, zwłaszcza to się pojawia taka refleksja wtedy, kiedy dochodzi do tragedii albo do

0: Wiele programów prowadzimy, gdzie taką czujkę można nabyć za darmo. Co prawda z reguły robimy to w tym okresie grzewczym, także należy się spodziewać, że i w tym roku również w okolicach października będziemy takie akcje prowadzić. Oczywiście nie mówię tylko tutaj o akcjach, gdzie rozdajemy te czujki, bo również edukujemy społeczeństwo, wskazujemy właśnie na te źródła, przyczyny, w których dochodzi do rozszczelnienia tych piecyków, wskazujemy, jak ważne są właśnie te przeglądy, czy chociażby to, by nie zatykać tych kratek wentylacyjnych. Już kilka takich spotkań edukacyjnych za nami. Tam właśnie można było nabyć te urządzenia po przeprowadzeniu tych szkoleń. Każdy z uczestników otrzymywał czy to domową czujkę dymu, czy tlenku węgla. Także myślę, że ten program będzie zarówno ten, o którym mówię, Czujne Zachodniopomorskie, jak i ta ogólnopolska kampania Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. One będą kontynuowane. Także mam nadzieję, że dotrzemy do wszystkich mieszkańców naszego województwa po to, by po prostu w tym okresie grzewczym, ale zarówno poza nim, żebyśmy byli najzwyczajniej w świecie bezpieczni.
1: Aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, dobrze radził, opowiadał o zagrożeniu, aktualnym zagrożeniu pożarowym w województwie zachodniopomorskim, jeśli chodzi o lasy, o nieużytki rolne. Wszędzie tam na dużych przestrzeniach, gdzie są trawy, gdzie ten pożar w związku z pogodą również może wybuchnąć, może zaistnieć. Rozmawialiśmy też o czujkach tlenku, o czujkach czadu. Temat aktualny, jak słyszeliśmy, absolutnie przez cały okrągły rok. Do aspiranta Dariusza Szachta, rzecznika komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, jeszcze w tej godzinie wrócimy.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: A teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre wydarzenia, które miały miejsce na Pomorzu Zachodnim w mijającym tygodniu, które były nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim bardzo, bardzo ważne. Takie zestawienie tych wydarzeń, takie podsumowanie przygotowała dla nas, jak zwykle, Ula Myszkinis.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Liderka białoruskiej opozycji, przewodnicząca Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Swietłana Ciechanowska odebrała w poniedziałek w Darłowie Międzynarodową Nagrodę Króla Eryka Pomorskiego. Uhonorowano ją za działania na rzecz demokratycznych zmian na Białorusi oraz budowania relacji kraju z europejską wspólnotą. Członek kapituły Międzynarodowej Nagrody Króla Eryka Pomorskiego, redaktor naczelny Gazety Wyborczej Adam Michnik, podkreślił, że przyznane wyróżnienie jest dla człowieka, jego odwagi, rozwagi, konsekwencji i uporu, a z drugiej strony dla sprawy wolności białoruskiej. Swietłana Ciechanowska jest piątą osobą uhonorowaną przez kapitułę powołaną przez miasto Darłowo. Przewodniczy jej marszałek zachodniopomorski Olgierd Keplewicz.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Możemy już korzystać z letniego połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno. Drugi rok z rzędu zostało uruchomione przed wakacjami. Cena biletu pozostała bez zmian, wynosi 7 zł. W weekendy trasę obsługuje 13 par pociągów, w dni robocze 10. Zgodnie z rozkładem jazdy, ostatni pociąg z Mielna do Koszalina wyjeżdża w weekend o 21:40. Połączenie będzie realizowane do 13 września.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Inną turystyczną alternatywą transportu z Koszalina do Mielna i z powrotem jest statek Julek, cumujący przy przystani w Jamnie. A propos transportu wodnego, ruszyła sprzedaż biletów na kursy tramwajów wodnych samorządowego szlaku po Zalewie Szczecińskim. Na pokład można zabrać rower, co daje możliwość łączenia rejsów z wycieczkami rowerowymi po zachodniopomorskich trasach. Do wcześniejszej rezerwacji biletów zachęca Sylwia Turkiewicz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Policach.
4: Można dokonywać rezerwacji miejsc u armatorów statków poprzez ich strony internetowe. Warto pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji biletów. Pierwsze rejsy rozpoczną się już 27 czerwca.
3: Samorządowy szlak wodny składa się z dwóch połączonych tras: Szczecin-Trzebież-Stepnica oraz Nowe Warpno-Trzebież-Świnoujście. Rozstrzygnięto konkurs na stworzenie nowego interfejsu parkomatów strefy płatnego parkowania w Szczecinie. Zwyciężył Wojciech Ostrowski. O szczegółach Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości i opłaty lokalne.
5: W konkursie wzięło udział 4 uczestników. Jury za najlepszy uznało projekt Wojciecha Ostrowskiego, który w nagrodę otrzyma 10 tysięcy złotych, a zaproponowane przez niego rozwiązania graficzne zostaną wdrożone w parkomatach SPP. Interfejs parkomatu składa się z około 100 grafik. Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie autorskiej wersji 26 ekranów składających się na tzw. kinematykę transakcji. Priorytetami są czytelność, szybkość obsługi, wysoka dostępność oraz odporność na błędy użytkownika.
3: Parkomaty więc wkrótce nieco się zmieniają.

0: zmienią, a już możemy korzystać z nowego portalu bezpieczny.szczecin.eu. To źródło wiedzy na temat bezpieczeństwa, ochrony ludności i postępowania w sytuacjach kryzysowych. Warto zajrzeć.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia, który jak zwykle przygotowała i przedstawiła nam Urszula Meszkinis. A my już za moment spotkamy się z prezesem zachodniopomorskiego WOPR-u. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie w już rozpoczętym sezonie urlopowym, sezonie nad wodą.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Lato kojarzy nam się oczywiście z piękną, słoneczną pogodą, z wakacjami, z wypoczynkiem, z urlopem, z plażą i z wodą. Przede wszystkim w naszym województwie to jest zupełnie normalne. O tym będziemy teraz rozmawiać, o bezpieczeństwie nad wodą. Apoloniusz Kurylczyk jest prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego. To kolejny gość w naszej audycji.
2: Ważne porady dla Pomorza Zachodniego.
1: Sezon na Pomorzu Zachodnim w zasadzie jest otwarty już od 15 czerwca. W niektórych miejscach jednak ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego są już od majówki. Chciałbym zapytać pana, ile kąpielisk obsługujecie, będziecie obsługiwać, ilu ratowniczek, ratowników będzie czuwać w tym sezonie nad bezpieczeństwem kąpiących się i nad morzem, i w głębi lądu?
3: Wie pan co, jeżeli chodzi o kąpieliska morskie, to będziemy obecni w Międzyzdrojach i to będziemy kąpielisko zabezpieczać. Jeżeli chodzi o kąpieliska śródlądowe, będziemy obecni na kąpieliskach w Szczecinie przez szczeciński WOPR, będziemy w Szczecinku, będziemy w Drawsku, Złocieńcu, będziemy nad Jeziorem Lubie, oczywiście w Wałczu. No, tych kąpielisk jest, przepraszam, że tak wymieniam, ale wymieniam z głowy, jest 17 albo 18 kąpielisk, które zabezpieczamy na śródlądziu. Dodatkowo będziemy wspierać kąpieliska, które zatrudniają bezpośrednio, czyli miasta takie jak Świnoujście czy Kołobrzeg, gdzie ratowników zatrudnia bezpośrednio Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Szefowie tych plaż to są nasi woprowcy i zatrudniają też naszych woprowców tutaj po kursie, oczywiście posiłkując się również ratownikami wodnymi z całej Polski.
1: Czy brakuje wam ratowniczek, ratowników?
3: Czy brakuje? Tak. To znaczy, żeby było dobrze zrozumiane. Zabezpieczenie będzie tutaj należycie wykonane, natomiast w związku z tym, że opieramy się w dużej mierze na studentach, którzy czasem mają sesje, czasem mają jakieś egzaminy i potrzebują na jeden, na dwa dni pojechać załatwić swoje sprawy, no to w tym miejscu będziemy na pewno potrzebowali tutaj osób na uzupełnienie tych składów. Słyszałem o paru wakatach na kąpielisko Międzyzdroje w miesiącu sierpniu, więc myślę, że tak, lista jeszcze nie jest zamknięta. Osoby, które kończą teraz kursy i byłyby zainteresowane podjęciem pracy w charakterze ratownika, miałyby wszystkie uprawnienia na ręku pozwalające na podjęcie pracy. To jest kurs ratownika wodnego, zaświadczenie o ukończeniu kursu ratownika wodnego, zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i dodatkowy patent przydatny w ratownictwie wodnym. Proszone są o kontakt. Tutaj mamy na stronie internetowej wobr.wz.pl mamy taki formularz w zakładce praca, który po wypełnieniu będziemy kontaktować się bezpośrednio, czy my, czy nasi koordynatorzy, którzy obsługują poszczególne kąpieliska, ale również i akwaparki, baseny. One nie zamykają się w wakacje. No i tam też, w związku z tym, że część tych załóg jedzie nad morze wypocząć albo poddychać świeżym powietrzem, no to potrzebować będziemy właśnie w ich miejsce zastępstwa ratowników, którzy będą chcieli zarobić pracując na basenie.
1: Z pewnością macie wszystko zapięte na ostatni guzik, ale czy jest coś, jakiś obszar waszej działalności, który ma pan szczególnie na uwadze podczas tego sezonu?
3: Myślę, że komunikacja w sytuacjach kryzysowych, bo obserwujemy niestety, tak jak widać to w przypadku służb medycznych, trochę większą roszczeniowość albo takie błyskawiczne antagonizowanie się osób, którym udzielamy pomocy, uwag ze strony plażowiczów, to właśnie tutaj będziemy chcieli popracować nad tą komunikacją, tak żeby nie eskalować tych zdarzeń, a żeby rozwiązywać je na miejscu. No i tutaj fantastycznie spisują się w tej roli ratowniczki wodne. Wielokrotnie obserwowałem sytuację, w której pan plażowicz, rozmawiając z ratownikiem, bardzo mocno tutaj gestykuluje, podnosi niepotrzebnie głos, a kiedy tylko pojawia się płeć piękna, od razu emocje bardzo, bardzo szybko opadają, no i tak naprawdę dochodzą wszyscy do wniosku, że to nie ma sensu, my wykonujemy swoją robotę, staramy się i nie uprzykrzamy nikomu życia, tylko po prostu wskazujemy czasami na elementy zachowania niewłaściwe, do których plażowicze, myślę, że powinni się dostosować. Dzięki temu nie będą odciągali nas od normalnej pracy, czyli obserwowania i dbania o bezpieczeństwo kąpiących się.
1: Z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego, nie żegnam się jeszcze, bo w ciągu najbliższych kilkunastu minut wrócimy do rozmowy o bezpieczeństwie podczas tegorocznego sezonu.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: A my wracamy teraz do aspiranta Dariusza Szachta, rzecznika komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Będziemy rozmawiać o wyjazdach wakacyjnych, wyjazdach urlopowych. Co zrobić, żeby te wyjazdy były bezpieczne i co zrobić, żebyśmy mieli do czego wracać?
2: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę przed wyjazdem urlopowym na kilka dni, na kilkanaście dni? Dążę do tego, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie pamiętania o tym, żeby zamknąć drzwi na klucz. Trzeba też pamiętać o tym, żeby ten środek mieszkania, środek domu zostawić w takim stanie, żebyśmy po prostu, mówiąc wprost, mieli do czego wrócić.
4: No oczywiście w kontekście takiego wyjazdu urlopowego nie możemy skupiać się tylko chyba i wyłącznie na tych aspektach związanych z włamaniami, bo tutaj akurat domena policji, a oczywiście mogę tutaj udzielić kilku porad od strony straży pożarnej. No przede wszystkim to takie zabezpieczenie przed pożarem. Mówiąc tak najprościej, odłączenie tego, co jest niepotrzebne, typu, nie wiem, telewizory, komputery, ładowarki, ekspresy do kawy, czajniki, jakiś sprzęt audio czy konsole do gier. Starajmy się pozostawić to, co jest niezbędne, te urządzenia, które muszą pracować, nie wiem, lodówka, zamrażarka, tak, jakieś systemy alarmowe. Poza tym, no starajmy się też unikać tego, by w ładowarkach pozostawić baterie, chociażby teraz, nie wiem, modne są bardzo hulajnogi. Starajmy się odłączyć je od zasilania, czy jakieś tam powerbanki, inne akumulatory. Cóż jeszcze możemy zrobić? No taką chyba najprostszą też metodą jest zakup czujki dymu, czy tlenku węgla, jeżeli oczywiście jest tutaj uzasadnienie ku temu. Takie czujki też mają często możliwość sparowania z aplikacją, także możemy sobie na bieżąco podglądać stan tego, co się w naszym domu dzieje, czy ta czujka się załączyła. Zresztą w momencie, gdyby się załączyła, otrzymujemy stosowne powiadomienie o tym zagrożeniu. Poza tym oczywiście no, ochrona przed zalaniem. Warto, jeżeli możemy oczywiście to zrobić, zakręcić zawór główny wody. Wtedy będziemy mieli pewność, że żaden wężyk nie pęknie i nie zaleje naszego mieszkania.
1: A czy jest coś, o czym powinniśmy pamiętać, żeby w razie, oby oczywiście do tego nie doszło, ale w razie potrzeby, kiedy będziecie musieli wchodzić do mieszkania, ułatwić wam tą sytuację?
4: No na pewno warto zadbać o dobre relacje ze swoim sąsiadem,
1: tak.
4: Bo tak, zdecydowanie tutaj w wielu aspektach, wybierając się na jakiś tam krótki czy dłuższy urlop, warto kogoś poprosić, żeby miał oko, tak mówiąc kolokwialnie, na nasze mieszkanie czy dom, od czasu do czasu tam zajrzał, czy nic niepokojącego się nie dzieje. I chyba takie po prostu ludzkie podejście do tematu byłoby tutaj najlepsze. Z uwzględnieniem oczywiście tego, o czym powiedziałem przed chwilką, czyli tutaj tych odpowiednich zabezpieczeń, odłączenia niepotrzebnych urządzeń elektrycznych, czy chociażby odłączenia wody.
1: Aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, dobrze radził przed wyjazdami wakacyjnymi, przed wyjazdami urlopowymi, a do Państwowej Straży Pożarnej Województwa Zachodniopomorskiego jeszcze w tej godzinie wrócimy.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: A ja teraz zapraszam do lasu. Będziemy mówić o zielonych punktach kontrolnych. Cóż to jest, wyjaśni Marta Chodzyńska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
5: Zielone punkty kontrolne to jedna z form turystycznego udostępniania lasu, z której mogą korzystać odwiedzający lasy szczecińskiej dyrekcji. Zielone punkty kontrolne czekają na Państwa w nadleśnictwach Kliniska, Gryfino, Głusko i Sulęcin. Są one skierowane do wszystkich osób, które chcą wykonywać różne formy aktywności fizycznej na orientację, czyli z wykorzystaniem mapy i kompasu. W lesie rozmieszczone są słupki z numerami i specjalnymi kasownikami, które służą do potwierdzania obecności na danym punkcie. Poszukiwanie punktów kontrolnych odbywa się na bazie specjalnej mapy, którą można pobrać na przykład ze stron internetowych nadleśnictw. Dla odwiedzających przygotowane są gotowe trasy o różnych stopniach trudności, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wytyczać własne szlaki i zdobywać punkty kontrolne w innej kolejności niż proponowana. Trasy można zdobywać spacerując, biegając, jeżdżąc na rowerze albo na przykład chodząc z kijkami. Ta forma rekreacji skierowana jest do wszystkich, którzy chcą być blisko przyrody i jednocześnie ciekawie spędzić czas.
1: No to już wiemy, czym są zielone punkty kontrolne. Ja przypomnę, że wyjaśniała nam to wszystko Marta Chodzyńska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: A w naszym magazynie teraz o kontrolach sanepidu. Od początku czerwca, czyli tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, w barach i w kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których zjeżdżają się już teraz setki turystów. O szczegółach nasz reporter Miłosz Gocłowski.
2: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
6: Co roku w sezonie wakacyjnym nad morzem dochodzi do kilku albo nawet kilkudziesięciu zatruć pokarmowych. By zminimalizować ryzyko, kontrolerzy jadą nad morze wszystkiego przypilnować, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
7: Obserwujemy od kilku lat, że 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. Dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych. Jesteśmy w gotowości.
6: Kontrole potrwają do końca września.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Na początku lipca uruchomione zostaną rejsy statkiem wycieczkowym, który połączy Szczecin z niemieckimi nadodrzańskimi miejscowościami Meszerin i Garz. Takich rejsów nie było od lata, a na pokład będzie można zabrać rowery, co otwiera możliwość planowania ciekawych wycieczek. O uruchomieniu weekendowych rejsów informowała Miejska Spółka Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. Przedsięwzięcie będzie realizowane przy współpracy z niemieckimi partnerami i w związku z tym jest dofinansowane z funduszu Interreg. To pula eurofunduszy przeznaczonych na projekty w obszarach transgranicznych. Mówi rzeczniczka żeglugi szczecińskiej Celina Wołosz.
8: To, że Szczecin od strony wody wygląda inaczej i to, że Szczecin otoczony jest wodą, to każdy wie. Natomiast nie każdy jeszcze się miał okazję o tym przekonać i my właśnie wychodzimy z taką propozycją do turystów, mieszkańców, przepłynąć się po niewidzialnej tak naprawdę granicy państwa między Polską a Niemcami, przejechać rowerem po ścieżkach rowerowych po jednej czy po drugiej stronie Odry i wrócić później takim tramwajem z powrotem do Szczecina.
1: Statek wycieczkowy Sedina, należący do szczecińskiego armatora śródlądowego, będzie kursował na trasie Szczecin-Meszerin-Garz-Meszerin-Szczecin w każdą sobotę i niedzielę od 4 lipca do 5 września, z wyłączeniem 15 i 16 sierpnia. Sedina zatrzyma się na 15 minut w Meszerin i na 2,5 godziny w Garz. Trasa Sediny jest bardzo atrakcyjna, bo od lat nie było regularnych wycieczkowych rejsów Odrą Zachodnią na południe. Stateczek przejdzie na początku pod dwoma niskimi mostami, długim i kolejowym. Z tego powodu przez pierwsze pół godziny nie będzie dostępny górny pokład, na którym trzeba będzie złożyć parasole. Od rejonu dworca głównego już przeszkód nie będzie. Warto wówczas zobaczyć, jak od strony wody wygląda nowa zabudowa kępy Parnickiej i zerknąć na pozostałości gazowni na Pomorzanach. Po ominięciu Dziewoklicza statek wpłynie na odcinek Odry równoległy do Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry. To pas torfowisk i kanałów między dwoma ramionami Odry. Jego północna część będzie od jesieni parkiem narodowym. Sedina minie urocze Siadło Dolne z efektownym nabrzeżem i pomostami, a następnie jeszcze trochę niedocenianą wieś Moczyły, która również jest dobrym punktem wypadowym na kajakowe wycieczki na Międzyodrze. Szeroko o tym na stronie szczecińskiej Wyborczej.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: A w naszym magazynie teraz wracamy do sanepidu województwa zachodniopomorskiego. Od początku roku lekarze zanotowali dwa razy więcej przypadków zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A niż w całym ubiegłym roku. Chorują głównie mężczyźni w tak zwanym wieku produkcyjnym. Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
7: Wzrost zachorowań odnotowany jest przede wszystkim w grupie mężczyzn w wieku produkcyjnym. Tylko w tym roku do końca maja odnotowaliśmy praktycznie 100% taki wzrost. Pamiętajmy, że osoby te pracują również w branży gastronomicznej. Przy niezachowaniu zasad higieny ten wirus bardzo łatwo może przetrwać w żywności.
1: Dlatego lekarze apelują o jak najczęstsze mycie rąk i w razie wątpliwości kontakt z sanepidem.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Kilkanaście minut temu zapowiadałem, że wrócimy do rozmowy z prezesem WOPR-u województwa zachodniopomorskiego, żeby porozmawiać o bezpieczeństwie w już rozpoczętym sezonie nad wodą. No i teraz do tej rozmowy wracamy.
2: Ważne porady dla Pomorza Zachodniego.
1: Ja wiem, że jest dużo takich tematów, o których można by rozmawiać znacznie dłużej, bo są bardzo ważne, ale też ciekawe. Ale chciałem pana zapytać o taką sytuację, kiedy mamy do czynienia z prądami wstecznymi. Próbujemy ratować się, stosujemy techniki, które w normalnych warunkach, w zwykłej wodzie, bez prądu, się sprawdzają, czyli na przykład płyniemy do brzegu, ale w przypadku fali przybojowej to jest kierunek pod prąd, więc skuteczność takiego działania jest no właściwie zerowa. Co zatem robić w takiej sytuacji?
3: I tu może pana zaskoczę, bo sam byłem zaskoczony, będąc na konferencji i słysząc to w mateczniku ratownictwa wodnego. Australijczycy, którzy pierwsi komunikowali i uczyli cały świat, jak walczyć z prądem wstecznym, jak walczyć z tą falą, czyli odpłynąć te 50-30 metrów wzdłuż brzegu i dopiero tam, po minięciu tego kanału zwrotnej wody wracającej w głąb morza, dopiero tam próbować przedostać się na brzeg. No to sami Australijczycy wskazują, nie, odejdź od tego, utrzymuj się na powierzchni wody. Poświęć całą swoją siłę, całą swoją energię na to, żeby utrzymać się na powierzchni wody. Nie walcz z morzem, daj się nieść prądowi. Jeżeli ludzie widzieli cię, jak wchodziłeś do wody, widzieli, że potrzebujesz pomocy, to miej świadomość, że w to miejsce jadą już służby, jadą już ratownicy i za 5-7 minut dotrą na miejsce i wyciągną cię. Oni opierają to na statystykach, tłumacząc to tym, że próby walki z tą falą, walki z tym prądem wstecznym, nałożone do tego jeszcze panika, może skutkować tym, że osoba straci siły i zniknie z powierzchni wody przed przybyciem służb, przed przybyciem ratowników, no, a to nie ma sensu, więc jak można float to leave, czyli utrzymuj się na powierzchni wody, staraj się odwrócić na plecy, nabrać dużo powietrza w płuca i w ten sposób unosić się na powierzchni wody, dać się nieść z prądem, czekając na dotarcie służb. Ja wiem, że wszystko to, co mówię, to świetnie brzmi w radiu, tutaj jak siedzimy sobie spokojnie na fotelu albo jedziemy samochodem, słuchając takich porad, zupełnie inaczej wygląda to, kiedy jesteśmy w morzu, kiedy występuje fala przybojowa, czyli mamy stan morza 3, 4 lub więcej. Natomiast jeżeli już znaleźliśmy się w takich sytuacjach, w takim miejscu, no to naprawdę, szanowni państwo, przypomnijcie sobie, oczywiście nikomu tego nie życzę, ale przypomnijcie sobie tą poradę. No i cudowną rzeczą ratującą życie, tarczą przed utonięciem, byłaby bojka taka dmuchana, na której moglibyśmy się utrzymać, dzięki której bylibyśmy z daleka widoczni i w ten sposób bezpiecznie czekalibyśmy na dotarcie ratowników. Tak więc polecam wyposażyć się w nią, można ją znaleźć w internecie za kilkadziesiąt złotych, a dzięki temu mieć pewność, że każde nasze wejście do wody będzie się wiązało z wyjściem z wody, no bo ona nas po prostu uratuje.
1: 10 umownych przykazań bezpiecznego wypoczynku nad wodą. 10 umownych, ale zróbmy z tego 3. Te najważniejsze zasady, o których powinien pamiętać wypoczywający, osoby wypoczywające nad wodą, żeby ten wypoczynek był po prostu bezpieczny.
3: No to po pierwsze, nie wchodźmy do wody w miejscach do tego nieprzystosowanych albo w porach, które do tego nie służą. Czyli po zachodzie słońca, w nocy, po imprezie, po alkoholu, w miejscu, które jest niebezpieczne, bo jest na przykład portem, bo znajduje się w pobliżu ostróg, bo charakteryzuje się silnym nurtem wody. No i wtedy, kiedy jesteśmy po spożyciu alkoholu, to na pewno jako pierwsze przykazanie, drugie informujmy o tym, że mamy zamiar wejść do wody, gdzie się będziemy przemieszczać, w które miejsce będziemy płynąć. Zabierzmy ze sobą bojkę właśnie taką do utrzymywania się na powierzchni wody, którą możemy ciągnąć ze sobą podczas pływania. To też jest fajne dany rodzaj treningu, poinformujmy też, o której zamierzamy z tej wody wyjść, tak, żeby nie wzbudzać niepotrzebnych alarmów. Również kiedy wyjdziemy z tej wody i zapragniemy skorzystać szybko z toalety, to też poinformujmy naszych bliskich, współtowarzyszy, że z wody już wyszliśmy i udajemy się na przykład do toalety, albo udajemy się po gofra albo rybę, bo zgłodniliśmy. No i pilnujmy naszych pociech i naszych seniorów. Do pociech, o których jakby oczywiście zawsze mamy świadomość i pamiętamy, że przyjazd nad morze to jest urlop od pracy, ale nie od dzieci, więc nie zapadamy się w telefon komórkowy, tylko cały czas musimy wiedzieć, co robią nasze dzieci, w którym miejscu się znajdują, najlepiej być z nimi w wodzie. To do tego dołożymy również opiekę nad naszymi seniorami płci męskiej, bo oni królują w statystykach utonięć. Staramy się odwieść ich od pomysłu wejścia do wody wtedy, kiedy są niesprzyjające warunki, wtedy, kiedy są mocno rozgrzani, żeby najpierw schłodzili się, dopiero do tej wody weszli. No i też wyposażmy ich w właśnie te urządzenia. Mówiąc tutaj o urządzeniach, mam na myśli bojkę, dzięki którym, jeżeli to się stanie, to będą się mogli, jeżeli złapie ich skurcz, poczują się słabo, będą się mogli na tej bojce unosić na powierzchni wody. To najważniejsze.
1: To ja dorzucę jeszcze jedno od siebie. Słuchajmy się ratowniczek i ratowników wodnych, bo tak jak pan wspomniał, to jest bardzo ważne, podkreślmy to, ratownicy WOPR nie są po to, żeby utrudniać i uprzykrzać nam wypoczywającym życie, tylko po to, żeby nas chronić, żeby zapewniać nam bezpieczeństwo.
3: Dokładnie tak, podpisuję się pod tym dwoma rękami i wszystkim Państwu życzę spokojnego urlopu, bezpiecznych wakacji i żeby w tym samym gronie skończyć wakacje i rozpocząć rok szkolny czy nowy okres pracy.
1: Tak jest. Pięknie dziękuję za rozmowę.
3: Ja również dziękuję bardzo.
1: Gościem w naszym magazynie był Apoloniusz Kurylczyk, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Nie byliśmy jeszcze dzisiaj w lesie, a tam lubimy chodzić, bo przecież w województwie zachodniopomorskim lasów mamy pod dostatkiem, są fantastyczne. Marta Chodzyńska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, z dyrekcji, która obejmuje całe województwo zachodniopomorskie, opowie nam teraz o letnich, wakacyjnych wycieczkach do lasu.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
5: W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie czeka na Państwa mnóstwo malowniczych szlaków i ścieżek, miejsc odpoczynku i punktów widokowych. Znajdą u nas coś dla siebie miłośnicy odpoczynku nad wodą, wycieczek rowerowych, długich spacerów, a nawet ci, którzy lubią pokonywać wzniesienia niczym na górskich szlakach. Żeby przyjemnie i przede wszystkim bezpiecznie korzystać z uroków leśnych wędrówek, warto pamiętać o kilku kwestiach. Przed wyjściem dobrze jest sprawdzić prognozę pogody. Jeżeli wieje silny wiatr lub prognozowane są burze, zalecamy zmianę planów i nieudawanie się do lasu. Jeżeli burza zaskoczy nas podczas spaceru, nie chowajmy się pod wysokimi drzewami. Najlepiej jak najszybciej znaleźć schronienie pod dachem. Zawsze miejmy też ze sobą naładowany telefon. Ważny jest również odpowiedni ubiór. Warto zaopatrzyć się też w środek odstraszający kleszcze i komary. Do plecaka spakujmy też wodę, lekki prowiant i na wszelki wypadek kurtkę przeciwdeszczową. Zapalonym przyrodnikom proponujemy zabrać lornetkę do obserwacji ptaków albo przeciwnie, lupę do podglądania najmniejszych mieszkańców lasu. Żeby innym korzystało się z niego równie miło, nie zostawiajmy po sobie śladów i zabierajmy wszystko, co ze sobą przynieśliśmy. Dobrym nawykiem jest noszenie ze sobą worka na śmieci i zabieranie podczas spaceru chociaż kilku śmieci pozostawionych w lesie przez innych. Ogniska rozpalamy tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Nie zostawiamy ognia bez opieki, a zanim się oddalimy, dokładnie dogaszamy ognisko. Ostatnie deszczowe tygodnie nieco zmniejszyły zagrożenie pożarowe, jednak nadchodzą kolejne, bardzo ciepłe dni, podczas których ostrożne obchodzenie się z ogniem będzie szczególnie istotne. Od początku roku w lasach RDLP w Szczecinie wybuchło już 170 pożarów. Dzięki rozwiniętemu systemowi przeciwpożarowemu lasów państwowych większość z nich została ugaszona bardzo szybko i nie pochłonęły większej powierzchni, jednak każdy pożar jest dużym obciążeniem dla ekosystemu leśnego. W lasach szczecińskiej dyrekcji mamy wiele pięknych miejsc, do których odwiedzenia serdecznie Państwa zapraszamy.
1: Dobrych rad nigdy za wiele, mówiła Marta Chodzyńska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Jesteśmy dosłownie o parę kroków od wakacji, od sezonu urlopowego w lipcu i w sierpniu. I nie bez przyczyny zaglądamy teraz do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Jak pani ocenia świadomość społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim, jeśli chodzi o znajomość udzielania pierwszej pomocy, czy też zachowania się ludzi w trudnych sytuacjach, które wymagają takiej reakcji ratowania życia czy pomocy, jeśli chodzi o ludzi, którzy tej pomocy potrzebują?
9: Wydaje mi się, że teraz jest już dużo lepiej niż na przykład na początku zaczynałam pracę. Coraz większa jest świadomość ludzi odnośnie zasad udzielania pierwszej pomocy i przede wszystkim coraz mniej boją się, żeby podejść, sprawdzić, czy ktoś jest przytomny, wykonać telefon na numer 999 bądź 112, sprawdzić, czy poszkodowany oddycha. Także no, tutaj wydaje mi się, że ta świadomość i to podejście ludzi się bardzo zmieniło, oczywiście na plus, że ludzie coraz chętniej tej pierwszej pomocy udzielają i wykazują się coraz większą empatią.
1: Między innymi po to ta rozmowa jest, żeby ludzi ośmielić, czy też pokazać, że to nie jest coś tak bardzo strasznego, wręcz przeciwnie, do tego wrócimy. Ale jak pani sądzi, dlaczego niektórzy ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy, o użyciu AED już nie wspomnę?
9: Wydaje mi się, że wynika to z tego, że boją się, że zrobią coś źle albo z czystej niewiedzy, ale głównie dlatego, że boją się podejść, bo coś źle mogą zrobić. No ale prawda jest taka, że jeżeli na przykład pacjent ma nagłe zatrzymanie krążenia, no to już nie jesteśmy w stanie nic złego zrobić, bo jedynie co możemy zrobić, to komuś pomóc i uratować życie, bo jeżeli nic nie zrobimy, to ten pacjent na pewno umrze. Jeżeli w jakikolwiek sposób pomożemy, podejdziemy, zainteresujemy się tą osobą, która potrzebuje pomocy, to jesteśmy w stanie tak naprawdę uratować czyjeś życie, bo to też nie jest tak, że karetki, czyli zespoły ratownictwa medycznego jeżdżą po mieście i szukają pacjentów. Jeżeli świadek zdarzenia, który jest na miejscu, nie zareaguje i nie wezwie zespołu ratownictwa medycznego, to tak naprawdę szanse na przeżycie tej osoby są żadne. To świadek zdarzenia odgrywa tutaj kluczową rolę, bo to on dzwoni pod 999 bądź 112 i to on wzywa tą karetkę, więc tak naprawdę to on daje możliwość tego, żeby ten pacjent przeżył.
1: Pani doktor, pani pracuje w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Ja bym chciał, żeby pani powiedziała, jaki macie zasięg, znaczy rozumiem wojewódzka, no to całe województwo, ale jak to wygląda w strukturze? Ile macie karetek pogotowia, czy macie motoambulansę, ile ludzi u was pracuje? Jaka to jest skala?
9: Mamy 91 ambulansów w ramach zespołów ratownictwa medycznego. Jeżeli chodzi o motoambulansę, nie mamy. Jeżeli chodzi o ilość zatrudnionych osób, myślę, że około 1000. Jeżeli chodzi o samych medyków, 1000-1200 mniej więcej w tym zakresie.
1: Czy wie pani, jak często karetki pogotowia w województwie zachodniopomorskim wyjeżdżały w ubiegłym roku do wezwań? Macie jakieś takie statystyki?
9: Prawie 190 tysięcy wyjazdów rocznie. Głównie do urazów, obrażeń, duszności oraz zasłabnięć.
1: Ja nie wyobrażam sobie pracy w tak trudnych warunkach bez powołania. Może to duże słowo, może nie. No w każdym razie na pewno trzeba mieć przekonanie do tego, co się robi. Codziennie spotyka się pani z bólem, z cierpieniem, może z rozpaczą. Co panią napędza w tej pracy?
9: Przede wszystkim ta świadomość. Nie mówię, że wszystkim pacjentom jesteśmy w stanie pomóc i wszystkich uratować, ale ta świadomość tego, że kogoś się uratowało, komuś się pomogło, myślę, że to też nie jest tak, że my codziennie jeździmy do zatrzymań krążenia, do wypadków. Często to są wizyty typowo dla osób, które nie mogą się dostać do lekarza pierwszego kontaktu, bądź nie chcą czekać, bądź są to osoby samotne. Także czasami nawet taka rozmowa z tym pacjentem to już daje satysfakcję, bo jednak widzi się, że kogoś się w jakiś sposób wspiera.
1: Na widok pędzącej na sygnale karetki odczuwamy coś w rodzaju wsparcia dla was. Przynajmniej ja tak mam. Co pani czuje, jadąc w karetce pogotowia na sygnale do wezwania?
9: Wydaje mi się, że tak jak większość medyków, na pierwszym miejscu to jest chyba adrenalina. I to jest coś, co też bardzo napędza i coś, od czego myślę, że większość z nas jest poniekąd uzależniona.
1: Nie żegnamy się z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Za moment dalszy ciąg tej rozmowy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Według rankingu prestiżu zawodów SW Research, który został opublikowany w maju, ratownicy medyczni zajęli pierwsze miejsce, osiągając niemal 80% poważania wśród społeczeństwa. Na drugim miejscu znalazł się zawód strażaka, a na trzecim pilot samolotu pasażerskiego, ale ani strażak, ani pilot samolotu nie spotykają się podczas swojej pracy z agresją. Bo mimo ochrony prawnej ciągle jednak zdarzają się ataki ze strony pacjenta na ratownika medycznego. Jak to jest w województwie zachodniopomorskim, w waszych karetkach pogotowia?
9: Takie ataki się niestety zdarzają, głównie wśród osób będących pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. No i taka osoba, która jest pod wpływem, ona zazwyczaj w tym momencie nie myśli logicznie, więc ona się nawet nie zastanawia nad tym, jakie mogą być konsekwencje tego, że albo nas obrazi, bądź podniesie rękę na medyka.
1: A jakie są najczęstsze formy takiej agresji wobec zespołu ratownictwa medycznego w karetkach pogotowia w województwie zachodniopomorskim? Czy są jakieś szczególne takie sytuacje?
9: Przede wszystkim jest to agresja słowna, obrażanie, wyzwiska. Na następnym miejscu jest jednak ta agresja fizyczna, gdzie pacjenci faktycznie próbują nas uderzyć, popchnąć. Także takie rzeczy, mimo tej ochrony prawnej, niestety, ale wciąż się zdarzają.
1: Czyli można powiedzieć, że praca w karetce pogotowia ratunkowego to praca wysokiego ryzyka?
9: Myślę, że zdecydowanie tak, bo jednak jesteśmy w małej, najczęściej w małej przestrzeni, jeżeli już jesteśmy w karetce, więc no tutaj tak naprawdę pole manewru też jest bardzo małe. I to my idziemy do czegoś, nie wiem, domu, mieszkania. Tak naprawdę bardzo często nie wiemy, czego możemy się spodziewać, bo wezwanie brzmi, że na przykład ktoś zasłabł, po czym w mieszkaniu okazuje się, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu, narkotyków i jest agresywna.
1: Porozmawiajmy może o czymś przyjemniejszym, pani doktor. Czy często słyszy pani od pacjenta albo od bliskich tego pacjenta słowa podziękowania?
9: Tak, jak najbardziej. Ludzie coraz częściej doceniają już naszą pracę i faktycznie takie słowa uznania bardzo często już się zdarzają.
1: Odreagowanie i relaks w waszym przypadku to zupełnie inna waga, zwłaszcza po dyżurze, podczas którego niestety nie udało się uratować pacjenta, albo po jednym czy po kilku wyjazdach z agresją w tle. Jak pani sobie radzi ze stresem?
9: Ja przede wszystkim wychodzę biegać, bo to jest dla mnie forma jednak odreagowania. Mogę się wtedy wyciszyć, wszystko sobie na spokojnie poukładać, odreagować, no i przede wszystkim się zmęczyć. Ewentualnie też słuchanie muzyki bądź rozmowa z kimś bliskim. To też jednak jest ważne w naszym zawodzie i no to też bardzo pomaga.
1: Teraz mam takie dwa bardzo osobiste pytania. Czy zdarzyło się pani rozpłakać po dyżurze?
9: Tak, zdarzyło mi się.
1: Czy są wspomnienia, które szczególnie zapadły pani w pamięci, których się nie da wygumować? Gdzieś tam są. Niekoniecznie myślę teraz o przykrych, bo to mogą być też przyjemne wspomnienia.
9: Jak najbardziej. Są takie wizyty, których się nie zapomina, tacy pacjenci, których się też nie zapomina. Więc tak, w mojej głowie są takie wspomnienia, tak jak pan słusznie powiedział, one nie są tylko negatywne. Jeżeli chodzi o takie pozytywne, bo chyba wolałabym się takimi dzielić. Jest to wspomnienie młodej osoby, u której doszło do zatrzymania krążenia, no i którą udało się uratować, a później rodzina też nam bardzo, bardzo dziękowała, bo to była osoba w takim kryzysie psychicznym. Także no to jest jednak coś, co później napędza.
1: Z czego pani jest najbardziej zadowolona i dumna?
9: Z właśnie pracy, którą wykonuję. Oprócz tego, że jestem kierownikiem działu szkoleń, czyli codziennie jestem w biurze od 7 do 15, no to jeszcze właśnie jeżdżę w zespołach ratownictwa medycznego i no jednak świadomość tego, że mogę komuś pomóc, uratować czyjeś życie, to jest coś, co mnie napędza i co chyba najbardziej sprawia, że jestem dumna z tego, co robię.
1: Czego się życzy ratownikom medycznym, lekarzom, ekipie wyjazdowej w pogotowiu ratunkowym? Może jest coś, czego szczególnie wam życzyć?
9: chyba spokojnych dyżurów. To jest coś, co najczęściej sobie też powtarzamy przy przekazywaniu tych dyżurów, że życzymy sobie spokoju. To, czego jeszcze można życzyć, to chyba głównie uzasadnionych wezwań i wizyt. O, to jest coś, co też przychodzi mi do głowy, bo niestety bardzo duża część wizyt, do których jeździmy, jest nieuzasadniona, więc żeby te wizyty były takie typowo ratownicze.
1: Tego życzę pani doktor. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Karolina Gil, ratownik medyczny w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, była gościem w naszym programie.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Wakacje coraz bliżej, wtedy znacznie częściej wyjeżdżamy samochodem, wyruszamy w różnego rodzaju eskapady, bliższe, dalsze. Warto wziąć pod uwagę kilka bardzo dobrych rad. Takie właśnie ma dla nas aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Państwowa Straż Pożarna na Pomorzu Zachodnim nie ma wakacji, to znaczy, że pracujecie tak, jak pracujecie przez cały rok, jesteście cały czas na służbie. Oczywiście, że musicie wziąć urlop, musicie też odpocząć, to jest rzecz zupełnie normalna. Natomiast gotowość jest cały czas na najwyższym poziomie, ale w czasie wakacji, w czasie tych wyjazdów na drugi koniec Polski albo też krótszych, to też jest coś, co jest częścią waszej pracy, prawda? Ratowanie ludzi z zakleszczonych samochodów w wypadkach.
4: No tak, jeżeli chodzi o naszą gotowość operacyjną, dla nas nie ma to żadnego znaczenia, czy to jest styczeń, czy to jest czerwiec, czy wrzesień. Stany osobowe, że tak powiem, w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej cały czas są takie same. Ta gotowość jest utrzymywana na niezmiennie jednolitym poziomie. Warto tutaj też wskazać, że olbrzymim dla nas wsparciem są druhowie ochotniczych straży pożarnych, którzy również w wielu sytuacjach pomagają nam w tych większych akcjach. No, nie należy również zapominać o innych służbach związanych ze strażą pożarną, chociażby wojskowe straże pożarne, portowa czy zakładowe, one również są dla nas nieocenionym wsparciem. Zbliżamy się wielkimi krokami do wakacji. Wiadomo, że ten okres generuje troszeczkę inne zagrożenia niż te, które mamy tak na co dzień, bo w tym okresie, no wiadomo, że tutaj nasze województwo jest atrakcyjne dla wielu ze względu na dostęp do morza, że siłą rzeczy generuje to duże zagrożenie na drogach, czyli mówię tu zarówno o wypadkach komunikacyjnych, czy nawet pożarach samochodu, bo to wiadomo, że im więcej tych samochodów przez nasze województwo przejeżdża, tym większe jest zagrożenie, zarówno te pożarowe, jak i te komunikacyjne, czyli tutaj wprost kolizje, wypadki. Dodam tylko, że już w tym roku mamy w takich zdarzeń w transporcie drogowym już blisko 800, także jesteśmy tak naprawdę tutaj w połowie roku. Niemniej no stan dróg, ich jakość jest coraz lepsza, także mamy nadzieję, że tych zdarzeń zbyt wiele nie będzie. Oczywiście również tutaj bezpieczeństwo nad akwenami, bo to też jest zawsze problem, żebyśmy zachowywali się odpowiedzialnie nad wodą, szczególnie w kontekście opieki nad nieletnimi, nad dzieciakami, nie pozostawiali ich bez opieki, tak żeby po prostu nie generować sobie problemów, a nam przy okazji niepotrzebnej pracy. Starajmy się zachować odpowiedzialnie i bezpiecznie nad wodą.
1: Tak jest, tego życzymy, żeby te wakacje upłynęły bez poważniejszych wypadków, bez poważniejszych zdarzeń. Najlepiej, żeby w ogóle ich nie było. Wszystkiego dobrego, pięknie dziękuję za rozmowę.
4: Również dziękuję, oczywiście nasza praca to czyjeś nieszczęście, także mam nadzieję, że tej pracy będziemy mieli bardzo mało. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję. Aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, był kolejnym naszym gościem w audycji, miał dla nas dobre rady, no i życzenia, oby się spełniły.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Kto z nas nie lubi fotografować? No teraz mamy zadanie ułatwione, bo przecież w każdym telefonie jest aparat fotograficzny, więc możemy upolować bezkrwawo czy jakieś zwierzę, czy sytuację, czy kawałek przyrody, mówiąc kolokwialnie. Nasz kolejny gość w magazynie jest profesjonalistą, nie tylko fotografem, ale też filmowcem i przyrodnikiem. Krzysztof Chomicz opowie o fotografowaniu i filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody, głównie ptaków, choć nie tylko.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Czy zdarza się panu wstawać o dziwnych porach?
10: Znaczy, generalnie zasada jest, że jeżeli fotografuję w przyrodzie, to muszę wyjść o ciemku, czyli przed wschodem słońca, jeszcze przed złotą godziną, przed niebieską godziną, po to, żeby nie spłoszyć niczego, a generalnie jeżeli już przyjdę i już spłoszę, to i tak muszę godzinę odczekać, zanim z powrotem środowisko wróci do naturalnego stanu, czyli ptaki z powrotem się zlecą.
1: Czyli taka pasja wymaga wielkiej cierpliwości.
10: Tak, zdecydowanie tak, bo na przykład jeżeli robię rykowisko we wrześniu, no to też zdecydowanie muszę przyjść po ciemku i czekać. Czekanie to jest, ale wtedy no zupełnie inne refleksje człowiekowi przychodzi do głowy, bo nie dla zdjęcia człowiek żyje, tylko dla formy spędzania czasu, poczucia wolności i oczekiwania, co ten teatr przyrody mi za chwilę pokaże.
1: Z pewnością słuchają nas osoby, które nie tylko lubią fotografować czy filmować przyrodę, ale to robią, no, w mniej lub bardziej profesjonalny sposób. Jakie miałby pan 2-3 złote rady dla nich? Oprócz cierpliwości, o której już wiemy.
10: Bo każdy myśli, że fotografowanie przyrody to zależy od sprzętu. Też tak myślałem na początku i uważałem, że im większy obiektyw, to tym większe prawdopodobieństwo, że zrobię fajne zdjęcia i tak dalej. Niekoniecznie. Im większy teleobiektyw, to prędzej wady kręgosłupa się człowiek nabawi, bo to jednak dźwiganie, chodzenie, noszenie to jest masakra, a robienie zdjęć z łodzi, z ręki to już jest w ogóle wymagające. Najważniejszy jest czas, miejsce, cierpliwość i wiedza o tym stworzeniu, które chcę fotografować. Bo znając zachowania tego ptactwa, tych zwierząt, wiem, czego mogę oczekiwać w tym miejscu. Są oczywiście niespodzianki, ale uzbrojony w tą wiedzę, to się śmieję, że na przykład no, mogę się wykazać zdjęciami robione telefonem komórkowym, na przykład zimorodka. Co świadczy, w jakiej bliskiej odległości byłem. I to nie wynikało, że tak mi się udało podejść, tylko znałem jego zachowania, wiem, że on tu przyleci i ja muszę być tu zamaskowany i czekać na niego. Oprócz tych rzeczy i sprzętu potrzebna jest wiedza do tego, no i dobra miejscówka. Miejscówki to, mówię na często, mi pomagają inne osoby, bo na przykład dzwoni i mówi, ty wiesz, ja tu widziałem takiego ptaka i takiego, zobacz to, nie? Więc to też dużo zależy. Na Uznamie no, są super miejscówki typu forty historyczne, Fort Gerharda, Fort Zachodni. No to są przepiękne miejscówki do obserwacji zwierząt, ptaków. Trzeba tylko wiedzieć, o której godzinie, w którym miejscu się znaleźć. I troszeczkę popsuła mi teraz ulica, którą wybudowano przy Forcie Zachodnim. I zdecydowanie ten ruch samochodowy no, płoszy te zwierzęta. Inna taka fajna rzecz, która pozwalała mi, że mogłem bardzo łatwo fotografować ptaki, to było miejsce na Warszawie, na plaży. Tam podczas migracji jesiennych no, mamy cały przekrój ptactwa migrującego. Niestety no, w tej chwili poprzez gazoport i budowanie przyszłego portu kontenerowego, to miejsce się zdecydowanie zmieni i widać już po ptactwie, że nie ma tego już tam w takiej ilości, jak było kiedyś i że te zachowania ptactwa migrującego też się zmieniają w zależności, jak człowiek ingeruje w tą przyrodę. Możemy się cieszyć, że gazoport to jest teraz skupisko kormoranów. Dzięki temu mamy w tym basenie, w którym przypływają statki z gazem, to tam generalnie no, są tysiące kormoranów. Z tego możemy być dumni? Tak, w cudzysłowie oczywiście, sarkastycznie na to patrzę, bo dla ludzi takich jak ja, no to bardzo zawęża się pole do fotografowania.
1: Gościem w naszym magazynie był Krzysztof Chomicz, fotograf, filmowiec i przyrodnik, który opowiadał o fotografowaniu, ale też filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody. Bogdan Widawka, było mi bardzo miło gościć w waszych domach, samochodach, gdziekolwiek słuchaliście naszego magazynu. Do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Uwaga! Super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Urszula Myszkinis, witam w kolejnym magazynie Co jest grane? Już za chwilę przeniesiemy się do Kamienia Pomorskiego, gdzie rozpoczyna się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Od wielu lat w biurze festiwalu pracuje Elżbieta Kucharska. Zapraszam do wysłuchania rozmowy na temat organizacji tego wyjątkowego wydarzenia.
0: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Pani Elżbieto, jest Pani członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej, które to organizuje od lat Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.
2: Oczywiście nie robi tego samodzielnie, ma wielu partnerów, współorganizatorów. Niemniej jakby na siebie przyjmuje ciężar pozyskiwania dotacji i prowadzenia.
1: Domyślam się, że wiele miesięcy już przed rozpoczęciem kolejnej edycji trzeba zabezpieczyć środki na organizację.
2: Uczestniczymy w konkursach, w naborach, to konkursów, które są ogłaszane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także przez Województwo Zachodniopomorskie. To się odbywa pod koniec roku lub na początku roku, czyli to wiele miesięcy przed rozpoczęciem naszego festiwalu. Już wtedy musimy znać program, znać wykonawców, a przynajmniej najważniejsze rzeczy dotyczące programu. Praca zaczyna się tak naprawdę zaraz po zakończeniu danej edycji. Trzeba myśleć już o następnej.
1: Kto decyduje o tym, jakich wykonawców usłyszymy? Czy jest to specjalna kapituła?
2: Jest kilka osób, ale wiodącą rolę pełnią dwie osoby. Profesor Józef Serafin, który jest odpowiedzialny za kontakty z organistami i on dobiera wykonawców w tej części festiwalu. Natomiast w tej drugiej części, gdzie występują różnego rodzaju zespoły, kameralne, orkiestry, chóry, soliści, instrumentaliści. Tutaj decyduje profesor Eugeniusz Kus. I zarówno profesor Józef Serafin, jak i Eugeniusz Kus pełnią tę rolę od wielu, wielu lat. Mają ogromne doświadczenie, ogromne kontakty i po prostu polegamy na ich wiedzy i doświadczeniu w tej dziedzinie.
1: To właśnie pani pisze takie wnioski, które są potem składane w tych wszystkich konkursach, o których pani wspominała. Czy przygotowanie takiego wniosku zajmuje pani dużo czasu?
2: No powiem tak, nie jest to wielki problem, ale trzeba być uważnym, trzeba każdorazowo sprawdzić zasady konkursu. Nie jest to na zasadzie kopiuj wklej, bo bardzo łatwo popełnić błąd. Te zasady też od czasu do czasu się zmieniają i po prostu zapoznajemy się z dokumentacją, która jest zamieszczana na właściwych stronach ministerstwa czy też województwa i po prostu zbieramy materiały. Tutaj bez zaangażowania osób, które wymieniłam, obu profesorów, nie byłoby to możliwe. Ale jest część finansowa, którą też trzeba spiąć, więc są rozmowy, spotkania, no i później formularze, generatory wniosków i nie jest to już jakieś bardzo skomplikowane w tym momencie, jeżeli wszystkie dane są zebrane.
1: Czy możemy mówić o pieniądzach? To znaczy, jaki rząd wielkości, jeśli chodzi o kwoty na przygotowanie kolejnej edycji festiwalu?
2: 11 koncertów, musimy o tym pamiętać, przez całe lato odbywających się i to są rząd wielkości przekraczający 200 tysięcy złotych. Ta kwota przed pół wiekiem była inna, no i teraz też jest inna. No, zmieniają się realia, zmieniają się ceny, no musimy się do tego dostosować. Chciałabym tutaj powiedzieć też o jednej jeszcze bardzo ważnej rzeczy, bo poza wnioskowaniem do ministerstwa czy do naszego województwa składane są też wnioski o dofinansowanie w trybie małych grantów zarówno do gminy Kamień Pomorski, jak i do powiatu kamieńskiego, bo obie te instytucje wspierają festiwal i tutaj też możemy liczyć na pomoc, ale też jest bardzo duża rola sponsorów lokalnych, a także osób gdzieś tam z innych stron, które sympatyzują z festiwalem i od lat wspierają jego organizację. To jest też bardzo duże wsparcie i tak naprawdę źródeł finansowania jest kilka.
1: To jest ogromne przedsięwzięcie artystyczne, ale i logistyczne. A ile osób pracuje przy organizacji koncertów?
2: Gdyby zacząć tak bardzo dokładnie liczyć, to myślę, że wyszłoby kilkanaście osób na pewno.
1: Pani Elżbieto, a Pani osobiste pierwsze spotkanie z festiwalem?
2: Bardzo miłe pytanie, bo Ja urodziłam się w Kamieniu i mieszkałam bardzo długo, aż do czasu wyjścia za mąż, przy katedrze, w domu przy katedrze i jestem kilka lat starsza od festiwalu, może tak powiem. Moja mama była zaangażowana w organizację też i no z tego względu w jakiś sposób byłam blisko tego wydarzenia, a jako dziecko pamiętam w piątkowe wieczory zjeżdżały się autokary właśnie gdzieś tam w rejon naszego domu. Zapalały się światła, które już wtedy były takie reflektory zamontowane podświetlające bryłę katedry. No i jakoś inny klimat w tym momencie wyraźnie było czuć. Miasto żyło festiwalem, tutaj naprawdę ściągały tłumy z wybrzeża. Wiem, że były wręcz pociągi, które ułatwiały dojazd na tą wieczorną porę. No, z biegiem czasu pojawiło się więcej tego rodzaju imprez muzycznych.
3: Goście się rozproszyli troszkę.
2: Może to jest właściwe słowo. Natomiast z całą pewnością w tych pierwszych latach to było wielkie wydarzenie, dalej nim jest, no ale to już jest jakby 60 kilka lat później. Wtedy to była zupełna jakby nowość. To jest najstarsze tego typu wydarzenie na Pomorzu Zachodnim. Na początku nie chodziłam na koncerty jako małe dziecko, ale później już tak. Też moja praca zawodowa w pewnym momencie w jakiś sposób łączyła się z organizacją tego wydarzenia. Teraz już nie pracuję, jestem na emeryturze, ale mam też inne właśnie zajęcia w tym momencie, ale ciągle jeszcze mam czas, żeby nadal wspierać organizację tego wydarzenia i robię to z przyjemnością, bo lubimy się spotykać i robić razem coś dobrego, mam nadzieję, i ważnego dla innych mieszkańców, nie tylko naszego miasta.
1: Na temat organizacji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim rozmawiałam z Elżbietą Kucharską z Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej. A za chwilę powrócimy do festiwalu, a właściwie do jego historii. O tym porozmawiam z prezesem towarzystwa, Błażejem Bubnowiczem.
0: Ciekawe wydarzenie na Pomorzu Zachodnim.
1: Na początek chciałam zapytać, dlaczego to właśnie Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej jest organizatorem Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim? Jak to się zaczęło? To już kilkadziesiąt lat tradycji.
4: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim jest nawet najstarszym tego typu wydarzeniem muzycznym nieprzerwanie organizowanym na Pomorzu Zachodnim, a w skali ogólnopolskiej mamy miejsce drugie, bowiem starszy jest Międzynarodowy Festiwal Organowy w Oliwie. Natomiast jak to się stało, że festiwal mógł zostać w Kamieniu zorganizowany? Wydaje mi się, że ma to związek z taką pewną atmosferą lat 60. Zaczęli do miasta przybywać młodzi ludzie, absolwenci uczelni wyższych, tutaj akurat w Kamieniu także środowisko młodych lekarzy było dosyć mocno zorganizowane. Oczywiście no, nie obeszło się bez błogosławieństwa wtedy jedynie słusznej partii, ale to środowisko młodych ludzi, w cudzysłowie błogosławieństwa oczywiście, to środowisko młodych ludzi założyło ruch regionalny w Kamieniu. I już w roku 1964 formalnie, w 64 roku zarejestrowano Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej. Samo towarzystwo najprawdopodobniej działało kilka lat wcześniej, ale w 64 roku zostało formalnie zarejestrowane. I wtedy także w Kamieniu no, nie sposób nie wspomnieć o bardzo ważnej postaci dla miasta, a mianowicie o ówczesnym proboszczu kamieńskiej parafii, gospodarzu kamieńskiej katedry. Mam tu na myśli księdza już nieżyjącego, księdza infuata Romana Kostynowicza.

0: na początku lat 60. przybył dziś jest to honorowy organista katedralny Katedry Kamieńskiej pan Władysław Lupa. I właśnie to połączenie tego środowiska tutaj kościelnego z tym ruchem regionalnym, to spowodowało, że powstał ten zamysł festiwalu, ale tu jeszcze nie sposób nie powiedzieć o tym, że jedynie to środowisko kamieńskie, no może nie do końca byłoby w stanie taką imprezę zorganizować, i bardzo ogromnym wkładem był udział szczecińskiego środowiska muzycznego. Tu akurat prym wiódł już również nieżyjący redaktor Zbigniew Pawlicki, który również był zaangażowany w działalność działającego w Szczecinie Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego. Czyli to połączenie właśnie tych tak zwanych wieniawszczyków ze Szczecina, właśnie ruchu regionalnego w Kamieniu, no i także miejscowej parafii, tak, spowodowało, że w roku 1964 zorganizowano pierwsze 6 koncertów organowo-kameralnych. A jeszcze wcześniej, w latach 60. Szczecińskie Towarzystwo Muzyczne organizowało w Bibliotece Miejskiej wieczory przy świecach i kawie, takie właśnie spotkania z tymi głównymi organizatorami tych pierwszych koncertów. Było Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej. Zresztą prawdopodobnie to, że formalnie nawet zarejestrowano Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej, to najpewniej z powodu właśnie tej potrzeby organizowania koncertów, bo przecież to MZK jest rówieśnikiem festiwalu.
1: Mhm. A dalej, czy państwo się zajmują tylko i wyłącznie organizacją tego festiwalu?
0: Jeśli idzie o działalność towarzystwa, to już od po roku 1990 to można powiedzieć, że to jest głównie organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Tak? To jest to pierwszoplanowe zadanie. I w 1964 roku zorganizowano te koncerty organowo-kameralne, no i to był wtedy taki, coś w rodzaju pewnego ewenementu w skali ogólnopolskiej, bowiem były koncerty w Oliwie, ale w Oliwie mieliśmy koncerty wyłącznie organowe. A tu w Kamieniu połączono muzykę organową z kameralną. No, z prozaicznego powodu, bowiem stan króla instrumentów naszej katedry powodował, że nie można było na organach wykonać pełnego recitalu organowego. Z tegoż to powodu właśnie wprowadzono tę muzykę kameralną. Czyli rok 64 to jest pierwsze 6 koncertów, które rok później przekształciły się w Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, jeszcze bez tego przymiotnika międzynarodowy. Tak, bo oficjalnie festiwal stał się międzynarodowym w roku 1979, co nie znaczy, że nie było wykonawców zagranicznych, bowiem już w roku 65 dziecięcy chór z Czechosłowacji wystąpił na jednym z koncertów i to był ten pierwszy zagraniczny wykonawca, oczywiście wtedy to z tych krajów demokracji ludowej tak zwanej. I od 65 roku festiwal trwa nieprzerwanie. Festiwal przetrwał stan wojenny, przetrwał przede wszystkim także COVID, bowiem w tym roku covidowym ta ciągłość została zachowana. Oczywiście koncertów odbyło się wtedy kilka.
1: Czy od samego początku zainteresowanie festiwalem było duże?
0: Już na samym początku nawet Kamień był nazywany Mekką wczasowiczów, bowiem nie było takiej oferty skierowanej do wczasowiczów wtedy, w tych latach 60. i festiwal przyciągał. Kiedy ogląda się nawet fotografie z tych koncertów z lat 70., no to widać tam ogromne tłumy. Chociaż dzisiaj z frekwencją nie jest najgorzej, nie można narzekać. Były niekiedy takie nawet sytuacje humorystyczne. Z dzisiejszej perspektywy w 65 roku miała miejsce taka sytuacja, kiedy tu miejscowa milicja wywołała z koncertu konsula Stanów Zjednoczonych w Poznaniu i polecono mu opuścić teren nadmorski, nadgraniczny, bowiem pojazdy służb konsularnych miały zakaz wjazdu.
1: O historii Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim opowiadał nam Błażej Bubnowicz, przewodniczący Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej, a towarzystwo jest głównym organizatorem wydarzenia.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Mieszkańcy zachodniego Pomorza lubią podróżować.

0: Podróżować. Są to podróże dalsze i bliższe, a gdy zachce nam się zwiedzić atrakcyjne miejsce w regionie, wkrótce do tego miejsca być może poprowadzi nas nowa droga. O inwestycjach drogowych z rzecznikiem Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateuszem Grzeszczukiem rozmawiała Ewa Pasierbiewicz.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: Województwo zachodniopomorskie jest na pewno obszarem atrakcyjnym turystycznie. Te inwestycje drogowe, które realizujemy, czy też wykonaliśmy w ostatnich latach, one na pewno wypływają na poprawę dojazdu do pasa nadmorskiego, gdzie mamy miejscowości wypoczynkowe, gdzie również są imprezy plenerowe w rodzaju na przykład festiwalu Słowiani Wikingów. Także tu prowadzimy te inwestycje, aby ten dojazd poprawić i choćby oddano do ruchu w ubiegłym roku droga S3 od Świnoujścia do Troszyna. Tu wpłynęła na pewno na to, że w tym sezonie wakacyjnym ten dojazd nad morze do Międzyzdrojów, do Świnoujścia, gdzie już od 3 lat mamy funkcjonujący tunel pod Świną, sprawi, że ten dojazd będzie lepszy, szybszy i wygodniejszy. Podobnie jak droga ekspresowa S6, która znacznie poprawiła dojazd do Kołobrzegu i tych pozostałych miejscowości położonych w pasie nadmorskim. Na pewno też atrakcyjnym turystycznie w naszym regionie jest obszar Pojezierza Drawskiego, czyli te szeregi jezior się tam znajdujących. Tu prowadzi w ten obszar droga krajowa numer 20. Tu choćby realizujemy obwodnicę Stargardu. Na wschodnią obwodnicę Stargardu będzie realizowana obwodnica Złocieńca. Na pewno też droga S10 wpłynie na poprawę dojazdu, choćby do rzeki Drawy, która jest obszarem organizowania wielu spływów kajakowych. Także te inwestycje drogowe na pewno sprawiają, że do wielu atrakcji turystycznych naszego regionu znacznie lepiej się dojeżdża. Też ważna jest poprawa tych połączeń transportowych w szerszej perspektywie. My w ubiegłym roku zakończyliśmy już realizację odcinków drogi S6 do Słupska. Natomiast tu koledzy z oddziału w Gdańsku przygotowują się do tego, aby do połowy tego roku oddać te pozostałe brakujące odcinki do Gdańska na terenie województwa pomorskiego. Także choćby ta trasa wakacyjna ze Szczecina do Gdańska będzie też już na tegoroczny sezon wakacyjny dużo szybsza, dużo wygodniejsza, a to też jest, myślę, że dla wielu mieszkańców Szczecina choćby atrakcja również to pojechać do innych miast, choćby do Gdańska, a dzięki temu szybkiemu połączeniu drogowemu to już podczas tych wakacji będzie możliwe. No i też warto podkreślić, że mamy już funkcjonującą całą drogę ekspresową S3 od Szczecina do granicy z Czechami, no i też po stronie czeskiej ruszyła budowa wszystkich tych brakujących odcinków autostrady D11, także ta trasa ze Szczecina, choćby w kierunku Pragi, ona również w ciągu najbliższych 2-3 lat powinna być w całości ekspresowa, a przypomnę, że przez wiele lat do Pragi dużo wygodniej jeździło się przez Niemcy. Teraz już dzięki prowadzonym, zakończonym inwestycjom drogowym trasy po polskiej stronie są dużo wygodniejsze i wraz też z realizacją tych inwestycji po stronie czeskiej dojazd ze Szczecina do Pragi czy dalej na południe Europy będzie również dużo wygodniejszy, także zarówno te inwestycje realizowane w naszym kraju, jak i choćby te realizowane przez naszych sąsiadów wpływają również na kwestie związane z atrakcyjnością turystyczną, również w perspektywie nie tylko naszych mieszkańców, ale też choćby dojazdu do naszego regionu do plaż bałtyckich w województwie zachodniopomorskim.
3: Pomorze Zachodnie to również doskonałe miejsce do zabrania na wakacyjny wyjazd rowerów. Mógłby pan powiedzieć coś więcej o trasach dla rowerzystów?
2: Jeżeli chodzi o drogi krajowe, my realizujemy tu przy naszych drogach również infrastrukturę pieszą, rowerową, choćby przy rozbudowie drogi krajowej numer 22 na całym tym odcinku budowana jest ścieżka pieszo-rowerowa, tak aby kierowcy z Wałcza choćby do Człopy mogli dojechać ścieżką pieszo-rowerową. Powstaje również szereg innych tego rodzaju inwestycji przy naszych drogach. Natomiast my jako inwestor drogowy zarządzający drogami krajowymi możemy takie trasy budować przy drogach krajowych i te realizujemy, natomiast takie trasy stricte turystyczne, rowerowe, one są w zakresie już marszałka województwa, który ma bardzo szeroki program realizacji tras rowerowych w nowym przebiegu, czy choćby śladach dawnych linii kolejowych. Także tu z roku na rok dzięki różnego rodzaju inwestycjom nasz region również staje się bardziej atrakcyjny pod względem infrastruktury rowerowej i też realizacja nawet tych odcinków dróg ekspresowych, wzdłuż których my nie budujemy infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, bo te trasy służą innym celom, natomiast zostają stare przebiegi dróg krajowych uwolnione od ruchu tranzytowego i po tych drogach też choćby rowerzyści mogą już znacznie wygodniej się przemieszczać. Także tu na kwestie pieszych rowerzystów również przy naszych inwestycjach drogowych zwracamy szczególną uwagę.
0: O inwestycjach drogowych, które prowadzą lub wkrótce poprowadzą nas do atrakcyjnych miejsc w regionie, opowiadał Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Co jest grane w Wolinie?
0: Co jest grane w Wolinie? Niezmiennie legendy naszych wysp. O nowych projektach opowie nam za chwilę Wojciech Celiński ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jomsborg-Wineta. Wojciech Celiński stanął też na czele zarządu nowej lokalnej organizacji turystycznej, która zrzeszać będzie Międzyzdroje, Kamień Pomorski, Dziwnów, Świnoujście i Wolin. Przedstawiciele tych miejscowości podpisali w tej sprawie list intencyjny. Jednym z pierwszych projektów LOT-u jest nowoczesna aplikacja mobilna, która ułatwi turystom zwiedzanie, dostarczając informacji o atrakcjach, wydarzeniach i miejscach noclegowych.
1: Zwiedzaj z nami Wolin.
4: Szykujemy Park Legend Wyspy Wolin. Będą to legendy wirtualne w 3D, nie tylko. Legenda o Winecie, sagi o Wikingach. Można będzie to tak jakby wszystkie legendy najważniejsze, które są na Wyspie Wolin, będzie można przejść ten park legend, ale naszą ideą taka jest nawet misyjne zadanie, żeby zachęcić młodzież, no dobra, macie, wirtualnie możecie poszukać łuku, przepłynąć morze, ale zajedźcie do skansenu. Zobaczycie, jaka jest różnica między wirtualnym światem, a światem tradycyjnym, tak na żywo. Będzie legenda o stęce, będzie legenda o kamieniu, Gładzie Królewskim, która tam mówi, jak to Krzywousty witał swoją flotę, legenda o piracie tym z Międzyzdrojów, ale przede wszystkim te najważniejsze legendy o Winecie, o Julinie, w której mówi na przykład, że Juliusz Cezar był legendarnym założycielem Wolin i zostawił tutaj świętą włócznię, którą Wolinianie używali do swoich wróżb. Nie? No i wiele, wiele takich legend. Będzie też wirtualny Wolin, którym się będzie przechadzać. Już to mamy praktycznie. Jesteśmy na etapie 3/4 zrobienia. Wirtualny Wolin, którym będzie można wejść do wirtualnego Wolina i przechadzać się po mieście. Można dyskutować z przekupką, wejść do chaty Kowala, porozmawiać z Kowalem i będzie taką nowością, będzie w każdym zakątku świata można będzie nabyć ten wirtualny Wolin i przechadzać się po mieście. Robimy to w oparciu o badania naukowe, które przez 100 lat prowadzono w Wolinie i to pod nadzorem profesora Jakuba Morawca i Polska Akademia Nauk, to jest doktora Wojciecha Filipowiaka. Staramy się, żeby to wiernie przekazać ten Wolin, który był wspaniałym emporium, jednym z największych w rejonie Morza Bałtyckiego w tamtych czasach. To chcemy wszystko połączyć z tradycjami kuchni z Wyspy Wolin, żeby było, i też rozmawiamy teraz z hotelami, żeby było wszystkich, dlatego te targi rybne są dość dla nas ważne, żeby w hotelach można by było nabyć wypromowane przez nas produkty, które są wytwarzane na Wyspie Wolin. I będzie na przykład nasz miód pitny, który jest produktem regionalnym. Można nabyć sery, które tutaj miejscowi wytwórcy wytwarzają. I w każdej gminie robimy takie spotkanie dotyczące tych targów rybnych i powiem, że jest takich trochę perełek, bo i Zubowicz, i Paprykarz Dziwnowski i tak dalej. Jest trochę takich perełek, które można i te hotele bardzo chętnie, tylko mówią, to musi być stała dostawa i stwórzcie jedno takie stanowisko i oni wyeksponują to, bo wszędzie się jedzie to i pije się jakieś piwo regionalne, je się regionalne sery i tak dalej, a tutaj u nas to jest ubogie troszeczkę ten teren w taki, można powiedzieć, regionalne przetwory żywnościowe. I mocno aktywizujemy właśnie koła gospodyń wiejskich, przedsiębiorców miejscowych i nie tylko miejscowych, takich, którzy działają w pobliżu, i zachęcamy, żeby rozszerzali swoją działalność. W którym hotelu bym nie rozmawiał, to wszyscy są oczywiście happy i wszyscy są za, nie? Za takim czymś, nie?
5: Oczywiście, to jest super kierunek, bo rybaków już coraz mniej, a w ogóle prawie.
4: No, rybę to możemy powiedzieć z Antarktyku mamy, a nie
5: no tam. No właśnie. A turystów jakoś trzeba tu też zwabić na to zachodnie Pomorze.
4: No nie tylko plaża, bo bardzo dobra droga jest uruchomienie takiej turystyki czynnej. Oczywiście trasy rowerowe i trasy żeglugowe, tego tu jest już dobrze. Nasze stowarzyszenie jest inicjatorem stworzenia lokalnej organizacji turystycznej Wyspy Wolin. I chcemy iść w promocję jako Wyspa Wolin. Znaczy chcemy, już to robimy, nie? Jako Wyspa Wolin naturalny produkt turystyczny, który de facto poza górami wysokościowymi tutaj jest wszystko. Historia, przyroda, natury. W postaci Wolińskiego Parku Narodowego, jeziora i akweny wodne. Jeżeli mówimy o Mazurach, terenach żeglugowych, co to znaczy podłóg zalewu i tutaj w koło wyspy można tak się pożeglować, że nie ma takiego miejsca w Polsce, ale też i idziemy w promocję produktami takimi typowo turystycznymi atrakcjami, tak jak Centrum Słowenii Wikingów, jak Fort Gerharda, Podziemne Miasto, Park Narodowy, to znaczy Muzeum Parku Narodowego i te mniejsze, pomniejsze takie muzea, które funkcjonują tutaj na Wyspie Wolin, i chcemy na zewnątrz wyjść z ofertą taką turystyczną, żeby turysta już miał zaplanowane nie tylko szukanie na niepogodę, ale wcześniej, nawet jak jest pogoda, on ma zaplanowane ileś dni, bo wie, co tutaj go czeka i tak dalej. Co nam się udało, oprócz tego wirtualnego przewodnika? Bo takie mamy szczęście, że zawsze dobrzy ludzie na swojej drodze spotykają dobrych ludzi, którzy potem oddają tą dobroć, którą sami dostali. Spotkaliśmy na swojej drodze takich panów, którzy skanowali nas skansen do gry. I ta gra, cieszymy się, zrobili trailer Wernerhora. I tam jest na skansen między innymi dużo i obiekty, i przedmioty codziennego użytku w tej grze są. I z tymi panami właśnie rozmawialiśmy na temat tego wirtualnego świata, żeby to stworzyć, to ten przewodnik zrobiliśmy, ale też i firmy do nas się odezwały. Jedna z największych firm światowych, która ma swoją siedzibę w Singapurze, ale ma oddziały po całym świecie, która ma 300 milionów, jedna gra ich ma 300 milionów stałych odbiorców i chcą nam reklamować Centrum Słowenii Wikingów na swoich mediach społecznościowych i tak dalej. I jesteśmy zdumni, bo to jest globalna już promocja.
0: O globalnej promocji naszego Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie opowiadał Wojciech Celiński.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
0: Jeśli mamy jakiś problem z nieuczciwym sprzedawcą, możemy się zgłosić do Rzecznika Praw Konsumenta. Rzecznicy pomagają bezpłatnie. Mieszkańcy Wolina mogą skorzystać z pomocy Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w Kamieniu Pomorskim, który obsługuje mieszkańców całego powiatu. Mieszkańcy Świnoujścia mają rzecznika miejskiego, podobnie mieszkańcy Szczecina. A na temat nieuczciwych praktyk podczas wakacji z Marzeną Nowowiejską Wojciechowską, miejskim rzecznikiem konsumentów w Szczecinie, rozmawiała Ewa Pasierbiewicz.
1: Istotne dla Wolina.
3: Wakacje tuż za rogiem. Z jakimi problemami najczęściej trafiają do pani mieszkańcy o tej porze?
6: Przede wszystkim z nienależytym wykonaniem umowy, czyli w sytuacjach, kiedy na przykład okazuje się, że wybrany przez nas hotel został zamieniony na miejscu na inny, że standard zamieszkania nie odpowiada temu, który był prezentowany w ofercie, że standard wyżywienia jest inny, że basen, który miał być czynny, czy też jakaś strefa spa, o której zapewniał, o istnieniu zapewniał przedsiębiorca, czy w ofercie, czy w ustnych rozmowach, okazuje się, że nie funkcjonuje, jest w trakcie remontu. O tym, że zakwaterowanie odbiega od standardów na przykład w hotelach 3-4-gwiazdkowych. Tych spraw jest mnóstwo. W przeszłości bardzo często mieliśmy, jeżeli chodzi o letni wypoczynek, takie problemy konsumentów z różnym typu robactwem, które niestety czaiło się gdzieś w pokojach, czy też owadami, które utrudniały wypoczynek konsumentom. Więc tych spraw jest bardzo dużo. Mówimy też o odwołanych lotach, o przesunięciach, jeżeli chodzi o godziny wylotu, o zmianach lotniska. No można, że tak powiem, mnożyć te informacje, które pojawiają się w skargach konsumentów na różne sposoby, bo często jest tak, że w jednej reklamacji konsument zawiera wiele zarzutów, które spotkał na miejscu, czy na przykład to, że był inny transport do miejsca docelowego, że rezydent nie spełniał wymogów, jakie stawia się tym osobom na miejscu. No, spraw jest bardzo dużo i wszystko może się zdarzyć niestety. Bywają też takie zapytania na temat wiarygodności jakiegoś biura turystycznego, bo często konsumenci wybierają duże instytucje, z którymi latają na wakacje zagraniczne, czy też wybierają ośrodki tutaj na miejscu w Polsce, ale są też biura, które powstają, mają krótką, że tak powiem, działalność i konsumenci wtedy pytają, czy znamy, więc takich zapytań jest bardzo dużo.
3: Proszę powiedzieć, jak wygląda rozwiązywanie tych problemów?
6: Przede wszystkim ja polecam konsumentom, i to jest bardzo ważne, aby reklamacje były składane w trakcie trwania imprezy turystycznej, czyli najlepiej, jeżeli mamy rezydenta, żeby te reklamacje były składane na ręce rezydenta, czy też w hotelu, czy też na infolinii danego przedsiębiorcy, jeżeli dopuszcza taką możliwość w kontaktach z konsumentami. To jest podstawa, aby złożyć reklamację. Co do zasady, owszem, mamy na dochodzenie tych roszczeń, jeśli chodzi o usługi turystyczne, 3 lata, ale im szybciej złożymy reklamację, tym po prostu każda ze stron będzie dysponowała dowodami, które są do udowodnienia na bieżąco. Nie mamy takiego terminu, w którym musimy złożyć reklamację, ale pamiętajmy, że ten czas niestety jest na naszą niekorzyść.
3: Czy zdjęcia na przykład są takim dobrym dowodem, mocnym?
6: Tak, to jak najbardziej. Czy mamy nagrania wideo, czy filmy, czy zdjęcia. No i to te oświadczenia, które składamy w hotelu do tego rezydenta na miejscu. To są najważniejsze dowody, którymi dysponujemy. Czy na przykład jeżeli jakaś część świadczeń nie była spełniona, musieliśmy na własny rachunek na przykład skorzystać z transportu, to musimy też dokumentować to poprzez paragony, dowody zakupu, dowody wpłaty. Więc wszystkie dokumenty musimy zbierać, aby móc udowodnić tutaj winę w nienależytym wykonaniu umowy.
3: Mamy już dowody, złożyliśmy reklamację. Co dalej się dzieje?
6: Organizator imprezy turystycznej powinien udzielić odpowiedzi na naszą reklamację. Niestety przepisy prawa nie wskazują, jak, w jakim terminie ma to zrobić. W poprzedniej regulacji prawnej rzeczywiście było to 30 dni. Natomiast od 2018 roku weszła ustawa o imprezach turystycznych, powiązanych usługach turystycznych, która uchyliła dotychczasowe przepisy w zakresie terminu czasu odpowiedzi przez organizatora. Więc powinien to zrobić możliwie jak najkrótszym terminie, natomiast nie jest związany już tym 30-dniowym terminem. Jeżeli przedsiębiorca odpisze nie podzieli tutaj uwag konsumenta i strony nie dojdą do porozumienia, wtedy konsument może złożyć wniosek o udzielenie pomocy prawnej do właściwego według miejsca zamieszkania rzecznika konsumentów, bo trzeba pamiętać, że rzecznicy działają w każdym powiecie i w zależności od tego, w jakim mieszka konsument, tam powinien udać się do swojego rzecznika.
3: Czy przed tym okresem wakacyjnym widać już wzrost zgłoszeń związanych na przykład z rezerwacjami noclegów albo wyjazdów?
6: Obecnie procedujemy sprawy związane z wypoczynkiem feryjnym, bo trzeba pamiętać, że te sprawy nie trwają krótko, więc te sprawy, które do nas spływają, dotyczą właśnie pobytu feryjnych. Są zapytania dotyczące wcześniejszej rezygnacji, czy też możliwości odstąpienia od umowy bezkosztowego od imprezy turystycznej.
3: A jakie błędy najczęściej popełniają mieszkańcy planując urlop i czy da się ich uniknąć?
6: To jest ciężkie pytanie. To znaczy, tak, najczęściej konsumenci działają w takim, euforii, pośpiechu, takiej sytuacji, że ufają przedsiębiorcy, ufają tylko tym informacjom ustnym, które zawiera przedsiębiorca. I tutaj jest taka rada, żeby jednak wybierając się na wycieczkę czy w podróż, abyśmy wszystkie te założenia, które przedstawia nam ustnie przedsiębiorca, znalazły potwierdzenie w umowie pisemnej. I to jest bardzo ważne, tak? Jeżeli zapewnia nas, że pokój będzie z widokiem na morze, taki zapis musi się znaleźć w treści tej umowy. Jeżeli zależy szczególnie nam na jakiej okoliczności, którą ma zrealizować przedsiębiorca, to takie zapisy powinniśmy sprawdzać, czy rzeczywiście one mają miejsce. Często też dochodzi do takich pomyłek. Konsumenci zmieniają daty przy wyborze. Potem się okazuje, że miejsce wylotu nie jest takie, o jakim rozmawiali, więc w przypadku zawierania umów na miejscu przedsiębiorcy jest taka rada, aby sprawdzić te wszystkie podstawowe warunki przed złożeniem podpisu i wpłaceniem zaliczki. Bo później trudno udowodnić się, co było intencją konsumenta, a jakich informacji udzielał przedsiębiorca.
0: Z Marzeną Nowowiejską Wojciechowską, miejskim rzecznikiem konsumentów w Szczecinie, rozmawiała Ewa Pasierbiewicz. A do rozmowy powrócimy za chwilę. Tym razem Ewa zapytała o nasze zakupy w sieci.
1: Istotne dla Wolina.
3: Wakacje to też czas zakupów, sprzętu, ubrań, walizek. Na co uważać, kupując online?
6: Przede wszystkim trzeba się przygotować do takiego zakupu. Jeżeli dokonujemy zakupów online, to moja taka rada jest podstawowa, abyśmy kupowali ze sprawdzonych platform sprzedażowych, a od firm, które funkcjonują na rynku od jakiegoś czasu. To ważne, abyśmy przed zakupem sprawdzili opinie w internecie na temat danego przedsiębiorcy, bo to jest cenne źródło informacji, czy dany przedsiębiorca wywiązuje się ze swoich umów, w jakim terminie dostarcza towar, czy dostarcza go w ogóle i czy rzeczywiście oferta odpowiada temu potem towarowi, który otrzymujemy przez internet. Ważne jest też, abyśmy sprawdzali regulaminy, czytali zapisy regulaminów. Niestety konsumenci często kupują towary bardzo w taki szybki sposób na podstawie reklamy, która pojawia się na popularnych portalach społecznościowych i nie sprawdzamy, tak, w jakim terminie sprzedawca jest w stanie wywiązać się z tej umowy, czy jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, że tutaj nasza pomoc rzeczników konsumentów jest możliwa tylko wobec przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani w Polsce i wobec przedsiębiorców, którego znamy, bo często mamy do czynienia z takimi umowami, gdzie konsument zawiera umowę, nawet nie ma informacji na temat i jak się nazywa dany przedsiębiorca, gdzie ma siedzibę, więc konsumenci popełniają bardzo duże ryzyko, zawierając, łącząc się właśnie w takie umowy. No, proszę się wystrzegać jednak zakupów od przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani w krajach azjatyckich, bo potem dochodzenie swoich roszczeń no, jest praktycznie niemożliwe.
3: Czy jest super okazje w sieci, to dziś nadal pułapki?
6: Niestety tak, bo tutaj bardzo często wyznacznikiem naszych wyborów, wyborów konsumentów jest cena. I może się okazać, że ta niska cena po prostu wygeneruje bardzo duży problem, bo nasze dane zostaną przekazane do instytucji, której tak naprawdę nie znamy jej nazwy, nie znamy miejsca rejestracji i przedsiębiorca pobierze od nas płatność za towar, którego nigdy nie otrzymamy, albo otrzymamy towar zupełnie innej, słabszej jakości niż ten, który zamawialiśmy. Często zdarza się, niestety konsumenci zamawiają różne stricte medyczne, paramedyczne towary i przychodzą no naprawdę towary bardzo słabej jakości, no w ogóle, które nie odpowiadają temu, co zamawialiśmy. No taką tutaj przykładem parę razy konsument zawierał umowę przez telefon, bo tak było łatwo. Przedsiębiorca miał świetną stronę internetową, ale pan nie miał konta, ale telefonicznie zamawiał okulary korekcyjne i zamiast tych okularów korekcyjnych przychodziły jakieś suplementy diety, których on nie zamawiał, których on nie potrzebował, które były dla niego w ogóle niepotrzebne. A jego dane po prostu trafiły do ogólnej takiej informacji. Przekazywane były z jednej firmy do drugiej i pan otrzymywał co chwilę jakieś inne oferty. No i tutaj zadaniem konsumenta było to, że powinien zastrzec swoje dane, zażądać wycofania zgody na przetwarzanie jego danych i odstąpić od umowy, bo proszę pamiętać, że te umowy, które zawieramy na odległość przez internet, to są umowy w jakiś taki sposób bardziej szczególny chronione niż umowy zawierane stacjonarnie, bo w przypadku umów zawieranych na odległość mamy możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, a natomiast w sprzedaży stacjonarnej takiego uprawnienia nie mamy. Może to być jakaś dobra wola sprzedawcy, forma gestu handlowego, że w przypadku stacjonarnej sprzedaży przyjmie zwrot, ale musi to być wcześniej wskazane, uzgodnione i wówczas taki sprzedawca może określać tryb, czas, w jakim przyjmie zwrot towaru. Dlatego tak jest ważne, abyśmy znali dane tego przedsiębiorcy, bo tylko znając je możemy od takiej umowy odstąpić.
3: Jakie prawa ma konsument, gdy towar nie spełnia oczekiwań albo jest niezgodny z opisem?
6: W przypadku zakupów na odległość, tak jak powiedziałam, konsument może w ciągu 14 dni odstąpić od umowy, a jeżeli się okaże, że towar jest wadliwy, nie ma tych cech, o których zapewniał nas sprzedawca w swojej ofercie, jest niezgodny z umową, wówczas konsument może złożyć reklamację. Więc ma takie dwa uprawnienia, albo odstąpienie od umowy, od umowy zawartej na odległość, albo złożenie po prostu reklamacji na brak zgodności towaru z umową.
3: Czy mieszkańcy Szczecina często zgłaszają problemy z reklamacjami po zakupach internetowych?
6: Oj tak, tu jeżeli chodzi o tą kwestię, to tak. To kwestia dotyczy braku właściwości, o których zapewniał sprzedawca, braku właściwości, które jest przewidziane dla danego towaru, dostarczenie towaru w stanie niepełnym, niekompletnym, doręczenie tego przedmiotu uszkodzonego, problemy z doręczeniem przesyłki. No tych problemów tutaj niestety jest bardzo dużo. Oczywiście są osoby, które są zadowolone, one się do nas nie zgłaszają. Natomiast no, ja mogę mówić tylko o tych problemach, z którymi borykają się nasi konsumenci. To zarówno dotyczy towarów takich jak odzież, obuwie, ale też sprzętu RTV AGD, sprzętu komputerowego, telefonów. Różnorodność problemów jest bardzo duża.
3: Czy są branże takie w Szczecinie, które szczególnie często pojawiają się w skargach?
6: Tak, jeżeli chodzi o sprawy telekomunikacyjne, tutaj, że tak powiem, niesłabnącą jest ta sytuacja, w której konsumenci skarżą się na reklamację usług telekomunikacyjnych, usług internetowych, dostawy telewizji. Bardzo częstym problemem jest no niestety zawieranie umów w salonie, gdzie konsumenci na przykład po przyjściu do domu, przeanalizowaniu warunków chcieliby odstąpić od umowy. Natomiast jak powiedziałam wcześniej, w przypadku umów stacjonarnych takie prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Ono jest możliwe w sytuacji, kiedy zawieramy umowę na odległość, kiedy na przykład rozmawia z nami konsultant i wówczas po otrzymaniu takich warunków mamy 14 dni.
0: Z Marzeną Nowowiejską Wojciechowską, miejskim rzecznikiem konsumentów w Szczecinie, rozmawiała Ewa Pasierbiewicz.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
0: Na zachodniopomorskich akwenach już można zobaczyć białe żagle, sezon żeglarski rozpoczęty. Zaglądamy do Dziwnowa. O zawody i regaty, które tam się odbywają, pytałam Jacka Klimeckiego, dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie, a zarazem członka zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego.
1: Aktywnie w Wolinie.
3: Sezon żeglarski rozpoczęty.
7: Mamy dużo imprez żeglarskich, które się zawsze zaczynają koniec maja. Są te eliminacje do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Ogólnopolskie Olimpiady Młodzieży oraz sprintów. I tam się odbywa to w grupie klasy Optymist. I są to dosyć ważne regaty dla tych młodych ludzi, ponieważ przyjeżdża około 200 załóg z całej Polski, które walczą o to, żeby uczestniczyć w tych wielkich światowych, europejskich imprezach oraz ogólnopolskich. Następnie, no wiadomo, sezon żeglarski trwa całe lato. Jest tu wiele imprez turystycznych, przepływają regaty turystyczne, które tutaj szlakiem, naszym zachodniopomorskim szlakiem żeglarskim płyną po różnych portach naszych akwenów zachodniopomorskich. Wiele imprez też mniejszych, w których ludzie się bawią, przede wszystkim wypoczywają i też korzystają z tych naszych uroków naszego akwenu żeglarskiego. Dziwny jest specyficzny, ponieważ jak mało które miejsce na naszej mapie znajduje się pomiędzy wodami naszego Morza Bałtyckiego oraz ujściem Odry, a więc naszą cieśniną Dziwna i Zalewem Kamieńskim, Jeziorem Wrzosowskim. I tutaj trzeba przyznać, że jest to miejsce, do którego wielu żeglarzy, którzy pływają po morzach, zawija. Jest bardzo dobra możliwość wejścia do portu w każdym momencie. I nie jest to żadną przeszkodą. Tym bardziej, że nasza infrastruktura ciągle ulega poprawie. Obecnie też tutaj władze miasta inwestują. Powstaje kolejne nabrzeże cumownicze dla jednostek pływających. I to zachęca też tych żeglarzy do tego, żeby tu odwiedzać Dziwnów. Ponadto w Dziwnowie w tym roku odbędzie się też Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. To jest bardzo duże wyzwanie dla młodych żeglarzy w różnych klasach żeglarskich, bo będzie to w klasie Optimist, będzie to w klasie 420 oraz będzie to w klasie Ilka 4. To jest dla tych młodych żeglarzy bardzo ważna impreza i Dziwnów będzie gościł ich w tym roku, ponieważ organizatorem jest województwo lubelskie, ale ponieważ województwo lubelskie nie posiada akwenu, którym mogłoby rozgrywać tego typu imprezy, prosiło nas o wsparcie w organizacji, burmistrz wyraził zgodę, no i będziemy też po raz kolejny zresztą na prośbę lubelskiego organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W przyszłym roku możliwe, że organizatorem będziemy też Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w różnych klasach żeglarskich, ponieważ organizatorem głównym będzie województwo zachodniopomorskie, co też fajnie się będzie działa, więc to jest dla nas duży zaszczyt, że zaufano nam na tyle, że jesteśmy widocznie postrzegani dobrze jako organizatorzy. Jesienią zakończymy nasz taki sportowy sezon żeglarski. Ja nie mówię o tym turystycznym, który się kończy w październiku. Zakończymy dużymi regatami, które odbywają się co roku w ramach Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optymist. Są to międzynarodowe regaty, które odbywają się corocznie na około 300 jachtów w klasie Optymist. Zjeżdżają się zawodnicy najlepsi z całej Europy. To jest fajne wydarzenie. Myślę, że też warto nas odwiedzić. Zawsze w trzeci weekend września się to odbywa. I tutaj te piękne, małe łódeczki radzą sobie bardzo dobrze. Tym bardziej, że u nas wiatru nie brakuje. Jesteśmy wbrew pozorom miejscowością, gdzie ten wiatr jest w większości roku i warunki do żeglowania są doskonałe, tak jak mówią to fachowcy. Ja powtarzam to oczywiście za osobami, które korzystają z uroków naszego akwenu. Nasz akwen jest typowo akwenem też regatowym. Wiele załóg, drużyn, klubów przyjeżdża trenować, z czego się bardzo cieszymy, bo rozwijając tą infrastrukturę, staliśmy się już chyba przez te ostatnie lata znaczącym miejscem w Polsce, w Europie i na świecie związanym z żeglarstwem. Zresztą trudno, patrząc na nasze położenie geograficzne, żeśmy związani byli z inną dyscypliną sportową, no bo jak to mówię, toru bobslejowego budować nie będziemy, nie? Tak.
0: Chociaż jak województwo lubelskie organizuje tu zawody czy olimpiadę, to czemu by nie? A czy w Dziwnowie jest klub żeglarski, w którym młodzież może ćwiczyć? Ta młodzież tutaj z najbliższej okolicy?
7: Tak, posiadamy bardzo dobry klub żeglarski KSW Baltic, który osiąga wiele sukcesów zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, ale przede wszystkim szkoli młodych żeglarzy w klasie Optymist. I to jest bardzo ważne, ponieważ no, to szkolenie od podstaw jest bardzo ważne. Przyjeżdżają do nas oczywiście zawodnicy też spoza naszego regionu, są miejscowi także, ale mamy nawet takie osoby, które potrafią przyjeżdżać, trenować w naszym klubie z okolic Krakowa, czy też z innych okolic naszego kraju. Widocznie osiągnięcia i naszego klubu i więc trenerów naszych i osoby, która tutaj zarządza tym klubem, Marka Lękowskiego, buduje też pozytywny wizerunek tego klubu i wielu osób chce tu trenować. Mamy też klasę 420, w której szkolimy, ale też zdarza się, że przyjeżdża też tu kadra Polski w innych klasach, tak jak klasa 470 w tamtym roku trenowała u nas kadra Polski. Widocznie no, warunki sprzyjają, zresztą jesteśmy, można powiedzieć tak dumnie możemy powiedzieć, gospodarzami tutaj nad morzem, ale też Pomorze Zachodnie ma w swoich strukturach jedną z najlepszych zawodniczek w tej chwili w klasie 470, naszą medalistkę Igrzysk Olimpijskich, Agnieszkę Skrzypulec. Także myślę, że to też się wiąże z tym, że ten nasz region jest postrzegany bardzo dobrze do trenowania i także do spędzania tego czasu rekreacyjnie, bo patrzmy też na to, że w tej chwili ta turystyka wodna bardzo się rozwinęła i potencjał, który ludzie posiadają w tej chwili w łodziach, motorówkach, skuterach, no ciągle się buduje. To jest jakby dopiero nabiera rozpędu i patrzę przez pryzmat wielu lat, od kiedy otworzyliśmy nasze tutaj porty jachtowe.
0: A kiedy to było?
7: No właśnie ostatnio się zastanawiałem, do 2013 chyba tak nastąpił ten moment, w którym żeśmy tak profesjonalnie wybudowali ten port nasz jachtowy i tutaj nabrzeża zaczęły być też dostosowywane do tej turystyki tej jachtowej, tej wodnej i od tego momentu trwa chyba taka no, ekspansja tego i to nas bardzo cieszy, ponieważ no za chwilę okazało się, że byliśmy gospodarzami Mistrzostw Świata. Już od tamtej pory zorganizowaliśmy kilkukrotnie Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy w żeglarstwie. Zresztą za dwa lata też będziemy gospodarzami największej na świecie w klasie Ilka 4 imprezy regatowej. Będą to Mistrzostwa Świata w klasie Ilka 4. Spodziewamy się około 400-450 załóg z całego świata. Także w 2028 będziemy organizatorem bardzo dużej imprezy żeglarskiej, gdzie przyjedzie z całego świata, myślę, wiele załóg, ale też pewno gości, bo klasa Ilka 4 to jest ta klasa patrząc na klasę Ilka, gdzie dzieci najmłodsi zawodnicy Ilka 4 je pływają i za nimi przyjeżdża wiele rodzin też. Także myślę, że to też fajne dla miasta, dla regionu. Trzeba być dumnym z tego.
0: O żeglarskich regatach i zawodach klasy światowej na wodach Dziwnowa opowiadał Jacek Klimecki, dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie i członek zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego. Za chwilę powrócimy do rozmowy.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
0: Panie Jacku, czy ma pan żeglarskiego idola?
7: Przyjaźnię się z wieloma żeglarzami. Myślę chyba, że najwięcej pomaga mi jakby w takiej organizacji sportowej. To jest taki człowiek, który jest wielokrotnym mistrzem świata i Europy, Marcin Rudawski. Jest to zawodnik z wieloletnim stażem w klasie Ilka, kiedyś klasie Laser. To teraz się nazywa klasa Ilka 6 i kiedyś Laser Radial. A Marcin jest człowiekiem no też wysokiej kultury, ale też przede wszystkim bardzo dobrym fachowcem w tej swojej dyscyplinie i mogę zawsze na niego liczyć. Jest to taki mój jakby też człowiek, który technicznie zna się na tym chyba najlepiej i korzystam z jego porad. Zresztą od początku, jak zaczęliśmy organizować duże imprezy żeglarskie w Dziwnowie, to zarówno burmistrzowie, kolejni, akurat poprzedni i obecny, chętnie się spotykają i słuchają opinii takich osób. I ja myślę, że bez takich ludzi też trudno zbudować potencjał, bo trzeba korzystać z opinii fachowców i też z ich porad. Nie chciałbym tutaj każdego wyróżniać, czy jestem na przykład bardzo dumny jestem z tego, że Polak w tej chwili opływa świat po raz kolejny na jachcie Meteor, tak? I Krzysztof Baranowski, którego obserwujemy w tej chwili, trzeba być z niego dumnym, że podjął się takiego wyzwania po raz kolejny. No, żeglarstwo jest taką dyscypliną chyba, która nas w ogóle na świecie bardzo charakteryzuje, że rozpoznawalni jesteśmy w tym świecie już teraz. To też chyba przez to, że właśnie takie osoby są w tym świecie. Także no, fajnie i cóż, trzeba podziwiać i dopingować.
0: Pan czuwa nad organizacją regat i zawodów w Dziwnowie, ale propaguje też żeglarstwo na całym zachodnim Pomorzu. Czy można powiedzieć, że ta dziedzina jest w naszym regionie dominująca?
7: Żeglarska historia Pomorza Zachodniego jest bardzo obfita w wydarzenia i sukcesy wspaniałych żeglarzy, ale też wielką kulturę tego żeglarstwa, które było budowane przez lata na Pomorzu Zachodnim, ale też myślę, że największego rozpędu nadała inwestycja, która się nazywa Zachodniopomorskim Szlakiem Żeglarskim. W moim mniemaniu, ale też chyba wszystkich naszych mieszkańców Pomorza Zachodniego, władze wojewódzkie, które podjęły się tego projektu, zrobiły wielki krok ku temu, żeby to żeglarstwo na Pomorzu Zachodnim jeszcze bardziej się utwierdziło i się rozwijało. To wspaniałe porty, wspaniałe mariny powstały. Tutaj wszędzie jest coś innego i to zwiedzić, ale też właśnie zatrzymać się w bardzo dobrych warunkach. I to jest bardzo ważne. Co za tym idzie, obserwujemy, że poza szlakiem żeglarskim, no, powstały ścieżki rowerowe i powstają nadal na naszym Pomorzu Zachodnim. No, nie oszukujmy się, nasza ścieżka rowerowa zaczynająca się od Świnoujścia po Elbląg. Velobaltica jest wspaniałym wydarzeniem inwestycyjnym, można tak to nazwać, i wielu ludzi to bardzo chwali. Żeglarze poza żeglarstwem potrafią się zatrzymać w danym porcie i wyciągnąć rowery i spędzić też podróże rowerowe w okolicy, na co to właśnie ten szlak nam pozwala. Po naszym Pomorzu Zachodnim można dopłynąć, może powiem tak, nie wszędzie, ale w większości miejscowości wzdłuż naszego wybrzeża Bałtyku tutaj, ale też przede wszystkim wokół Zalewu Szczecińskiego. I te porty wokół Zalewu Szczecińskiego są piękne, klimatyczne. Ja tutaj chwalę nasze miejsce, ale to dlatego, że po prostu jestem lokalnym patriotą i z tym miejscem związanym, ale też mamy ten właśnie świetne położenie, ponieważ ta woda nas otacza dookoła i trudno by było żyć tutaj inaczej. Ale z mojej wiedzy i też z opowiadań żeglarzy bardzo lubią zmieniać te porty wokół zalewu. Tak jak wspomniałem wcześniej o regatach turystycznych, które organizuje Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski, którym całymi rodzinami około 70 jachtów przepływa w lipcu z portu do portu przez kilkanaście dni. Jest to zarazem forma też rywalizacji, ale też świetnego wypoczynku dla całych rodzin i integracji. I takich imprez obyśmy mieli jak najwięcej, bo chyba też na tym to żeglarstwo polega, żebyśmy poza sportem też odpoczywali nad tą wodą. Pozdrawiam wszystkich żeglarzy, słuchaczy. No i cóż, stopy wody pod kilem.
0: To były żeglarskie życzenia Jacka Klimeckiego, dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie, a zarazem członka Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Duży wybór?
1: Jest.
0: Projekt?
1: Jest.
0: Szybka dostawa towaru?
1: Jest.
0: Wszystko jest.
1: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
0: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
1: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
0: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
1: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
0: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
5: Ruszyły prace nad kolejnym etapem szczecińskiego budżetu obywatelskiego.
6: Będziemy zwracać uwagę przede wszystkim na teren i na nieruchomość, która została wskazana w projekcie, do kogo należy, czy jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy teren jest przeznaczony do zbycia, czy są jakieś inne prawa rzeczowe na tym terenie, które uniemożliwiają realizację tego projektu.
5: Małgorzata Mura, zapraszam na program. Za chwilę będzie więcej o tym, między innymi właśnie jak wygląda ocena projektów zgłoszonych w budżecie. Będzie także o lataniu, o modelarstwie na przykład.
7: Pierwszy lot to jest zawsze adrenalinka, bo nie ma człowiek nigdy pewności, czy wszystkie założenia projektowe zostały zrobione tak, jak powinny być. I te pierwsze minuty lotu to jest wielka niewiadoma. Może się skończyć zmiotka, szufelka i worek na śmieci, a może być idealnie. Także no, zastrzyk adrenaliny w pierwszych lotach zawsze jest, a później to już jakoś to leci.
5: A jak leci, o tym w programie zapraszam.
4: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
5: Rekordowa liczba projektów złożonych w szczecińskim budżecie obywatelskim już jest opublikowana. Możecie sprawdzać, co zgłosili inni i jakie projekty będą być może poddane pod głosowanie. O tym, co teraz dalej z budżetem obywatelskim, z całą procedurą, rozmawiałam z kierownikiem Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Szczecina, Jakubem Baranowskim. Co złożyli mieszkańcy, jakie wnioski? Proszę podsumować.
6: Przede wszystkim mieszkańcy złożyli 272 projekty i to jest najlepszy wynik od 13 lat, jeżeli chodzi o szczeciński budżet obywatelski. Przeprowadziliśmy bardzo szeroką kampanię edukacyjno-informacyjną skierowaną do mieszkańców Szczecina. Zorganizowaliśmy 14 spotkań we wszystkich 14 obszarach lokalnych. Organizowaliśmy warsztaty z młodzieżą. Także spotykaliśmy się z seniorami, więc przez te 6 tygodni mieliśmy bardzo intensywny czas promocyjny, jeżeli chodzi o SBO.
5: Ja chciałam powrócić jeszcze do tych spotkań. Z jakim one się spotkały przyjęciem? Dużo osób było zainteresowanych. O co pytali mieszkańcy?
6: To zależy. Na niektórych spotkaniach było po 20, czasami może nawet więcej osób. Na niektórych mieliśmy takie bardziej kameralne spotkania. Natomiast to, co najbardziej cieszy, to fakt, że na te spotkania nie przychodziły osoby, które wcześniej nie składały projektów do budżetu obywatelskiego i widzimy, że z tych spotkań efektem są projekty właśnie tych osób, więc nie tylko przyszły posłuchać o idei szczecińskiego budżetu obywatelskiego, ale także zdecydowały się wziąć sprawę w swoje ręce, złożyć projekty i zmieniać Szczecin. Więc różnorodność tych spotkań to także nie tylko różnorodność pod kątem liczby osób, ale także i tematów, które poruszaliśmy, bo to nie było tylko SBO, ale także co się dzieje w mieście, jakie miasto ma plany na różnego rodzaju dziedziny życia. Natomiast każde z tych spotkań było niezwykle udane, niezwykle pozytywne, co dało nam też argumenty i dowody na to, żeby kontynuować takie bezpośrednie spotkania z mieszkańcami, bez względu na to, ile osób przychodzi na takie spotkania. Nawet jak przyszłaby jedna osoba, no to dla jednej chętnej osoby zawsze warto jest poświęcić czas i porozmawiać porozmawiać o tym, co może dać budżet obywatelski.
5: A macie też, jak pan tak obserwuje, stałych aktywistów, którzy w tych kolejnych edycjach szczecińskiego budżetu powracają ze swoimi pomysłami?
6: Tak, mamy takie osoby. Mamy osoby, które już od lat składają projekty do budżetu obywatelskiego i nawet bardzo często powtarzają swoje propozycje, które nie wygrały w latach wcześniejszych. Zabrakło im czasami wiele, czasami niewiele i co roku powtarzają niektóre pomysły, ale też dają swoje nowe propozycje zadań, więc mamy taką grupę aktywistów, społeczników, którzy chcą zmieniać Szczecin. Natomiast skupiamy się też na nowych grupach, nowych autorach projektów, także po to, żeby szerzyć tą ideę budżetu obywatelskiego w nowych grupach społecznych.
5: Czy ci aktywiści jakby mają swój wiek? Chodzi mi o to, jak kto najczęściej, w jakim wieku w Szczecinie interesuje się, składa projekty? Widzimy tu jakieś wyraźne grupy?
6: To bardzo różnie. To bardzo różnie. Ciężko tak wskazać jedną jakąś grupę dominującą. Mogę powiedzieć, że w poprzednich edycjach mieliśmy problem z osobami niepełnoletnimi, z młodzieżą. Teraz dzięki naszym działaniom edukacyjnym myślę, że ta sytuacja się poprawiła, z tego co też widzę po złożonych projektach, ale mamy także seniorów, mamy też osoby młode, nie już młodzieżowe, ale młode, które są już w wieku dorosłym i decydowały się albo decydują się już od paru lat składać projekty, więc tak naprawdę bardzo zróżnicowana jest ta grupa wiekowa, jeżeli chodzi o składanie projektów do budżetu obywatelskiego w Szczecinie.
5: Wśród tych, które teraz złożyliśmy, jak się to rozkłada, jeśli chodzi o te lokalne, ogólnomiejskie?
6: Ta sytuacja wygląda w taki sposób, że ogólnomiejskich projektów mamy 51 i projektów lokalnych mamy 221. Praktycznie w każdym z 14 obszarów lokalnych mamy co najmniej 10 projektów złożonych. Czasami jest to więcej, około 20, a czasami ta liczba to jest właśnie 10. Jaka będzie ostateczna liczba projektów skierowanych do głosowania, no to pokażą nam te miesiące. Współpraca na linii urząd i autorzy, mieszkańcy. Teraz czeka nas też bardzo właśnie intensywna praca, żeby sprawdzić wszystkie te propozycje zadań pod kątem możliwości realizacyjnych. Bo też otwarcie mówiliśmy na spotkaniach, że nie wszystkie projekty na pewno będzie można realizować, będzie można poddać pod głosowanie. My mamy już taką politykę i chcemy ją zawsze kontynuować, że pod głosowanie poddane są tylko te projekty, które są w 100% możliwe do zrealizowania.
5: Co dokładnie będziecie sprawdzać w tej merytorycznej ocenie? Na co zwrócicie uwagę?
6: Będziemy zwracać uwagę przede wszystkim na teren i na nieruchomość, która została wskazana w projekcie, do kogo należy, czy jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy teren jest przeznaczony do zbycia, czy są jakieś inne prawa rzeczowe na tym terenie, które uniemożliwiają realizację tego projektu. I to jest bardzo kluczowe, bo najczęściej mamy do czynienia z projektami inwestycyjnymi. W przypadku projektów miękkich oczywiście tutaj tego nie sprawdzamy, a następnie po tej weryfikacji takiej tak zwanej terenowej sprawdzamy przede wszystkim koszty i możliwość techniczną i prawną realizacji takich propozycji. Czy projekt już może w podobnej formie nie został zaplanowany, albo czy już finansowanie jest zapewnione i jest realizowany podobny projekt. Sprawdzamy, czy koszty wskazane przez autora są realne. Jeżeli nie, no to urealniamy, proponujemy zmiany. Tutaj bardzo często dyskutujemy z autorami, co można dodać, co można usunąć, żeby ten projekt był możliwy do realizacji. No i w przypadku pozytywnej decyzji i pozytywnej weryfikacji projekt trafi na listę do głosowania.
5: Tak jak pan wspomniał, cały czas to wszystko w kontakcie z samymi autorami, prawda? Żeby jak najlepiej to sprawdzić i opracować.
6: Dokładnie tak. Już na tym wczesnym etapie naboru byliśmy w kontakcie z osobami chętnymi do złożenia projektów. Teraz to już są autorzy, współautorzy, z którymi będziemy w kontakcie i których będziemy też wspierać w tym procesie weryfikacji. No też jest pewien proces edukacyjny, gdzie będziemy starać się tłumaczyć, dlaczego niektóre decyzje idą w taką stronę, dlaczego opinia czy weryfikacja jest pozytywna, dlaczego jest negatywna, bo tak jak wspomniałem, no nie wszystkie propozycje na pewno da się zrealizować, natomiast też naszą rolą jest to, żeby dobrze wytłumaczyć swoją weryfikację.
5: Jak tak pan wstępnie patrzy na te projekty, to mamy w tej chwili jakieś dominujące, inwestycyjne, pan wspomniał też, może jakieś rodzaje są bardziej powszechne w tej chwili?
6: Ja widzę, że jest przyrost projektów tak zwanych miękkich, czy nieinwestycyjnych, różnego rodzaju imprez, wydarzeń, warsztatów. Natomiast zazwyczaj w budżecie obywatelskim to są tematy związane z kwestiami komunalnymi, z kwestiami parków, parków kieszonkowych, modernizacji alejek, ale także kwestie projektów transportowych, tak szeroko mówiąc, transportowe przystanki, remont.

0: decyzję o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Projektodawca będzie musiał do tego odwołać do prezydenta poprzez Radę do Spraw Budżetu Obywatelskiego, więc jeszcze tutaj praca przed nami. W zeszłej edycji to było około 50 odwołań, które rozpatrywał pan prezydent i po zakończonej tej weryfikacji myślę, że zdecydowanie w drugiej części roku, jak nie pod koniec roku 2026, bo też przypominam, że mamy prawie 80 projektów więcej niż tych, co zostało złożone w zeszłym roku. Przyjdziemy do głosowania. Konkretną datę poda pan prezydent. Natomiast no, to zazwyczaj się odbywa pod koniec roku.
1: O procedurze szczecińskiego budżetu obywatelskiego opowiadał mi kierownik Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta, Jakub Baranowski. Przypomnę, że mamy w tej edycji 221 projektów lokalnych i 51 projektów ogólnomiejskich. W tegorocznej edycji mieszkańcy zadecydują o przeznaczeniu aż 22,5 miliona złotych. A w programie jeszcze będzie m.in. o modelarstwie, a teraz najważniejsze wydarzenia ostatnich dni.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Ula Myszkinis. Liderka białoruskiej opozycji, przewodnicząca Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Swietłana Ciechanowska odebrała w poniedziałek w Darłowie Międzynarodową Nagrodę Króla Eryka Pomorskiego. Uhonorowano ją za działania na rzecz demokratycznych zmian na Białorusi oraz budowania relacji kraju z europejską wspólnotą. Członek kapituły Międzynarodowej Nagrody Króla Eryka Pomorskiego, redaktor naczelny Gazety Wyborczej Adam Michnik, podkreślił, że przyznane wyróżnienie jest dla człowieka, jego rozwagi, odwagi, konsekwencji i uporu, a z drugiej strony dla sprawy wolności białoruskiej. Swietłana Ciechanowska jest piątą osobą uhonorowaną przez kapitułę powołaną przez miasto Darłowo. Przewodniczy jej marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz. Pasażerowie mogą już korzystać z letniego połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno. Drugi rok z rzędu zostało uruchomione przed wakacjami. Cena biletu pozostaje bez zmian, wynosi 7 zł. Zgodnie z rozkładem jazdy w weekend ostatni pociąg z Mielna do Koszalina wyjeżdża o 21:40. Połączenie realizowane będzie do 13 września. Inną turystyczną alternatywą transportu z Koszalina do Mielna i z powrotem jest statek Julek, cumujący przy przystani w Jamnie. A propos transportu wodnego. Ruszyła sprzedaż biletów na kursy tramwajów wodnych samorządowego szlaku po Zalewie Szczecińskim. Na pokład można zabrać rower, co daje możliwość łączenia rejsów z wycieczkami po zachodniopomorskich trasach. Do wcześniejszej rezerwacji zachęca Sylwia Turkiewicz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Policach.
4: Można dokonywać rezerwacji miejsc u armatorów statków poprzez ich strony internetowe. Warto pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona. Pierwsze rejsy rozpoczną się już 27 czerwca.
3: Samorządowy szlak wodny składa się z dwóch połączonych tras: Szczecin-Trzebież-Stepnica oraz Nowe Warpno-Trzebież-Świnoujście. Kontrolerzy sanepidu przyjechali nad morze. Trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień przyjadą setki turystów. O szczegółach Miłosz Kocłowski.
5: Co roku w sezonie wakacyjnym nad morzem dochodzi do kilku albo nawet kilkudziesięciu zatruć pokarmowych, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
6: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
3: Na razie pierwsze kontrole nie wykazały większych nieprawidłowości. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wolinie oficjalnie zakończyło realizację dwóch kluczowych projektów współfinansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego. Wybudowano nowe odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie Chynowa, Rykowa, Zastania, Sierosławia, Kołczewa, Wartowa oraz Dargobądza. Zmodernizowano oczyszczalnie ścieków w Piaskach Wielkich i stację uzdatniania wody w Sierosławiu. Inwestycje, które kosztowały niemal 6 milionów złotych, znacząco wpłyną na komfort życia mieszkańców gminy Wolin.
1: Te informacje zebrała Ula Myszkinis.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Jak latać na szybowcach? Po czym pilot wie, gdzie się skierować, żeby się unosić?
7: Każdy tam czasami spogląda w to niebo, kiedy jest ładna słoneczna pogoda i widać takie ładne, kłębiaste chmurki. O, taka chmurka jest widoczną częścią tak zwanego komina termicznego, czyli słupa wznoszącego się powietrza.
1: jak to powietrze wykorzystywać. O tym jeszcze w tej godzinie programu. Można latać samemu, ale można latać także przez modele latające. Właśnie na temat modelarstwa rozmawiałam z pilotem i instruktorem modelarstwa Andrzejem Brzechlińskim ze szczecińskiego aeroklubu.
2: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.

0: sekcja modelarstwa działa przy Aeroklubie Szczecińskim? Jest popularna?
1: Powiem tak, popularność jest, aczkolwiek no jest, są inne czasy, inne pokolenie, no i już tej młodzieży do tego się tyle nie garnie, co kiedyś garnęło. Także no, modelarstwo działa jak najbardziej, ale no mówię, to już nie jest to.
0: Próbujecie jakoś wychodzić do tych młodych ludzi, zachęcać?
1: Tak, to cały czas są pokazy, prowadzę modelarnię i tych młodych ludzi no się pojawia dość dużo na początku zawsze roku szkolnego, ale później czas weryfikuje sytuację, no i dzieciaki są nastawione na szybki efekt, a nie długotrwałą pracę, a tutaj no niestety na szybkie efekty nie ma miejsca. Tutaj trzeba poświęcić czas, poświęcić wiedzę. No i to są projekty, które zajmują miesiące pracy, a nie, że w ciągu dnia będzie jakiś gotowiec.
0: Jakby pan tak mi opisał, jakie modele tworzycie, jak zaczyna się praca nad takim modelem samolotu?
1: Oj, tych typów modeli latających jest bardzo dużo. Od najprostszych rzeczy jak latawce, balony na ogrzane powietrze, proste rakietki. Później się idzie w modele swobodnie latające, jakieś szybowce, napęd gumowy, później modele na uwięzi, tam też jest wiele kategorii. No i modele zdalnie sterowane, tam też jest cały przekrój. Od najprostszych do takiego rekreacyjnego latania po bardzo poważne makiety, modele akrobacyjne. Ogrom tego jest, ogrom.
0: Jakby pan tak mi opisał, taki najprostszy model, może nie latawiec, ale taki już, który może startować w zawodach, to jak to wygląda powstawanie takiego modelu od podstaw? Ile to może trwać? Z czego on jest zrobiony?
1: No, jeżeli chodzi o to, to no, takie wśród młodzieży popularne, bardzo proste modele to jest, są modele klasy F1N, to są szybowce halowe i w Polsce jest monotyp wrona, to po prostu pewien pan opracował zestaw, jest on to szybki do składania, bardzo dobrze lata i w zasadzie w polskich zawodach nic prócz tego jednego modelu się nie liczy, no i to jest, trzeba poświęcić kilka godzin na składanie, kilka godzin na regulację tego modelu, żeby on latał tak, jak chcemy, żeby latał. No i później treningi, no to jest sport, tutaj wymaga to treningu.
0: Jak wyglądają takie treningi tutaj w Szczecinie? Gdzie trenujecie?
1: No na przykład w hangarze Aeroklubu Szczecińskiego jest tyle miejsca, że spokojnie można właśnie tymi modelami swobodnie latającymi, halowymi latać. Także tam w bezwieczną pogodę można spokojnie trenować na zewnątrz. Wszelkie hale szkolne, no co tylko jest dostępne, każde miejsce się nadaje do takiego treningu, no i jest to stosunkowo proste, stosunkowo tanie, no bo ten model no, nie jest jakiś przytłaczający kosztowo, także to jest taka forma modelarstwa, którą każdy od najmniejszego do najstarszego może się zająć i tutaj no można się wyćwiczyć i zajmować na naprawdę fajne miejsca.
0: Czy ktoś, kto zajmie się takim modelarstwem, później też idzie dalej już w takie latanie samodzielne, własne, w sensie chodzi mi o na przykład samoloty normalne?
1: Jak najbardziej, to jest właśnie podstawowe droga od modelarstwa przez szybownictwo później do dużego latania i no najwięksi, najlepsi właśnie od modeli zaczynali.
0: Czemu tak jest? To znaczy, co te modele nam dają tu w tym momencie, jeśli chodzi o taką dalszą ścieżkę? Czego uczą?
1: Tutaj przede wszystkim od dzieciaka zyskujemy wiedzę i odnośnie aerodynamiki, odnośnie konstrukcji, odnośnie zasad lotu, no jest tego ogrom i właśnie od tych najprostszych form latających zaczynając, już później będąc na etapie szkolenia podstawowego na szybowcach, czy szkolenia do licencji pilota samolotowego, te rzeczy, które są w programie szkolenia, my już wiemy, bo to się dla człowieka, dla modelarza staje naturalne.
0: Trzeba mieć dużo cierpliwości, żeby się zająć modelarstwem?
1: No trzeba. Tutaj to jest, mówię, wymaga to bardzo wiele czasu, bardzo wiele wiedzy, trzeba się samemu dokształcić, to nie jest tak, że ktoś daje gotowe rozwiązanie, tylko trzeba przysiąść samemu doczytać, czy tam pogadać z instruktorem, właśnie na tym polega funkcja instruktora, żeby nie robił za kogoś, tylko pokierował, jak ten młody człowiek ma robić.
0: A sekcja modelarska tutaj w Szczecinie to jest nie tylko dla młodych, starsi też mogą wejść w ten, powiedzmy, sport, w tą pasję?
1: Jak najbardziej tutaj mówię, nie ma jakiegokolwiek limitu wiekowego. Każdy może się tym zająć i no prawda jest taka, że większość modelarzy to dość starsze osoby. Tej młodzieży jest stosunkowo niewiele, raczej ludzie dorośli się tym zajmują.
0: No właśnie, jeśli ktoś teraz by chciał się tym zająć, a jeszcze nie ma bladego pojęcia nic na temat modelarstwa, gdzie powinien się udać, kiedy się może spotykacie?
1: No, jeżeli chodzi o samo latanie, no to jak tylko jest czas, jak jest pogoda, no to się spotykamy na lotnisku. Mówię, tutaj pod patronatem Aeroklubu Szczecińskiego w Stargardzie w Domu Kultury działa modelarnia lotnicza. jest to nastawione typowo pod szkolenie młodzieży i to wtedy w zasadzie kontakt najlepiej właśnie albo przez Dom Kultury, albo przez Aeroklub łapać i wtedy się po prostu zgadujemy i działamy.
0: Można przyjść też tak po prostu was obejrzeć w akcji na szczecińskie lotnisko?
1: Jasne, jak najbardziej. To jest otwarte, aczkolwiek wiadomo, no, kibice niekoniecznie są mile widziani, bo to jednak przeszkadza, to rozprasza. Ludzie nie wiedzą, jak się na lotnisku zachować. Także jak najbardziej każdy może przyjść, ale też no, z głową, żeby się zapytać, gdzie może stać, żeby nie przeszkadzać, nie zagrażać.
0: A jak wyglądają właśnie takie loty? To znaczy te samoloty stworzone przez was w sekcji, jak wysoko mogą się unieść? Gdzie mogą polecieć, czy też robicie nimi jakieś akrobacje dodatkowe?
1: Oczywiście to są modele akrobacyjne, są modele makiet, w których należy latać jak najbardziej zgodnie z tym, jak oryginał latał. Ja akurat, moją pasją są modele oldtimerów, to jest odtwarzanie modeli sprzed lat 50. Także no, bardzo stare modele, kiedyś swobodnie latające, w tej chwili dostosowane do zdalnego sterowania. No i jeżeli chodzi o wysokość latania, no to tutaj już regulują przepisy odnośnie lotów bezzałogowych, no i w tej chwili jest to 125 metrów. Troszeczkę to ogranicza możliwości, ale tak jest i tego nie przeskoczymy. A fizycznie taki model w zasadzie może lecieć tak wysoko, tak daleko, na ile pozwala wzrok pilota.
0: Konkurujecie z dronami, bo drony takie coraz bardziej popularne?
1: Powiem tak, to jest zupełnie inna bajka. To jest inna bajka, modelarstwo to jest modelarstwo, a dron to według mnie to jest narzędzie pracy jako właśnie latająca kamera, czy tam te drony wyścigowe FPV, ale to jest całkowicie inna bajka. Nie można wrzucać dronów do jednego worka z modelami.
0: Mhm. Czuje pan satysfakcję, jak taki własnoręcznie zrobiony model uniesie się i poleci daleko?
1: A, powiem tak, to jest pierwszy lot, to jest zawsze adrenalinka, bo nie ma człowiek nigdy pewności, czy wszystkie założenia projektowe zostały zrobione tak, jak powinny być. I te pierwsze minuty lotu to jest wielka niewiadoma. Może się skończyć zmiotka, szufelka i worek na śmieci, a może być idealnie. Także no, zastrzyk adrenaliny w pierwszych lotach zawsze jest, a później to już jakoś to leci.
0: To jeszcze tak podsumujmy, komu byśmy tutaj polecali zainteresowanie się modelarstwem? Może kogo byśmy zachęcili najbardziej?
1: Przede wszystkim młodzież, bo mówię, tutaj zaczynając od modelarstwa otwieramy sobie drogę do kariery lotniczej i no, czerpiemy tą wiedzę lotniczą od najprostszych form. W zasadzie za darmo zyskujemy wiedzę z zakresów lotniczych, która będzie później nam potrzebna w dalszej karierze w dużym lotnictwie.
0: A zachęcamy chłopców i dziewczyny? Tu nie ma podziału, czy jest jednak wyraźnie?
1: Nie ma znaczenia. Często dziewczyny są dużo, dużo lepsze, przynajmniej w tych pracach, jeżeli chodzi o taką precyzję, cierpliwość. Także wiele dziewczyn spod moich rąk wyszło i naprawdę były dobrymi modelarzami, także tutaj płeć absolutnie nie ma żadnego znaczenia, to po prostu musi być pasja, zaangażowanie i troszeczkę samozaparcia, żeby się w to wdrożyć.
0: O modelarstwie opowiadał mi Andrzej Rzychliński ze szczecińskiego Aeroklubu. Do Aeroklubu jeszcze powrócimy, bo będzie o szybowcach, to w dalszej części programu, a teraz trochę pozostajemy na ziemi, chociaż też czytając książki przecież można odwiedzać zupełnie inne i zupełnie nowe światy. O czytelnictwie w Szczecinie rozmawiałam z Krzysztofem Lichtblauem, kierownikiem działu promocji miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: Kto czyta książki w szczecińskiej bibliotece? Jest więcej kobiet, więcej mężczyzn? W jakim wieku?
3: Na pewno jest to więcej kobiet. Mogę dać takie twarde dane. W ubiegłym roku mieliśmy ponad 50 tysięcy czytelników, którzy wypożyczyli, i teraz pozwolę sobie bardzo dokładnie powiedzieć, bo to fajna, duża liczba, 634 518 książek. I to mówimy tylko o tych książkach papierowych, które wypożyczamy, a przecież też dajemy dostęp do zbiorów e-booków, audiobooków i tak dalej.
0: Są jacyś może rekordziści? Ile taki rekordzista w Szczecinie książek jest w stanie wypożyczyć i przeczytać przez rok?
3: Z tego, co pamiętam, to mi się kołacze taka liczba 117. To nie jest za rok 2025, tylko 2024, bo mieliśmy 30-lecie biblioteki w ubiegłym roku i postanowiliśmy taką czytelniczkę w zasadzie uhonorować. Więc 117 no to daje jedną książkę na 3 dni, nawet niecałe.
0: No to brzmi...
3: A jeszcze mogła mieć inne źródła pozyskiwania książek, więc...
0: To tylko jakby się pokłonić nad tą szybkością czytania jednak, bo dla mnie taka liczba zupełnie nie do ogarnięcia, żeby aż tyle książek przeczytać. A jak wygląda, jeśli chodzi o wiek? Jak tak pan obserwuje, kto najchętniej przychodzi do Biblioteki Szczecińskiej po książki? Młodzi, starsi?
3: To absolutnie zależy od gatunku, bo te kryminały cieszą się popularnością w tej takiej środkowym przedziale. Powiedziałbym, że starsi czytelnicy tu w zależności od płci sięgają, kobiety bardziej po literaturę obyczajową i romansową, a panowie wybierają biografię i literaturę historyczną, tu szczególnie poświęconą II wojnie światowej. No zaś wśród młodzieży, i to nie będzie odkrywcze, i dziewczyny czytające young adult i mangi. I to w zależności, która filia oferuje jakie zbiory, czy bardziej sprofilowane, widzimy tam ruch pod tym kątem.
0: I jak szybko nowość, która trafia na półkę księgarni, trafia też potem do was, jak szybko może być wypożyczona? Czyli generalnie o to chciałam zapytać, jaki jest ta procedura zdobywania i udostępniania książek dla biblioteki?
3: Mamy kilka działów, przez które ta książka przechodzi, i takim pierwszym jest dział gromadzenia, który po prostu też monitoruje, co nasi czytelnicy wypożyczają, i na podstawie tego dokonuje wyboru nowości. Później to trafia do działu opracowania i zostaje rozważone na wszystkie nasze 34 filie, ale od momentu, kiedy zapadnie decyzja, do momentu, kiedy ona się pojawia w filii, to naprawdę są 3-4 dni, ona w systemie pojawia się wcześniej, więc często jak już dotrze do tej filii fizyczne, to ona już jest dawno zarezerwowana przez czytelnika i ten dostaje maila i może się po nią zgłosić.
0: Można zgłaszać wam książki, które chciałoby się przeczytać?
3: Tak, na naszej stronie jest kontakt i to właśnie dział gromadzenia otrzymuje taką propozycję i sprawdza. No, dbając o to czytelnictwo, staramy się mieć tą ofertę książkową dopasowaną do tego, czego nasi czytelnicy oczekują.
0: No właśnie, jak wygląda z czekaniem na te książki w kolejkach? Są długie kolejki po te najbardziej hitowe tytuły?
3: To oczywiście zależy, ale ja mam taką anegdotę, którą opowiadam od kilku lat, bo to jeszcze ja pracowałem tak fizycznie w bibliotece i taki boom był na Stadinum Leszka Hermana, czyli książki, która została przez naszych czytelników wybrana w ubiegłym roku książką 70-lecia w Szczecinie po prostu. I sprawdzałem jej dostępność, bo czytelnik ją u mnie rezerwował i było 21 rezerwacji na nią. Czyli nawet jakby ktoś nie przytrzymywał jej i trzymał po miesiącu, tak jak może według regulaminu, no to ten czytelnik, którego ja zapisywałem książkę, mógł się spodziewać po 2 latach.
0: Oczywiście nie na każdą książkę będziemy czekać aż tyle. Na pewno znajdziecie w szczecińskiej bibliotece wiele innych propozycji, które można wziąć nawet od ręki i mieć fajną lekturę na wakacje, do czego zachęcam. A rozmawiałam z kierownikiem działu promocji miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, Krzysztofem Lichtblauem.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Było o modelarstwie, będzie o lataniu szybowcami.
4: Szybowiec uzyskuje wysokość, wykręca się w kominie do mniej więcej tam poniżej 300 metrów od podstawy i wykonuje lot do następnego komina, czy chmura, czy to jest chmura, czy obszar, gdzie spodziewa się wznoszenia.
0: To w programie już za moment, a cały czas pozostajemy na niebie, bo teraz o imprezie, która nam się szykuje, żagle, owszem, żagle to na wodzie, a nie na niebie, ale będzie także specjalne dronowe widowisko. O tym rozmawiałam z rzeczniczką prasową spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, Celiną Wołosz.
2: Ciekawe wydarzenie na Pomorzu Zachodnim.
5: Ogłosiliśmy taki konkurs dla uczniów szkół podstawowych Szczecin w chmurach, który wiązał się z zaprojektowaniem figury świetlnej, która zostanie później stworzona w trakcie pokazu dronów przy okazji Żagli 2026. Pierwszy taki pokaz dronów będziemy organizować. Przed wieloma laty wszystkim wydarzeniom żeglarskim towarzyszył pokaz sztucznych ogni. My zrezygnowaliśmy z tej tej formy, ale w zamian tutaj proponujemy właśnie pokaz dronów. 150 dronów będzie układało na niebie różnego rodzaju figury i w tym także te figury zwycięskie, które zaproponowali nam uczniowie w ramach konkursu Szczecin w chmurach. 11 figur do nas spłynęło i wszystkie te figury spełniają warunki konkursowe, czyli nawiązują do tożsamości, do historii Szczecina, są jakby pokazują najważniejsze symbole Szczecina i w związku z tym komisja konkursowa postanowiła wykorzystać wszystkie prace, które do nas spłynęły. Wśród nadesłanych prac nie brakowało oczywiście szczecińskiego gryfa, dzigozaurów, wałów chrobrego, słynnych szczecińskich krokusów, czy też herbu Pogoni Szczecin razem z uczniami klasy, która to zgłosiła. Więc laureaci oczywiście otrzymali od nas wiadomość o tym, że ich prace zostaną wyświetlone w trakcie pokazu w czasie żagli, a oprócz tego otrzymali także takie upominki w postaci voucherów uprawniających do skorzystania z koła muńskiego, które już w Szczecinie się stawia i które jest też takim jednym z symboli naszego miasta, bo na dobre już od kilku ładnych sezonów zagościło to koło muńskie na szczecińskiej Łasztowni i jest już takim nieodłącznym elementem takim tego wakacyjnego krajobrazu właśnie nad Odrą.
0: Te projekty dostaliście w formie po prostu rysunków, czy dzieci musiały jednak rozpisać to na te 150 dronów?
5: Dzieci rzeczywiście projektowały to graficznie. Były to różne rysunki. Niektóre były wykonane po prostu, że tak powiem, na piechotę, czyli drogą tradycyjną, farbką i pędzlem, inne pisakami, inne z kolei gdzieś tam przy pomocy już zaawansowanej grafiki komputerowej, więc były to różne interpretacje. Dzieciaki by musiały też dodatkowo jeszcze opisać, co ten dany rysunek przedstawia, jaka jest jego symbolika i dlaczego akurat ten model, jakby ten projekt, a nie inny powinien się znaleźć. Więc fajnie tutaj naprawdę się spisali i fajne projekty zostały przedstawione. Dużo pracy, bo niektóre klasy wyklejały gdzieś tam ręcznie, chociażby nie wiem, czy z plasteliny, czy z bibuły te takie drobne kuleczki, które stanowią właśnie te projekty. Inni gdzieś tam po prostu zrobili szkic, więc interpretacji było sporo i każda z nich, tak jak mówiłam, została uwzględniona w trakcie pokazu i będzie można zobaczyć ją właśnie w piątkowy wieczór, czyli 14 sierpnia podczas pokazu dronów wydarzenia Żagla 2026.
0: Takie przygotowanie tego pokazu na pewno będzie wymagało pewnie ćwiczeń, jakiejś pracy.
5: Wielu ćwiczeń. Czy to generalnie będą one zaprogramowane, ale żeby zaprogramować to te figury, trzeba najpierw ustawić konfigurację, synchronizować z muzyką, więc to jest proces, który gdzieś tam potrwa. A oczywiście nam zależy na tym, by efekt końcowy był najlepszy, więc mamy oczywiście tutaj współpracujemy z profesjonalistami, z osobami, które takich pokazów przygotowały dziesiątki, jeśli nie setki, więc oddajemy tutaj im te pole do popisu i sami jesteśmy ciekawi tego, jak ten efekt końcowy będzie wyglądał. Zapowiada się naprawdę fajna wizualnie projekcja, która w dodatku właśnie w połączeniu z muzyką stworzy nam taki podniebny spektakl.
0: To przypomnijmy jeszcze dokładnie, w którym miejscu i kiedy będzie można najlepiej to podejrzeć.
5: Najlepiej będzie oczywiście to widoczne z wału Chrobrego i z bulwarów szczecińskich, bo te drony będą latały nad Wyspą Grodzką, więc z jednej i z drugiej strony będą dobrze widoczne. Myślę, że warto sobie gdzieś tam ten czas zarezerwować trochę wcześniej i miejsce, żeby mieć dobrą widoczność, bo na ostatnią chwilę jak przyjdziemy, to może się okazać, że jest już tak liczna publika, że miejsca gdzieś tam na samym końcu nam zostaną.
0: To dronowe wydarzenie w Szczecinie 14 sierpnia, a na ten temat opowiadała nam rzeczniczka prasowa Spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Celina Wołosz. Jeszcze powrócimy do atrakcji, które spółka szykuje nam na początek wakacji. O tym jeszcze będzie w programie. A teraz wznosimy się znów w chmury. Szybowce, o lataniu szybowcami. Rozmawiałam z instruktorem szybowcowym ze szczecińskiego aeroklubu Leszkiem Kaletą.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
0: czego musi się nauczyć ktoś, kto chce latać na szybowcach?
6: Oj, pytanie jest bardzo krótkie, ale wymaga bardzo obszernej odpowiedzi. Postaram się streszczać. Żeby uzyskać licencję szybowcową, należy ukończyć szkolenie teoretyczne zakończone egzaminem, uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i przystąpić do szkolenia praktycznego. Także każdy lot w trakcie szkolenia odbywa się na jakieś zadanie, a zadanie składa się z kilku co najmniej ćwiczeń. W związku z tym uczymy się najpierw lotu poprostej zakrętów, potem uczymy się latania po kręgu, startów, lądowań, postępowania w sytuacjach tak zwanych szczególnych, kiedyś się mówiło niebezpiecznych, w tej chwili się unika tego stwierdzenia i mówimy o sytuacjach szczególnych. I po nauczeniu się tych wszystkich rzeczy kandydat do wylotu samodzielnego wykonuje 2 lub 3 loty takie egzaminacyjne, już ostateczne przed samodzielnym wylotem. No jeżeli jest wszystko w porządku, instruktor stwierdza, że uczeń może lecieć sam, no to oczywiście o tym, czy poleci, czy nie, uczeń, to decyduje uczeń, czyli pytanie zawsze, które ja zadaję, czy chcesz lecieć samodzielnie. No, jeżeli uczeń jest pewny siebie, zdecydowany, ale pewny siebie w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, a ja stwierdzam, że może lecieć, to wypuszczam takiego człowieczka i on sobie leci już samodzielnie. I to jest jedno z największych przeżyć w życiu. Mianowicie wykonanie startu, wznoszenia, wyczepienia się od liny wyciągarkowej, wykonanie lotu po kręgu czterozakrętowym, podejście do lądowania i bezpieczne wylądowanie. Wykonuje 5 takich lotów samodzielnych i w ten sposób jest zakończone szkolenie podstawowe. Natomiast oprócz podstawowego, zgodnie z programem, szkolimy jeszcze dalej. Przygotowanie do lotów termicznych i tak jeszcze nam inne zadania są ćwiczenia. Jeżeli kandydat już opanował wszystko to, co jest wymagane do licencji, to wtedy może przystępować do egzaminu państwowego, najpierw teoretycznego, a potem praktycznego przed egzaminatorem. Wykonuje loty na egzamin i uzyskuje licencję pilota. To nie znaczy, że już jest świetny, to nie znaczy, że już na tym zakończył naukę, bo to jest dopiero początek. Licencja to jest bardzo ważne, tak? To jest tak, niektórzy porównują do prawa jazdy na samochód. Jest to dokument, który poświadcza, że kandydat nabył odpowiednie umiejętności, wcześniej oczywiście zdobył odpowiednią wiedzę i uzyskuje licencję na wniosek i to świadczy o tym, że te wszystkie umiejętności podstawowe już nabył wiedzę i od tej pory jest pełnoprawnym pilotem, to znaczy bierze na siebie również odpowiedzialność prawną za to, czy lot jest wykonywany zgodnie z przepisami, ze wszystkimi zaleceniami i tak dalej, których jest, jak się to mówi kolokwialnie, multum. No i w tym momencie, jak uzyskasz licencję, to następne szczeble nauki, ponieważ latania na szybowcach uczymy się stale i jeżeli ktoś odpowiednio długo lata, to przez całe życie.
0: A to chciałam jeszcze dopytać o taką podstawę, bo zanim zaczniemy latać, wykonywać te pierwsze przeloty, to jednak jest chyba najpierw teoria, prawda? Jakieś zapoznanie się z czym się to w ogóle je, te szybowce.
6: Tak, należy zgłosić się do ośrodka, który prowadzi szkolenia teoretyczne i tam odbyć szkolenie teoretyczne, które trwa około 70, nie pamiętam precyzyjnie, ale to jest około 70 godzin. To się składa z 9 przedmiotów. Dotyczy oczywiście budowy szybowców, prawo, przepisy, meteorologia, jeszcze parę innych przedmiotów.
0: Przybliżmy tak, na czym polega w ogóle latanie szybowcem? Chodzi mi o to, co sprawia, że szybowiec lata.
6: Że szybowiec lata bez silnika, tak?
0: Dokładnie.
6: Nie w każdym locie wykorzystujemy prądy termiczne, prądy wznoszące, które w atmosferze powstają, występują w ciągu słonecznego dnia. Myślę, że każdy tam czasami spogląda w to niebo, kiedy jest ładna słoneczna pogoda i widać takie ładne, kłębiaste chmurki. O, taka chmurka jest widoczną częścią tak zwanego komina termicznego, czyli słupa wznoszącego się powietrza. Oczywiście mówimy słup, a mamy na myśli taki słupek, który ma średnicy nawet kilkaset metrów, a bywa, że i więcej.
4: I ten słup powietrza się wznosi. Jeżeli szybowiec znajdzie się wewnątrz, prędkość wznoszenia tego słupa będzie większa niż prędkość opadania własnego szybowca, to wtedy z różnicy wektorków, jeden skierowany do góry, drugi na dół, przeważa ten silniejszy do góry, wtedy szybowiec uzyskuje wysokość bez użycia silnika. Szybowiec lata dzięki sile grawitacji i przemieszczaniu się w powietrzu odpowiedniemu profilowi skrzydła, dzięki sile ciężkości i wysokości, a jeżeli jesteśmy na jakiejś wysokości, uzyskujemy energię potencjalną, co każdy, kto chodził na lekcje fizyki, to wie, i szybowiec tą energię potencjalną zamienia na energię kinetyczną, czyli przemieszcza się do przodu, jak się to mówi, i skrzydło jest opływane przez powietrze i mechanizm powstawania dokładnie jest zamawiany na kursie. Natomiast dzięki temu, że skrzydło o odpowiednim profilu jest w odpowiedni sposób opływane, powstaje siła nośna, która pozwala w tym powietrzu się utrzymywać. Czyli nie spadamy tak jak kamień rzucony, powiedzmy sobie, prosto, czy piłka, to znaczy bez nadania prędkości postępowej, która spada zawsze w kierunku środka ziemi.
0: Jak wy jesteście w stanie zaobserwować, gdzie są te kominy termiczne? Macie jakieś przyrządy do tego w szybowcu, czy to jest tylko obserwacja własna?
4: Nie mamy takich przyrządów, natomiast uczymy się na podstawie kontrastów. Kiedy ziemia jest, powiedzmy sobie, pokryta różnymi rodzajami roślinności, na przykład jeden teren jest pokryty, załóżmy, zieloną roślinnością, a obok jest na przykład piasek lub pole orne, to te powierzchnie nagrzewają się nierównomiernie. Jeżeli operuje słońce w ciągu dnia, one się nierównomiernie nagrzewają, powierzchnia bardziej sucha i ciemniejsza nagrzewa się szybciej i po uzyskaniu odpowiedniej temperatury, a tej powierzchni ogrzewa się otaczające ją powietrze. To powietrze, które znajduje się nad jakimś fragmentem, ogrzewa się, uzyskuje temperaturę większą niż powietrze otaczające ten fragment, ten wycinek powietrza, i powstaje taki bąbel, no oczywiście kilkusetmetrowy, podobno nawet do kilometra, dwóch może mieć średnicy. Jeśli ten bąbel wznoszący się, potem już słup powietrza osiągnie wysokość kondensacji, to wtedy ta część górna komina, która przekroczyła tą wysokość kondensacji, zaczyna być widoczna. Po prostu tworzy się najpierw strzępek, potem bardziej regularna chmura kłębiasta, jak to mówimy, cumulus, tak z łacińskiego. I jeżeli obserwujemy, a latając na szybowcu, to musimy podzielić uwagę również na obserwację, co się dzieje w powietrzu. Która chmura się rozbudowuje, która przestała się rozbudowywać, która zaczyna zanikać, bo są też pogody takie, kiedy chmury nie powstają. Jest czyste, piękne niebo przez cały dzień, może powstać też termika, czyli prądy wznoszące, ale one nie dochodzą do poziomu, wtedy jest inwersja w powietrzu, czyli warstwa powietrza, w której temperatura rośnie, a nie spada, jak zwykle to się dzieje w powietrzu, i kumulusy nie powstają, ale te prądy są, latamy po tak zwanych kontrastach. Czyli powiedzmy sobie łąka, pole orne, las, pole orne, czy jakiś piasek, czy jakaś plaża. Na tym to polega. Obserwujemy, jaki teren mamy wokół szybowca pod spodem i staramy się lecieć po tych kontrastach.
0: O szybowcach opowiada nam Leszek Kaleta, instruktor ze szczecińskiego aeroklubu. Do tej rozmowy jeszcze powrócimy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Jakie ciekawe imprezy nas czekają na rozpoczęcie wakacji? O tym już za moment.
5: Wchodzimy w trend, który już gdzieś panuje w innych miastach w Polsce, czyli Matcha Rave, taka impreza w ciągu dnia, że tak powiem, dla osób, które chciałyby potańczyć, chciałyby spotkać się ze znajomymi, trochę takiego klubowego vibe'u poczuć.
0: Co, gdzie, kiedy, o tym jeszcze będzie. Będą też filmowe propozycje między innymi, ale teraz powracamy do rozmowy z instruktorem szybowcowym ze szczecińskiego aeroklubu Leszkiem Kaletą.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
0: Da się polecieć też nad morzem, czy to już jest taki teren, który nie zapewnia tego noszenia tych prądów termicznych?
4: Nie, nad morzem nie latamy, bo gdyby się coś stało, byśmy nie, załóżmy, że bo też pokazują się chmury i są napływają nawiewane nad zbiornik wody, tutaj nad jeziorem Dąbie często to obserwujemy, ale to jest zawsze komin, który powstaje nad terenem, nad suchym terenem, nie nad wodą, i on się może przemieszczać mieszać nad wodą. I można polecieć sobie kawałek nad jezioro, niedaleko, powiedzmy sobie 2-3-4 kilometry, w zależności od sytuacji. Jak mamy wysoko, jaką mamy wysokość? Bo jak wysokość, to jest odpowiednim paliwa w samolocie. Większa wysokość, większy zasięg. Trzeba to skalkulować. Czy lecąc w głąb jeziora, powiedzmy sobie kilka kilometrów, mamy odpowiednią wysokość i spodziewamy się, załóżmy, że widzimy kumulus nad jeziorem, że dolecimy i on jeszcze będzie pracował, odzyskamy wysokość, to sobie możemy polecieć. Ale gdyby nam coś nie wyszło, nie złapalibyśmy komina, stracilibyśmy wysokość, być może będzie opadanie zamiast wznoszenia, no to wtedy to by było trochę ryzykowne, bo no nie lądujemy na wodzie.
0: Jeżeli wystartujemy ze Szczecina, to gdzie najdalej możemy zalecieć na szybowcu?
4: Pytanie jest krótkie i jasne, natomiast odpowiedź jest niestety nie taka łatwa. To zależy od wielu czynników, jaką odległość danego dnia możemy pokonać. Przede wszystkim od tego, jak długo trwa dzień termiczny, termika i jak silne powstają wznoszenia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, jak doświadczony pilot leci i na jakim szybowcu, czyli o wyższej klasie, czyli o lepszych parametrach lotnych, czyli o trochę gorszych. Można wykonać przeloty i 100-kilometrowe, i 200-kilometrowe, i 300. To znaczy, jeżeli ktoś leci na przelot 300-kilometrowy, trasy wykładamy w tej chwili tak, żeby wrócić na lotnisko macierzyste. W Polsce już jest wykonane kilkanaście przelotów o trasie długości 1000 kilometrów z marginesem. Wrócę tutaj do początku mojej wypowiedzi, dam dwa pytania wcześniej, że taki przelot jest wykonywany na tej zasadzie, o której wspomniałem, jak szybowiec uzyskuje wysokość. Wykręca się w kominie do mniej więcej tam poniżej 300 metrów od podstawy i wykonuje lot do następnego komina, czy chmura, czy to jest chmura, czy obszar, gdzie spodziewa się wznoszenia. Po drodze traci wysokość i zyskuje w następnym kominie. I to jest taki lot właśnie, przeskok, wykręcanie wysokości, przeskok dalej, wykręcanie wysokości. Osiągamy punkty zwrotne i wracamy do lotniska.
0: Chciałam zapytać, czy jest duże zainteresowanie tutaj w Szczecinie, w Zachodniopomorskim, tymi kursami na szybowce? Dużo jest chętnych?
4: Trudno powiedzieć, ponieważ samo pojęcie, że jest dużo, jest trochę trudne do zdefiniowania. Natomiast mogę powiedzieć, jak wygląda to z perspektywy kilku ostatnich lat. Zgłasza się do nas między 5 a 12, 13, 14 osób co roku. No i staramy się ich szkolić i szkolimy. Latanie na szybowcu jest no przepięknym zajęciem, no ale ma swoje wymagania. Jest to, mówiąc kolokwialnie, potężny pożeracz wolnego czasu, gdzie poświęcamy dużo czasu. Jeżeli na lotnisko przyjeżdżamy, no to cały dzień, chyba że przyjdzie burza w południe i wtedy kończymy lot. Ale jeżeli jest dzień lotny, to poświęcamy na to cały dzień. Od rana, wcześniej rano, do końca dnia, czyli gdzieś do godziny rzędu 20. I nie jesteśmy nigdy pewni, co się uda zrobić, bo zależy to od bardzo wielu czynników. W lotnictwie jest potrzebny systematyczny trening, jak się to mówi. Trzeba systematycznie latać, nie dopuszczać do sytuacji, że na przykład są tam dwumiesięczne czy podobne przerwy, zwłaszcza na wcześniejszym etapie, kiedy doświadczenie jeszcze nie jest duże. W dzisiejszych czasach, kiedy obserwując młodzież, sprawa polega na tym, jeżeli chodzi o spędzenie czasu, żeby szybko zmiana jakaś, powiedzmy sobie, trochę tego, trochę innego spróbuje, i jeszcze czegoś, no to szybownictwo niestety tutaj jest nieubłagane i wymaga poświęcenia czasu, uwagi i przede wszystkim tej chęci. Nie każdego wkręca to szybownictwo. Ludzie najczęściej sobie próbują i większość nie kontynuuje tego. Natomiast są pasjonaci, którzy wchodzą w to i po prostu jest to dla nich sposób na życie również. Niekoniecznie praca, ale sposób na życie jak najbardziej. I każdy wolny czas spędzają na lotnisku, bo i pracy przy sprzęcie sporo jest i być może można samemu sobie nabyć szybowiec i latać, ale zawsze jest to praca zorganizowana, grupowa, no i wymaga, jak wspomniałem, naprawdę dużo wyrzeczeń i dużo czasu.
0: Pana to szybownictwo wkręciło. Pamięta pan swój pierwszy samodzielny lot szybowcem?
4: Ależ oczywiście, że tak. Pierwszy samodzielny lot na szybowcu wykonałem w dniu 18 lipca 1975 roku na lotnisku w Radomiu. Wcześniej rano pan instruktor Tadeusz Góra, kto się interesuje szybownictwem, to wie, to jest jak to powiedzieć, diament, guru, jeden z najbardziej utytułowanych pilotów polskich, jeszcze zaczynających przed wojną. Miałem zaszczyt być przeegzaminowany i dopuszczony do pierwszego lotu samodzielnego. Pamiętam, nie tylko lot pamiętam, ale pamiętam zgłoszenie się do lotu, pamiętam głos instruktora, który do mnie mówił, tak jakby to było wczoraj. I to nie ma w tym ani krzty, powiedzmy sobie, jakiejś konfabulacji. Nie, pamiętam barwę głosu do tej pory i to, co powiedział, i ten uśmiech szeroki. Możesz lecieć samodzielnie. I poleciałem.
0: Co pan tam czuje w górze, jak pan leci?
4: Zawsze lubiłem, latając na szybowcu, zawsze lubiłem oglądać widoki, obserwować ludzi na dole, ruch samochodowy, bo to oczywiście nie da się tego robić z wysokości 1500 metrów, czy wyższej, bo samochodów prawie nie widać, po człowieku nie ma śladu, absolutnie się nie zobaczy, ale można obserwować teren, zagospodarowanie terenu, czym jest pokryty, rodzaj roślinności, czy jest zurbanizowany mniej czy więcej. Oczywiście to jest takie zajęcie jakby dodatkowe, bo trzeba uwagę cały czas być skupioną na pilotażu, na obserwacji pogody, na obserwacji przestrzeni. Także czynności jest mnóstwo, bo głowa cały czas musi być intensywnie obciążona, a to, o czym wspomniałem, czyli jakiś widok, jakieś zachwycanie się tym wszystkim, no to jest rzecz dodatkowa, ale też bardzo, bardzo cenna. I to urok szybownictwa to polega na tym, kiedy my te dwie rzeczy, czyli wiedzę, umiejętności, taktykę wykonania lotu, obserwację pogody, przestrzeni i tak dalej, poświęcamy ten rzeczy odpowiednio dużo, ale jeszcze, żeby zostawić sobie ten kawałek na te wrażenia dodatkowe, estetyczne. Powiem może tak, że od początku pracy wykonałem ponad 4000 startów na szybowcu w ramach szkoleń, nadzoru, egzaminów i powiem tak, że przy każdym starcie po wyczepieniu się od liny wyciągarkowej jestem pod wrażeniem widoków, które tutaj są nad Szczecinem, czyli port, jezioro, woda, to wszystko razem, to jestem pod wrażeniem mimo wykonania już sporej ilości lotów, tak? Ponad 4000. Cały czas mnie to urzeka.
0: Opowiadał nam instruktor szybowcowy ze szczecińskiego aeroklubu Leszek Kaleta. Może szybowce, może latanie to jest jakiś pomysł na wakacje. A za chwilę trochę więcej propozycji kulturalnych na najbliższe dni. Wcześniej jednak drobne przypomnienie właśnie przedwakacyjne od policjantów.
2: Kryminalne Pomorze Zachodnie.
0: Wakacje tuż, policja już opublikowała wykaz punktów kontroli autobusów, które można zgłaszać. Chodzi o te, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacje. W Szczecinie taki punkt stały kontroli jest przy ulicy Sambora. W Świnoujściu to parking przy Kapitanacie Portu oraz na dworcu przesiadkowym. Jeżeli chcecie zgłosić autokary do kontroli, warto to zrobić kilka dni przed wyjazdem, tak by policjanci mogli zaplanować swoją pracę. A teraz ciekawe propozycje na najbliższe dni.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
0: Za tydzień na początek wakacji biegowe, bulwarowe w nowej odsłonie z nowymi imprezami. O tym opowiada nam Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.
7: W sobotę rozpoczniemy wakacje. W piątek uczniowie zakończą rok szkolny, a my w sobotę rozpoczynamy sezon na wakacjach. Sezon bulwarowy. W sobotę 27 czerwca wraca nasz cykl biegowe, bulwarowe. Od samego rana będziemy bardzo aktywnie ten czas na Łosztowni spędzać. Biegi dla dorosłych oraz dla dzieci. Biegi dla dorosłych będą miały dystans około 5 km. Zostaną przeprowadzone szczecińskimi bulwarami, a biegi dla dzieci zamieniają się w tym roku z biegów Kota Ombriagi w biegi młodych żeglarzy. I tu będą dystanse oczywiście adekwatne do grup wiekowych. Dzieci nie będą musiały biegać 5 km, ale będą pokonywały od 100 do 600 metrów właśnie po szczecińskich bulwarach. Jest to taka fajna impreza rodzinna, impreza, która pokazuje, że bulwary też mogą być dobrą przestrzenią do uprawiania nawet takiej rekreacyjnego sportu. Promujemy aktywny i zdrowy tryb życia, promujemy aktywny wypoczynek z rodziną i ten nasz cykl bulwarowy trwa już od 8 lat i od 8 lat ta przebieżka poranna w sobotni poranek przy okazji wakacji też gdzieś tam już na dobre wpisuje wpisała się w mentalność i w kalendarz szczecińskich biegaczy, więc cieszy nas to, że jesteśmy ponownie i ponownie mamy spore zainteresowanie zarówno jakby w kategorii dorosłej, jak i w kategorii dzieci.
0: Ale to nie tylko biegi.
7: Nie tylko biegi, bo w sobotę jesteśmy bardzo aktywni. W niedzielę będziemy mieć nową odsłonę bulwarowego, bo będziemy teraz mieć takie, wchodzimy w trend, który już gdzieś panuje w innych miastach w Polsce, czyli Matcha Rave, taka impreza w ciągu dnia, że tak powiem, dla osób, które chciałyby potańczyć, chciałyby spotkać się ze znajomymi. Trochę takiego klubowego vibe'u poczuć, to na Łasztowni w tym roku będzie możliwe. Po raz pierwszy te Matcha Rave odbędą się 28 czerwca w niedzielę o godzinie 12 wystartujemy i będziemy do godziny 14, a ponadto zapraszamy i zachęcamy do udziału w miejskiej grze rowerowej i do korzystania z naszych atrakcji i animacji dla całej rodziny, bo tych też nie zabraknie. Będą ekologiczne warsztaty, będą spotkania, animacje, gry wielkoformatowe i wiele, wiele innych, więc na dobre rozpoczniemy to lato na Łasztowni bardzo aktywnie, ale też bardzo kreatywnie.
0: Kiedy koło Młyńskie zacznie się kręcić?
7: To jest ten sam weekend, 26 czerwca Holiday Park razem z Kołem Młyńskim rozpoczyna swoją działalność, będzie funkcjonowało Koło Młyńskie przez całe wakacje. W Holiday Parku też oczywiście nie zabraknie różnych karuzeli, różnych rollercoasterów dla mniejszych, większych. Po raz pierwszy w Szczecinie pojawia się taka arena kartingowa. To jest taka nowość, która w tym sezonie do nas dotarła, więc tutaj też myślę, że dla miłośników sporej dawki adrenaliny znajdzie się coś ciekawego i ten czas będzie tutaj bardzo, bardzo taki aktywny i też emocjonujący w tym Holiday Parku.
0: O tym, co od przyszłego weekendu opowiadała nam rzeczniczka prasowa spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, Celina Wołosz, dodam, że powróci także kino na Leżakach na Osiedlu Majowym i pierwszy seans w czwartek. Będzie to film Hugo i jego wynalazek, to o 22:00 i to będzie w Parku Majowe. A jeśli już mowa o kinie, to zaglądamy do Multikina w Szczecinie. Tu wśród nowości Ojczyzna, najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, za który dostał za reżyserię nagrodę w Cannes. W swoim najnowszym dziele, podobnie jak Widzie i Zimnej Wojnie, reżyser podejmuje tematy tożsamości, winy, rodziny i miłości na tle chaosu i moralnego zagubienia powojennej Europy. Ojczyzna to nowość z Multikina w Szczecinie. Powróciły także zabawki w filmie Disneya i Pixara Toy Story 5, w którym na scenę wkracza technologia. Buzz, Woody, Jessie i reszta ekipy mają trudne zadanie, gdy przychodzi im zmierzyć się z zupełnie nowym zagrożeniem, smartfonami i tabletami. Film Toy Story 5 znajdziecie w Multikinie w Szczecinie oraz w kinie w Międzyzdrojach. W obu tych kinach także najnowsza produkcja Stevena Spielberga Dzień Objawienia, w którym reżyser powraca do tematyki UFO. Scenariusz napisał David Koepp, z którym Spielberg stworzył wcześniej m.in. kultowy Park Jurajski, a muzykę skomponował John Williams. Na ekranie m.in. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia w Multikinie w Szczecinie oraz w kinie w Międzyzdrojach. I to już wszystko w tej odsłonie programu. Małgorzata Mura, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: To jest przedostatni weekend czerwca, lipiec tak bardzo wyczekiwany przez wielu, dosłownie w zasięgu ręki. Wakacje tuż, tuż, urlopy również, ale nie będziemy w naszym dzisiejszym magazynie mówić wyłącznie o wakacjach, choć nie ukrywamy, będzie to bardzo ważny punkt tego programu. Bogdan Widawka, cieszę się, że znów mogę być z wami. Jak wspomniałem, przed nami prawie godzina wypełniona spotkaniami z gośćmi i z bardzo ciekawymi tematami. Teraz skrót tego, co nas czeka w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
2: Ostatnie tygodnie są zdecydowanie spokojniejsze dla zachodniopomorskich strażaków. Aczkolwiek tak analizując statystyki tych zdarzeń, szczególnie jeżeli chodzi o pożary upraw, czyli nieużytków rolnych, czy chociażby lasów, no mieliśmy zdecydowanie więcej niż chociażby rok temu.
1: Ta rozmowa o bezpieczeństwie, o zagrożeniu pożarowym, zwłaszcza w lasach i tam, gdzie mamy nieużytki rolne, nieużytki trawy, dosłownie za kilka chwil. Co jeszcze?
3: Cudowną rzeczą ratującą życie, tarczą przed utonięciem byłaby bojka taka dmuchana, na której moglibyśmy się utrzymać, dzięki której bylibyśmy z daleka widoczni i w ten sposób bezpiecznie czekalibyśmy na dotarcie ratowników.
1: W tej godzinie będzie również bardzo ciekawa i bardzo ważna rozmowa z prezesem zachodniopomorskiego WOPR-u. Zajrzymy też do wojewódzkiego pogotowia ratunkowego.
4: Jeżeli w jakikolwiek sposób pomożemy, podejdziemy, zainteresujemy się tą osobą, która potrzebuje pomocy, to jesteśmy w stanie tak naprawdę uratować czyjeś życie.
1: Ale to tylko skrót tego, co czeka nas w ciągu najbliższej, niecałej już godziny. Jeszcze raz ciepło witam i zapraszam. Bogdan Widawka, zaczynamy.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Sprawdzamy najpierw sytuację pożarową w naszym województwie, jeśli chodzi o lasy, ale nie tylko, bo również nieużytki rolne, wszędzie tam, gdzie ten pożar na dużych obszarach może się wydarzyć, może zaistnieć. Aspirant Dariusz Szacht jest rzecznikiem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie i to jest mój pierwszy dzisiejszy gość.
0: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Jak wygląda na teraz sytuacja pożarowa na Pomorzu Zachodnim? Mieliśmy trochę takich deszczowych dni, czy to pomogło? No okaże się, ale jak wygląda to teraz?
2: No z uwagi na to, że troszeczkę pogoda się zmieniła, ostatnie tygodnie są zdecydowanie spokojniejsze dla zachodniopomorskich strażaków. Aczkolwiek tak analizując statystyki tych zdarzeń, szczególnie jeżeli chodzi o pożary upraw, czyli nieużytków rolnych, czy chociażby lasów, no mieliśmy zdecydowanie więcej niż chociażby rok temu. Co prawda nie były to duże pożary, ale ich intensywność była dość znaczna. Często też duże siły i środki były zaangażowane. Niemniej no ta pogoda, ta deszczowa pogoda, na całe szczęście to wszystko wyhamowała. No, na całe szczęście dla strażaków, bo wiadomo, zbliżamy się do wakacji. Niektórzy chcieliby więcej troszeczkę słońca. Niemniej, no, gdy jest sucho, no, wiadomo, że tych interwencji dla nas i pracy dla nas będzie zdecydowanie więcej.
1: Czy te pożary nieużytków, czy pożary lasów, to były między innymi też podpalenia?
2: Powiem tak, no my jednoznacznie takich statystyk nie prowadzimy w kontekście podpaleń, bo tutaj tymi przyczynami zajmują się inne służby, ustalaniem tych przyczyn pożarów. Niemniej no same nadleśnictwa często i gęsto wskazywały i znajdowały ślady jakichś ognisk, czy takich turystycznych grilli, które jednoznacznie wskazywały na to, że mogło dojść w kilku przypadkach do podpalenia lasów. Zresztą jedno z nadleśnictw nawet wyznaczyło nagrodę za podpalacza, także tutaj widać, że też mieli ku temu powody, by twierdzić, że część z tych pożarów, która miała miejsce w nich nadleśnictwie, a mówię tutaj o nadleśnictwie Kliniska, była przyczyną spowodowaną przez osoby trzecie.
1: To, że ten deszcz nam trochę pomógł, to nie znaczy, że sprawa jest, mówiąc kolokwialnie, załatwiona, prawda? Bo dalej musimy jednak zwracać uwagę na to, żeby no, nie używać tego otwartego ognia. Z samochodami też różnie bywa, bo przecież katalizatory rozgrywają podgrzane podwozie samochodów też potrafią taki pożar spowodować, prawda?
2: Dokładnie tak. Sam wjazd do lasu samochodem już jest jakimś tam zagrożeniem, już pomijając to, że często też borykamy się z problemem wjazdu, że te wjazdy pożarowe są pozostawiane. Niemniej właśnie takie rozgrzane tłumiki mogą być również przyczyną tego, że dojdzie do tego pożaru. Wystarczy wjechać na suchą ściółkę. No i mamy tutaj już pożar gotowy, także do takich zdarzeń również dochodzi.
0: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Panie rzeczniku, ja bym chciał zapytać o coś, co właściwie kojarzy nam się wyłącznie z sezonem grzewczym, czyli z tymi takimi zimniejszymi miesiącami. Myślę o przeglądach tak zwanych ogrzewaczy wody, czyli tych popularnych pieców, które grzeją nam wodę, przeglądy kominów też, a głównie chodzi mi o tlenek węgla. No zwykle takie sytuacje, czy też informacje o takich niebezpiecznych sytuacjach pojawiają się właśnie w takich miesiącach zimnych, że tak powiem, czyli tam gdzieś październik, grudzień, styczeń, luty, zanim zrobi się całkiem ciepło, ale przecież to chyba jest mit, bo o to powinniśmy, czyli o przeglądy, o właściwy stan tych urządzeń powinniśmy dbać cały rok.
2: No tak, zdecydowanie. No tutaj, co prawda, sezon grzewczy rozpoczyna się od 1 października, trwa on do końca marca tak naprawdę kolejnego roku. Niemniej, tak jak pan wspomniał, no część z nas korzysta z takich podgrzewaczy wody, często gazowych, stąd też warto pamiętać o tym, żeby co najmniej raz do roku takie urządzenie trafiło w ręce specjalisty, żeby po prostu dokonał przeglądu, czy wszystko jest ok, czy komora spalania jest szczelna. Przede wszystkim również kwestie wentylacji, bo to jest dość istotne, z tym często też się spotykamy na zdarzeniach, że niestety ludzie zasłaniają kratki wentylacyjne, co jest niedopuszczalne i po prostu sami sobie generujemy zagrożenie. Starajmy się również przeglądać nie tylko te piecyki gazowe, ale również dbajmy o to, by czyścić przewody kominowe czy dymowe. Ja przypomnę tylko, że 4 razy w roku w domach opalanych paliwem stałym, węglem czy drewnem, powinniśmy takie czynności wykonywać. 2 razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym i co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych. Wydaje mi się, że jeżeli będziemy trzymać się tych zasad, to przez okres grzewczy, jak i tak naprawdę cały rok, bo tak jak pan wspomniał, tutaj niektóre urządzenia eksploatowane są cały rok, uda nam się tutaj bezpiecznie po prostu ten okres przeżyć. Warto również wyposażyć się w domową autonomiczną czujkę tlenku dymu, tlenku węgla. No te urządzenia pokazują nam coraz bardziej, że jednak sygnalizują mieszkańcom zagrożenie, przez co w porę mogą się oni ewakuować. A my cieszymy się z tego, że nie ma tutaj osób poszkodowanych. Te zagrożenia z reguły są szybko likwidowane. Dla nas najgorsze jest to, gdy mamy te osoby poszkodowane, a te urządzenia oczywiście temu zapobiegają.
1: No tak, my bardzo chętnie też ponawiamy, czy przekazujemy wasze apele o zaopatrywanie się właśnie w takie czujki dymu, czujki tlenku węgla, bo one nie bez przyczyny nazywają się urządzeniami, które ratują życie, więc rzeczywiście coraz więcej tych urządzeń w domach się pojawia i dalej będziemy ten temat drążyć, bo to jednak jest niezwykle ważne, zwłaszcza to się pojawia taka refleksja wtedy, kiedy dochodzi do tragedii albo do po prostu niebezpiecznej sytuacji z tlenkiem.
2: Ja dodam tylko, że miejmy świadomość tego, że mamy do czynienia z przeciwnikiem, który jest bezwonny, którego nie widać, którego nie czuć. Także to jest dość istotne. Tego zagrożenia swoimi zmysłami nie jesteśmy w stanie wykryć. Stąd też według mnie, jeżeli ktoś jest odpowiedzialny, chcemy budować wspólnie jakąś odpowiedzialną społeczność, musimy wyposażyć się w te czujki. Tym bardziej mówię musimy, bo przypomnę tylko, że od 1 stycznia 2030 roku każde gospodarstwo domowe będzie musiało w taką czujkę być wyposażone. Stąd już teraz zachęcam do zakupu. Ewentualnie oczywiście my również wiele programów prowadzimy, gdzie taką czujkę można nabyć za darmo. Co prawda z reguły robimy to w tym okresie grzewczym, także należy się spodziewać, że i w tym roku również w okolicach października będziemy takie akcje prowadzić. Oczywiście nie mówię tylko tutaj o akcjach, gdzie rozdajemy te czujki, bo również edukujemy społeczeństwo, wskazujemy właśnie na te źródła, źródła, przyczyny, w których dochodzi do rozszczelnienia tych piecyków. Wskazujemy, jak ważne są właśnie te przeglądy, czy chociażby to, by nie zatykać tych kratek wentylacyjnych. Już kilka takich spotkań edukacyjnych za nami. Tam właśnie można było nabyć te urządzenia. Po przeprowadzeniu tych szkoleń każdy z uczestników otrzymywał czy to domową czujkę dymu, czy tlenku węgla. Także myślę, że ten program będzie zarówno ten, o którym mówię, Czujne Zachodnie Pomorskie, jak i ta ogólna polska kampania Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. One będą kontynuowane, także mam nadzieję, że dotrzemy do wszystkich mieszkańców naszego województwa po to, by po prostu w tym okresie grzewczym, ale zarówno poza nim, żebyśmy byli najzwyczajniej w świecie bezpieczni.
1: Aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, dobrze radził, opowiadał o zagrożeniu, aktualnym zagrożeniu pożarowym w województwie zachodniopomorskim, jeśli chodzi o lasy, o nieużytki rolne,

0: Zachodnim w mijającym tygodniu, które były nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim bardzo, bardzo ważne. Takie zestawienie tych wydarzeń, takie podsumowanie przygotowała dla nas, jak zwykle, Ula Myszkinis.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
2: Liderka białoruskiej opozycji, przewodnicząca Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Swietłana Ciechanowska odebrała w poniedziałek w Darłowie Międzynarodową Nagrodę Króla Eryka Pomorskiego. Uhonorowano ją za działania na rzecz demokratycznych zmian na Białorusi oraz budowania relacji kraju z europejską wspólnotą. Członek kapituły Międzynarodowej Nagrody Króla Eryka Pomorskiego, redaktor naczelny Gazety Wyborczej Adam Michnik, podkreślił, że przyznane wyróżnienie jest dla człowieka, jego odwagi, rozwagi, konsekwencji i uporu, a z drugiej strony dla sprawy wolności białoruskiej. Swietłana Ciechanowska jest piątą osobą uhonorowaną przez kapitułę powołaną przez miasto Darłowo. Przewodniczy jej marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
2: Możemy już korzystać z letniego połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno. Drugi rok z rzędu zostało uruchomione przed wakacjami. Cena biletu pozostała bez zmian, wynosi 7 zł. W weekendy trasę obsługuje 13 par pociągów, w dni robocze 10. Zgodnie z rozkładem jazdy, ostatni pociąg z Mielna do Koszalina wyjeżdża w weekend o 21:40. Połączenie będzie realizowane do 13 września.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
2: Inną turystyczną alternatywą transportu z Koszalina do Mielna i z powrotem jest statek Julek, cumujący przy przystani w Jamnie. A propos transportu wodnego, ruszyła sprzedaż biletów na kursy tramwajów wodnych samorządowego szlaku po Zalewie Szczecińskim. Na pokład można zabrać rower, co daje możliwość łączenia rejsów z wycieczkami rowerowymi po zachodniopomorskich trasach. Do wcześniejszej rezerwacji biletów zachęca Sylwia Turkiewicz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Policach.
3: Można dokonywać rezerwacji miejsc u armatorów statków poprzez ich strony internetowe. Warto pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji biletów. Pierwsze rejsy rozpoczną się już 27 czerwca.
2: Samorządowy szlak wodny składa się z dwóch połączonych tras. Szczecin-Trzebież-Stepnica oraz Nowe Warpno-Trzebież-Świnoujście. Rozstrzygnięto konkurs na stworzenie nowego interfejsu parkomatów strefy płatnego parkowania w Szczecinie. Zwyciężył Wojciech Ostrowski. O szczegółach Wojciech Jachim, rzecznik spółki nieruchomości i opłaty lokalne.
4: W konkursie wzięło udział 4 uczestników. Jury za najlepszy uznało projekt Wojciecha Ostrowskiego, który w nagrodę otrzyma 10 tysięcy złotych, a zaproponowane przez niego rozwiązania graficzne zostaną wdrożone w parkomatach SPP. Interfejs parkomatu składa się z około 100 grafik. Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie autorskiej wersji 26 ekranów składających się na tzw. kinematykę transakcji. Priorytetami są czytelność, szybkość obsługi, wysoka dostępność oraz odporność na błędy użytkownika.
2: Parkomaty więc wkrótce nieco się zmienią, a już możemy korzystać z nowego portalu bezpieczny.szczecin.eu. To źródło wiedzy na temat bezpieczeństwa, ochrony ludności i postępowania w sytuacjach kryzysowych. Warto zajrzeć.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia, który jak zwykle przygotowała i przedstawiła nam Urszula Myszkinis. A my już za moment spotkamy się z prezesem zachodniopomorskiego WOPR-u. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie w już rozpoczętym sezonie urlopowym, sezonie nad wodą.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Lato kojarzy nam się oczywiście z piękną, słoneczną pogodą, z wakacjami, z wypoczynkiem, z urlopem, z plażą i z wodą. Przede wszystkim w naszym województwie to jest zupełnie normalne. O tym będziemy teraz rozmawiać, o bezpieczeństwie nad wodą. Apoloniusz Kurylczyk jest prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego. To kolejny gość w naszej audycji.
1: Ważne porady dla Pomorza Zachodniego.
0: Sezon na Pomorzu Zachodnim w zasadzie jest otwarty już od 15 czerwca. W niektórych miejscach jednak ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego są już od majówki. Chciałbym zapytać pana, ile kąpielisk obsługujecie, będziecie obsługiwać, ilu ratowniczek, ratowników będzie czuwać w tym sezonie nad bezpieczeństwem kąpiących się i nad morzem, i w głębi lądu?
5: Wie pan co, jeżeli chodzi o kąpieliska morskie, to będziemy obecni w Międzyzdrojach i to będziemy kąpielisko zabezpieczać. Jeżeli chodzi o kąpieliska śródlądowe, będziemy obecni na kąpieliskach w Szczecinie przez szczeciński WOPR, będziemy w Szczecinku, będziemy w Drawsku, Złocieńcu, będziemy nad Jeziorem Lubie, oczywiście w Wałczu. No, tych kąpieli

0: Kąpielisk jest, przepraszam, że tak wymieniam, ale wymieniam z głowy, jest 17 albo 18 kąpielisk, które zabezpieczamy na Śródlądziu. Dodatkowo będziemy wspierać kąpieliska, które zatrudniają bezpośrednio, czyli miasta takie jak Świnoujście czy Kołobrzeg, gdzie ratowników zatrudnia bezpośrednio Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Szefowie tych plaż to są nasi woprowcy i zatrudniają też naszych woprowców tutaj po kursie, oczywiście posiłkując się również ratownikami wodnymi z całej Polski.
1: Czy brakuje wam ratowniczek, ratowników?
0: Czy brakuje? Tak, to znaczy, żeby było dobrze zrozumiane. Zabezpieczenie będzie tutaj należycie wykonane, natomiast w związku z tym, że opieramy się w dużej mierze na studentach, którzy czasem mają sesje, czasem mają jakieś egzaminy i potrzebują na jeden, na dwa dni pojechać załatwić swoje sprawy, no to w tym miejscu będziemy na pewno potrzebowali tutaj osób na uzupełnienie tych składów. Słyszałem o paru wakatach na kąpielisko Międzyzdroje w miesiącu sierpniu, więc myślę, że tak, lista jeszcze nie jest zamknięta. Osoby, które kończą teraz kursy i byłyby zainteresowane podjęciem pracy w charakterze ratownika, miałyby wszystkie uprawnienia na ręku pozwalające na podjęcie pracy. To jest kurs ratownika wodnego, zaświadczenie o ukończeniu kursu ratownika wodnego, zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i dodatkowy patent przydatny w ratownictwie wodnym. Proszone są o kontakt. Tutaj mamy na stronie internetowej wobrwz.pl mamy taki formularz w zakładce praca, który po wypełnieniu będziemy kontaktować się bezpośrednio, czy my, czy nasi koordynatorzy, którzy obsługują poszczególne kąpieliska, ale również i akwaparki, baseny. One nie zamykają się w wakacje. No i tam też, w związku z tym, że część tych załóg jedzie nad morze wypocząć albo poddychać świeżym powietrzem, no to potrzebować będziemy właśnie w ich miejsce zastępstwa ratowników, którzy będą chcieli zarobić pracując na basenie.
1: Z pewnością macie wszystko zapięte na ostatni guzik, ale czy jest coś, jakiś obszar waszej działalności, który ma pan szczególnie na uwadze podczas tego sezonu?
0: Myślę, że komunikacja w sytuacjach kryzysowych, bo obserwujemy niestety, tak jak widać to w przypadku służb medycznych, trochę większą roszczeniowość albo takie błyskawiczne antagonizowanie się osób, którym udzielamy pomocy, uwag ze strony plażowiczów, to właśnie tutaj będziemy chcieli popracować nad tą komunikacją, tak żeby nie eskalować tych zdarzeń, a żeby rozwiązywać je na miejscu. No i tutaj fantastycznie spisujemy się w tej roli ratowniczki wodne. Wielokrotnie obserwowałem sytuację, w której pan plażowicz, rozmawiając z ratownikiem, bardzo mocno tutaj gestykuluje, podnosi niepotrzebnie głos, a kiedy tylko pojawia się płeć piękna, od razu emocje bardzo, bardzo szybko opadają. No i tak naprawdę dochodzą wszyscy do wniosku, że to nie ma sensu, my wykonujemy swoją robotę, staramy się i nie uprzykrzamy nikomu życia, tylko po prostu wskazujemy czasami na elementy zachowania niewłaściwe, do których plażowicze, myślę, że powinni się dostosować. Dzięki temu nie będą odciągali nas od normalnej pracy, czyli obserwowania i dbania o bezpieczeństwo kąpiących się.
1: Z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego, nie żegnam się jeszcze, bo w ciągu najbliższych kilkunastu minut wrócimy do rozmowy o bezpieczeństwie podczas tegorocznego sezonu.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: A my wracamy teraz do aspiranta Dariusza Szachta, rzecznika komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Będziemy rozmawiać o wyjazdach wakacyjnych, wyjazdach urlopowych. Co zrobić, żeby te wyjazdy były bezpieczne i co zrobić, żebyśmy mieli do czego wracać?
2: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę przed wyjazdem urlopowym na kilka dni, na kilkanaście dni? Dążę do tego, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie pamiętania o tym, żeby zamknąć drzwi na klucz. Trzeba też pamiętać o tym, żeby ten środek mieszkania, środek domu zostawić w takim stanie, żebyśmy po prostu, mówiąc wprost, mieli do czego wrócić.
3: No oczywiście w kontekście takiego wyjazdu urlopowego nie możemy skupiać się tylko chyba i wyłącznie na tych aspektach związanych z łamaniem zachowaniami, bo tutaj akurat domena policji, a oczywiście mogę tutaj udzielić kilku porad od strony straży pożarnej. Tak. No przede wszystkim to takie zabezpieczenie przed pożarem. Mówiąc tak najprościej, odłączenie tego, co jest niepotrzebne, typu, nie wiem, telewizory, komputery, ładowarki, ekspresy do kawy, czajniki, jakiś sprzęt audio, czy konsole do gier. Starajmy się pozostawić to, co jest niezbędne, te urządzenia, które muszą pracować, nie wiem, lodówka, zamrażarka, tak, jakieś systemy alarmowe. Poza tym, no, starajmy się też unikać tego, by w ładowarkach pozostawić baterie, chociażby teraz, nie wiem, modne są bardzo hulajnogi. Starajmy się odłączyć je od zasilania, czy jakieś tam powerbanki, inne akumulatory. Cóż jeszcze możemy zrobić? No, taką chyba najprostszą też metodą jest zakup czujki dymu, czy tlenku węgla, jeżeli oczywiście jest tutaj uzasadnienie ku temu. Takie czujki też mają często możliwość sparowania z aplikacją, także możemy sobie na bieżąco podglądać stan tego, co się w naszym domu dzieje, czy ta czujka się załączyła. Zresztą w momencie, gdyby się załączyła, otrzymujemy stosowne powiadomienie o tym zagrożeniu. Poza tym oczywiście, no, ochrona przed zalaniem. Warto, jeżeli możemy oczywiście to zrobić, zakręcić zawór główny wody. Wtedy będziemy mieli pewność, że żaden wężyk nie pęknie i nie zaleje naszego mieszkania.
1: A czy jest coś, o czym powinniśmy pamiętać, żeby w razie, oby oczywiście do tego nie doszło, ale w razie potrzeby, kiedy będziecie musieli wchodzić do mieszkania, ułatwić wam tą sytuację?
3: No, na pewno warto zadbać o dobre relacje ze swoim sąsiadem.
1: Sąsiadem, tak.
3: Bo tak, zdecydowanie tutaj w wielu aspektach, wybierając się na jakiś tam krótki czy dłuższy urlop, warto kogoś poprosić, żeby miał oko, tak mówiąc kolokwialnie, na nasze mieszkanie czy dom. Od czasu do czasu tam zajrzał, czy nic niepokojącego się nie dzieje. I chyba takie po prostu ludzkie podejście do tematu byłoby tutaj najlepsze. Z uwzględnieniem oczywiście tego, o czym powiedziałem przed chwilką, czyli tutaj tych odpowiednich zabezpieczeń, odłączenia niepotrzebnych urządzeń elektrycznych, czy chociażby odłączenia wody.
1: Aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, dobrze radził przed wyjazdami wakacyjnymi, przed wyjazdami urlopowymi, a do Państwowej Straży Pożarnej Województwa Zachodniopomorskiego jeszcze w tej godzinie wrócimy.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: A ja teraz zapraszam do lasu. Będziemy mówić o zielonych punktach kontrolnych. Cóż to jest, wyjaśni Marta Chodzyńska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
2: Aktywnie na Pomorzu Zachodnim.
4: Zielone punkty kontrolne to jedna z form turystycznego udostępniania lasu, z której mogą korzystać odwiedzający lasy szczecińskiej dyrekcji. Zielone punkty kontrolne czekają na Państwa w nadleśnictwach Kliniska, Gryfino, Głusko i Sulęcin. Są one skierowane do wszystkich osób, które chcą wykonywać różne formy aktywności fizycznej na orientację, czyli z wykorzystaniem mapy i kompasu. W lesie rozmieszczone są słupki z numerami i specjalnymi kasownikami, które służą do potwierdzania obecności na danym punkcie. Poszukiwanie punktów kontrolnych odbywa się na bazie specjalnej mapy, którą można pobrać na przykład ze stron internetowych nadleśnictw. Dla odwiedzających przygotowane są gotowe trasy o różnych stopniach trudności, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wytyczać własne szlaki i zdobywać punkty kontrolne w innej kolejności niż proponowana. Trasy można zdobywać spacerując, biegając, jeżdżąc na rowerze albo na przykład chodząc z kijkami. Ta forma rekreacji skierowana jest do wszystkich, którzy chcą być blisko przyrody i jednocześnie ciekawie spędzić czas.
1: No to już wiemy, czym są zielone punkty kontrolne. Ja przypomnę, że wyjaśniała nam to wszystko Marta Chodzyńska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: A w naszym magazynie teraz o kontrolach sanepidu. Od początku czerwca, czyli tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, w barach i w kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których zjeżdżają się już teraz setki turystów. O szczegółach nasz reporter Miłosz Gocłowski.
2: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
5: Co roku w sezonie wakacyjnym nad morzem dochodzi do kilku albo nawet kilkudziesięciu zatruć pokarmowych. By zminimalizować ryzyko, kontrolerzy jadą nad morze wszystkiego przypilnować, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
6: Obserwujemy od kilku lat, że 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. Dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych. Jesteśmy w gotowości.
5: Kontrole potrwają do końca września.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Na początku lipca uruchomione zostaną rejsy statkiem wycieczkowym, który połączy Szczecin z niemieckimi nadodrzańskimi miejscowościami Meszerin i Garz. Takich rejsów nie było od lata, a na pokład będzie można zabrać rowery, co otwiera możliwość planowania ciekawych wycieczek. O uruchomieniu weekendowych rejsów informowała Miejska Spółka Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. Przedsięwzięcie będzie realizowane przy współpracy z niemieckimi partnerami i w związku z tym jest dofinansowane z funduszu Interreg. To pula eurofunduszy przeznaczonych na projekty w obszarach transgranicznych. Mówi rzeczniczka żeglugi szczecińskiej Celina Wołosz.
7: To, że Szczecin od strony wody wygląda inaczej i to, że Szczecin otoczony jest wodą, to każdy wie, natomiast nie każdy jeszcze się miał okazję o tym przekonać i my właśnie wychodzimy z taką propozycją do turystów, mieszkańców, przepłynąć się po niewidzialnej tak naprawdę granicy państwa między Polską a Niemcami, przejechać rowerem po ścieżkach rowerowych po jednej czy po drugiej stronie Odry i wrócić później takim tramwajem z powrotem do Szczecina.
1: Statek wycieczkowy Sedina, należący do szczecińskiego armatora śródlądowego, będzie kursował na trasie Szczecin-Meszerin-Garz-Meszerin-Szczecin w każdą sobotę i niedzielę od 4 lipca do 5 września, z wyłączeniem 15 i 16 sierpnia. Sedina zatrzyma się na 15 minut w Meszerin i na 2,5 godziny w Garz. Trasa Sediny jest bardzo atrakcyjna, bo od lat nie było regularnych wycieczkowych rejsów Odrą Zachodnią na południe. Stateczek przejdzie na początku pod dwoma niskimi mostami, długim i kolejowym. Z tego powodu przez pierwsze pół godziny nie będzie dostępny górny pokład, na którym trzeba będzie złożyć parasole. Od rejonu dworca głównego już przeszkód nie będzie. Warto wówczas zobaczyć, jak od strony wody wygląda nowa zabudowa kępy Parnickiej i zerknąć na pozostałości gazowni na Pomorzanach. Po ominięciu Dziewoklicza statek wpłynie na odcinek Odry równoległy do Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry. To pas torfowisk i kanałów między dwoma ramionami Odry. Jego północna część będzie od jesieni parkiem narodowym. Sedina minie urocze siadło dolne z efektownym nabrzeżem i pomostami, a następnie jeszcze trochę niedocenianą wieś Moczyły, która również jest dobrym punktem wypadowym na kajakowe wycieczki na Międzyodrze. Szeroko o tym na stronie szczecińskiej Wyborczej.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: A w naszym magazynie teraz wracamy do sanepidu województwa zachodniopomorskiego. Od początku roku lekarze zanotowali dwa razy więcej przypadków zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A niż w całym ubiegłym roku. Chorują głównie mężczyźni w tak zwanym wieku produkcyjnym. Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
8: Wzrost zachorowań odnotowany jest przede wszystkim w grupie mężczyzn w wieku produkcyjnym. Tylko w tym roku do końca maja odnotowaliśmy praktycznie 100% taki wzrost. Pamiętajmy, że osoby te pracują również w branży gastronomicznej. Przy niezachowaniu zasad higieny ten wirus bardzo łatwo może przetrwać w żywności.
1: Dlatego lekarze apelują o jak najczęstsze mycie rąk i w razie wątpliwości kontakt z sanepidem.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Kilkanaście minut temu zapowiadałem, że wrócimy do rozmowy z prezesem WOPR-u województwa zachodniopomorskiego, żeby porozmawiać o bezpieczeństwie w już rozpoczętym sezonie nad wodą. No i teraz do tej rozmowy wracamy.
2: Ważne porady dla Pomorza Zachodniego.
1: Ja wiem, że jest dużo takich tematów, o których można by rozmawiać znacznie dłużej, bo są bardzo ważne, ale też ciekawe. Ale chciałem pana zapytać o taką sytuację, kiedy mamy do czynienia z prądami wstecznymi. Próbujemy ratować się, stosujemy techniki, które w normalnych warunkach, w zwykłej wodzie, bez prądu, się sprawdzają, czyli na przykład płyniemy do brzegu, ale w przypadku fali przybojowej to jest kierunek pod prąd, więc skuteczność takiego działania jest no właściwie zerowa. Co zatem robić w takiej sytuacji?
0: I tu może pana zaskoczę, bo sam byłem zaskoczony, będąc na konferencji i słysząc to w mateczniku ratownictwa wodnego. Australijczycy, którzy pierwsi komunikowali i uczyli cały świat, jak walczyć z prądem wstecznym, jak walczyć z tą falą, czyli odpłynąć te 50-30 metrów wzdłuż brzegu i dopiero tam, po minięciu tego kanału zwrotnej wody wracającej w głąb morza, dopiero tam próbować przedostać się na brzeg. No to sami Australijczycy wskazują, nie, odejdź od tego, utrzymuj się na powierzchni wody. Poświęć całą swoją siłę, całą swoją energię na to, żeby utrzymać się na powierzchni wody. wody. Nie walcz z morzem, daj się nieść prądowi. Jeżeli ludzie widzieli cię, jak wchodziłeś do wody, widzieli, że potrzebujesz pomocy, to miej świadomość, że w to miejsce jadą już służby, jadą już ratownicy i za 5-7 minut dotrą na miejsce i wyciągną cię. Oni opierają to na statystykach, tłumacząc to tym, że próby walki z tą falą, walki z tym prądem wstecznym, nałożone do tego jeszcze panika, może skutkować tym, że osoba straci siły i zniknie z powierzchni wody przed przybyciem służb, przed przybyciem ratowników, no, a to nie ma sensu, więc jak można float to leave, czyli utrzymuj się na powierzchni wody, staraj się odwrócić na plecy, nabrać dużo powietrza w płuca i w ten sposób unosić się na powierzchni wody, dać się nieść z prądem, czekając na dotarcie służb. Ja wiem, że wszystko to, co mówię, to świetnie brzmi w radiu, tutaj jak siedzimy sobie spokojnie na fotelu albo jedziemy samochodem, słuchając takich porad, zupełnie inaczej wygląda to, kiedy jesteśmy w morzu, kiedy występuje fala przybojowa, czyli mamy stan morza 3, 4 lub więcej. Natomiast jeżeli już znaleźliśmy się w takich sytuacjach, w takim miejscu, no to naprawdę, szanowni państwo, przypomnijcie sobie, oczywiście nikomu tego nie życzę, ale przypomnijcie sobie tą poradę. No i cudowną rzeczą ratującą życie, tarczą przed utonięciem, byłaby bojka taka dmuchana, na której moglibyśmy się utrzymać, dzięki której bylibyśmy z daleka widoczni i w ten sposób bezpiecznie czekalibyśmy na dotarcie ratowników. Tak więc polecam wyposażyć się w nią, można ją znaleźć w internecie za kilkadziesiąt złotych, a dzięki temu mieć pewność, że każde nasze wejście do wody będzie się wiązało z wyjściem z wody, no bo ona nas po prostu uratuje.
1: 10 umownych przykazań bezpiecznego wypoczynku nad wodą. 10 umownych, ale zróbmy z tego 3 te najważniejsze zasady, o których powinien pamiętać wypoczywający, osoby wypoczywające nad wodą, żeby ten wypoczynek był po prostu bezpieczny.
0: No to po pierwsze, nie wchodźmy do wody w miejscach do tego nieprzystosowanych albo w porach, które do tego nie służą, czyli po zachodzie słońca, w nocy, po imprezie, po alkoholu, w miejscu, które jest niebezpieczne, bo jest na przykład portem, bo znajduje się w pobliżu ostróg, bo charakteryzuje się silnym nurtem wody. No i wtedy, kiedy jesteśmy po spożyciu alkoholu, to na pewno jako pierwsze przykazanie, drugie informujmy o tym, że mamy zamiar wejść do wody, gdzie się będziemy przemieszczać, w które miejsce będziemy płynąć. Zabierzmy ze sobą bojkę właśnie taką do utrzymywania się na powierzchni wody, którą możemy ciągnąć ze sobą podczas pływania. To też jest fajny rodzaj treningu. Poinformujmy też, o której zamierzamy z tej wody wyjść, tak żeby nie wzbudzać niepotrzebnych alarmów. Również kiedy wyjdziemy z tej wody i zapragniemy skorzystać szybko z toalety, to też poinformujmy naszych bliskich, współtowarzyszy, że z wody już wyszliśmy i udajemy się na przykład do toalety albo udajemy się po gofrę albo rybę, bo zgłodniliśmy. No i pilnujmy naszych pociech i naszych seniorów. Do pociech, o których jakby oczywiście zawsze mamy świadomość i pamiętamy, że przyjazd nad morze to jest urlop od pracy, ale nie od dzieci, więc nie zapadamy się w telefon komórkowy, tylko cały czas musimy wiedzieć, co robią nasze dzieci, w którym miejscu się znajdują, najlepiej być z nimi w wodzie. To do tego dołożymy również opiekę nad naszymi seniorami płci męskiej, bo oni królują w statystykach utonięć. Starajmy się odwieść ich od pomysłu wejścia do wody wtedy, kiedy są niesprzyjające warunki, wtedy, kiedy są mocno rozgrzani, żeby najpierw schłodzili się, dopiero do tej wody weszli. No i też wyposażmy ich w właśnie te urządzenia. Mówiąc tutaj o urządzeniach, mam na myśli bojkę, dzięki którym, jeżeli to się stanie, to będą się mogli, jeżeli złapie ich skurcz, poczują się słabo, będą się mogli na tej bojce unosić na powierzchni wody. To najważniejsze.
1: To ja dorzucę jeszcze jedno od siebie. Słuchajmy się ratowniczek i ratowników wodnych, bo tak jak pan wspomniał, to jest bardzo ważne, podkreślmy to, ratownicy WOPR nie są po to, żeby utrudniać i uprzykrzać nam wypoczywającym życie, tylko po to, żeby nas chronić, żeby zapewniać nam bezpieczeństwo.
0: Dokładnie tak. Podpisuję się pod tym dwoma rękami i wszystkim państwu życzę spokojnego urlopu, bezpiecznych wakacji i żeby w tym samym gronie skończyć wakacje i rozpocząć rok szkolny czy nowy okres pracy.
1: Tak jest. Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję bardzo.
1: Gościem w naszym magazynie był Apoloniusz Kurylczyk, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Nie byliśmy jeszcze dzisiaj w lesie, a tam lubimy chodzić, bo przecież w województwie zachodniopomorskim lasów mamy pod dostatkiem, są fantastyczne. Marta Chodzyńska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, z dyrekcji, która obejmuje całe województwo zachodniopomorskie, opowie nam teraz o letnich, wakacyjnych wycieczkach do lasu.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
4: W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie czeka na Państwa mnóstwo malowniczych szlaków i ścieżek, miejsc odpoczynku i punktów widokowych. Znajdą u nas coś dla siebie miłośnicy odpoczynku nad wodą, wycieczek rowerowych, długich spacerów, a nawet ci, którzy lubią pokonywać wzniesienia niczym na górskich szlakach. Żeby przyjemnie i przede wszystkim bezpiecznie korzystać z uroków leśnych wędrówek, warto pamiętać o kilku kwestiach. Przed wyjściem dobrze jest sprawdzić prognozę pogody. Jeżeli wieje silny wiatr lub prognozowane są burze, zalecamy zmianę planów i nieudawanie się do lasu. Jeżeli burza zaskoczy nas podczas spaceru, nie chowajmy się pod wysokimi drzewami. Najlepiej jak najszybciej znaleźć schronienie pod dachem. Zawsze miejmy też ze sobą naładowany telefon. Ważny jest również odpowiedni ubiór. Warto zaopatrzyć się też w środek odstraszający kleszcze i komary. Do plecaka spakujmy też wodę, lekki prowiant i na wszelki wypadek kurtkę przeciwdeszczową. Zapalonym przyrodnikom proponujemy zabrać lornetkę do obserwacji ptaków albo przeciwnie, lupę do podglądania najmniejszych mieszkańców lasu. Żeby innym korzystało się z niego równie miło, nie zostawiajmy po sobie śladów i zabierajmy wszystko, co ze sobą przynieśliśmy. Dobrym nawykiem jest noszenie ze sobą worka na śmieci i zabieranie podczas spaceru chociaż kilku śmieci pozostawionych w lesie przez innych. Ogniska rozpalamy tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Nie zostawiamy ognia bez opieki, a zanim się oddalimy, dokładnie dogaszamy ognisko. Ostatnie deszczowe tygodnie nieco zmniejszyły zagrożenie pożarowe, jednak nadchodzą kolejne, bardzo ciepłe dni, podczas których ostrożne obchodzenie się z ogniem będzie szczególnie istotne. Od początku roku w lasach RDLP w Szczecinie wybuchło już 170 pożarów. Dzięki rozwiniętemu systemowi przeciwpożarowemu lasów państwowych większość z nich została ugaszona bardzo szybko i nie pochłonęły większej powierzchni, jednak każdy pożar jest dużym obciążeniem dla ekosystemu leśnego. W lasach szczecińskiej dyrekcji mamy wiele pięknych miejsc, do których odwiedzenia serdecznie Państwa zapraszamy.
1: Dobrych rad nigdy za wiele, mówiła Marta Chodzyńska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Jesteśmy dosłownie o parę kroków od wakacji, od sezonu urlopowego w lipcu i w sierpniu. I nie bez przyczyny zaglądamy teraz do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Jak pani ocenia świadomość społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim, jeśli chodzi o znajomość udzielania pierwszej pomocy, czy też zachowania się ludzi w trudnych sytuacjach, które wymagają takiej reakcji ratowania życia czy pomocy, jeśli chodzi o ludzi, którzy tej pomocy potrzebują?
9: Wydaje mi się, że teraz jest już dużo lepiej niż na przykład na początku zaczynałam pracę. Coraz większa jest świadomość ludzi odnośnie zasad udzielania pierwszej pomocy i przede wszystkim coraz mniej boją się, żeby podejść, sprawdzić, czy ktoś jest przytomny, wykonać telefon na numer 999 bądź 112, sprawdzić, czy poszkodowany oddycha. Także no, tutaj wydaje mi się, że ta świadomość i to podejście ludzi się bardzo zmieniło, oczywiście na plus, że ludzie coraz chętniej tej pierwszej pomocy udzielają i wykazują się coraz większą empatią.
1: Między innymi po to ta rozmowa jest, żeby ludzi ośmielić, czy też pokazać, że to nie jest coś tak bardzo strasznego, wręcz przeciwnie, do tego wrócimy. Ale jak pani sądzi, dlaczego niektórzy ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy, o użyciu AED już nie wspomnę?
9: Wydaje mi się, że wynika to z tego, że boją się, że zrobią coś źle albo z czystej niewiedzy. Ale głównie dlatego, że boją się podejść, bo coś źle mogą zrobić. No ale prawda jest taka, że jeżeli na przykład pacjent ma nagłe zatrzymanie krążenia, no to już nie jesteśmy w stanie nic złego zrobić, bo jedynie co możemy zrobić, to komuś pomóc i uratować życie. Bo jeżeli nic nie zrobimy, to ten pacjent na pewno umrze. Jeżeli w jakikolwiek sposób pomożemy, podejdziemy, zainteresujemy się tą osobą, która potrzebuje pomocy, to jesteśmy w stanie tak naprawdę uratować czyjeś życie, bo to też nie jest tak, że karetki, czyli zespoły ratownictwa medycznego jeżdżą po mieście i szukają pacjentów. Jeżeli świadek zdarzenia, który jest na miejscu, nie zareaguje i nie wezwie zespołu ratownictwa medycznego, to tak naprawdę szanse na przeżycie tej osoby są żadne. To świadek zdarzenia odgrywa tutaj kluczową rolę, bo to on dzwoni pod 999 bądź 112 i to on wzywa tą karetkę, więc tak naprawdę to on daje możliwość tego, żeby ten pacjent przeżył.
1: Pani doktor, pani pracuje w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Ja bym chciał, żeby pani powiedziała, jaki macie zasięg, znaczy rozumiem wojewódzka, no to całe województwo, ale jak to wygląda w strukturze? Ile macie karetek pogotowia, czy macie motoambulansę, ile ludzi u was pracuje? Jaka to jest skala?
9: Mamy 91 ambulansów w ramach zespołów ratownictwa medycznego. Jeżeli chodzi o motoambulansę, nie mamy. Jeżeli chodzi o ilość zatrudnionych osób, myślę, że około 1000. Jeżeli chodzi o samych medyków, 1000-1200 mniej więcej w tym zakresie.
1: Czy wie pani, jak często karetki pogotowia w województwie zachodniopomorskim wyjeżdżały w ubiegłym roku do wezwań? Macie jakieś takie statystyki?
9: Prawie 190 tysięcy wyjazdów rocznie. Głównie do urazów, obrażeń, duszności oraz zasłabnięć.
1: Ja nie wyobrażam sobie pracy w tak trudnych warunkach bez powołania. Może to duże słowo, może nie. No w każdym razie na pewno trzeba mieć przekonanie do tego, co się robi. Codziennie spotyka się pani z bólem, z cierpieniem, może z rozpaczą. Co panią napędza w tej pracy?
9: Przede wszystkim ta świadomość. Nie mówię, że wszystkim pacjentom jesteśmy w stanie pomóc i wszystkich uratować, ale ta świadomość tego, że kogoś się uratowało, komuś się pomogło, myślę, że to też nie jest tak, że my codziennie jeździmy do zatrzymań krążenia, do wypadków. Często to są wizyty typowo dla osób, które nie mogą się dostać do lekarza pierwszego kontaktu, bądź nie chcą czekać, bądź są to osoby samotne. Także czasami nawet taka rozmowa z tym pacjentem to już daje satysfakcję, bo jednak widzi się, że kogoś się w jakiś sposób wspiera.
1: Na widok pędzącej na sygnale karetki odczuwamy coś w rodzaju wsparcia dla was. Przynajmniej ja tak mam. Co pani czuje, jadąc w karetce pogotowia na sygnale do wezwania?
9: Wydaje mi się, że tak jak większość medyków, na pierwszym miejscu to jest chyba adrenalina. I to jest coś, co też bardzo napędza i coś, od czego myślę, że większość z nas jest poniekąd uzależniona.
1: Nie żegnamy się z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Za moment dalszy ciąg tej rozmowy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Według rankingu prestiżu zawodów SW Research, który został opublikowany w maju, ratownicy medyczni zajęli pierwsze miejsce, osiągając niemal 80% poważania wśród społeczeństwa. Na drugim miejscu znalazł się zawód strażaka, a na trzecim pilot samolotu pasażerskiego, ale ani strażak, ani pilot samolotu nie spotykają się podczas swojej pracy z agresją. Bo mimo ochrony prawnej ciągle jednak zdarzają się ataki ze strony pacjenta na ratownika medycznego. Jak to jest w województwie zachodniopomorskim, w waszych karetkach pogotowia?
9: Takie ataki się niestety zdarzają, głównie wśród osób będących pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. No i taka osoba, która jest pod wpływem, ona zazwyczaj w tym momencie nie myśli logicznie, więc ona się nawet nie zastanawia nad tym, jakie mogą być konsekwencje tego, że albo nas obrazi, bądź podniesie rękę na medyka.
1: A jakie są najczęstsze formy takiej agresji wobec zespołu ratownictwa medycznego w karetkach pogotowia w województwie zachodniopomorskim? Czy są jakieś szczególne takie sytuacje?
9: Przede wszystkim jest to agresja słowna, obrażanie, wyzwiska. Na następnym miejscu jest jednak ta agresja fizyczna, gdzie pacjenci faktycznie próbują nas uderzyć, popchnąć. Także takie rzeczy, mimo tej ochrony prawnej, niestety, ale wciąż się zdarzają.
1: Czyli można powiedzieć, że praca w karetce pogotowia ratunkowego to praca wysokiego ryzyka?
9: Myślę, że zdecydowanie tak, bo jednak jesteśmy w małej, najczęściej w małej przestrzeni, jeżeli już jesteśmy w karetce, Więc no tutaj tak naprawdę pole manewru też jest bardzo małe. I to my idziemy do czegoś, nie wiem, domu, mieszkania. Tak naprawdę bardzo często nie wiemy, czego możemy się spodziewać, bo wezwanie brzmi, że na przykład ktoś zasłabł, po czym w mieszkaniu okazuje się, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu, narkotyków i jest agresywna.
1: Porozmawiajmy może o czymś przyjemniejszym, pani doktor. Czy często słyszy pani od pacjenta albo od bliskich tego pacjenta słowa podziękowania?
9: Tak, jak najbardziej. Ludzie coraz częściej doceniają już naszą pracę i faktycznie takie słowa uznania bardzo często już się zdarzają.
1: Odreagowanie i relaks w waszym przypadku to zupełnie inna waga, zwłaszcza po dyżurze, podczas którego niestety nie udało się uratować pacjenta, albo po jednym czy po kilku wyjazdach z agresją w tle. Jak pani sobie radzi ze stresem?
9: Ja przede wszystkim wychodzę biegać, bo to jest dla mnie forma jednak odreagowania. Mogę się wtedy wyciszyć, wszystko sobie na spokojnie poukładać, odreagować, no i przede wszystkim się zmęczyć. Ewentualnie też słuchanie muzyki bądź rozmowa z kimś bliskim. To też jednak jest ważne w naszym zawodzie i no to też bardzo pomaga.
1: Teraz mam takie dwa bardzo osobiste pytania. Czy zdarzyło się pani rozpłakać po dyżurze?
9: Tak, zdarzyło mi się.
1: Czy są wspomnienia, które szczególnie zapadły pani w pamięci, których się nie da wygumować? Gdzieś tam są. Niekoniecznie myślę teraz o przykrych, bo to mogą być też przyjemne wspomnienia.
9: Jak najbardziej. Są takie wizyty, których się nie zapomina, tacy pacjenci, których się też nie zapomina. Więc tak, w mojej głowie są takie wspomnienia, tak jak pan słusznie powiedział, one nie są tylko negatywne. Jeżeli chodzi o takie pozytywne, bo chyba wolałabym się takimi dzielić. Jest to wspomnienie młodej osoby, u której doszło do zatrzymania krążenia, no i którą udało się uratować, a później rodzina też nam bardzo, bardzo dziękowała, bo to była osoba w takim kryzysie psychicznym, także no to jest jednak coś, co później napędza.
1: Z czego pani jest najbardziej zadowolona i dumna?
9: Z właśnie no, pracy, którą wykonuję. Oprócz tego, że jestem kierownikiem działu szkoleń, czyli codziennie jestem w biurze od 7 do 15, no to jeszcze właśnie jeżdżę w zespołach ratownictwa medycznego i no jednak świadomość tego, że mogę komuś pomóc, uratować czyjeś życie, to jest coś, co mnie napędza i co chyba najbardziej sprawia, że jestem dumna z tego, co robię.
1: Czego się życzy ratownikom medycznym, lekarzom, ekipie wyjazdowej w pogotowiu ratunkowym? Może jest coś, czego szczególnie wam życzyć?
9: Chyba spokojnych dyżurów. To jest coś, co najczęściej sobie też powtarzamy przy przekazywaniu tych dyżurów, że życzymy sobie spokoju. To, czego jeszcze można życzyć, to chyba głównie uzasadnionych wezwań i wizyt. O, to jest coś, co też przychodzi mi do głowy, bo niestety bardzo duża część wizyt, do których jeździmy, jest nieuzasadniona. Więc żeby te wizyty były takie typowo ratownicze.
1: Tego życzę pani doktor. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Karolina Gil, ratownik medyczny w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, była gościem w naszym programie.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Wakacje coraz bliżej, wtedy znacznie częściej wyjeżdżamy samochodem, wyruszamy w różnego rodzaju eskapady, bliższe, dalsze. Warto wziąć pod uwagę kilka bardzo dobrych rad. Takie właśnie ma dla nas aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Pomorza Zachodniego.
1: Państwowa Straż Pożarna na Pomorzu Zachodnim nie ma wakacji, to znaczy, że pracujecie tak, jak pracujecie przez cały rok, jesteście cały czas na służbie. Oczywiście, że musicie wziąć urlop, musicie też odpocząć, to jest rzecz zupełnie normalna. Natomiast gotowość jest cały czas na najwyższym poziomie, ale w czasie wakacji, w czasie tych wyjazdów na drugi koniec Polski albo też krótszych, to też jest coś, co jest częścią waszej pracy, prawda? Ratowanie ludzi z zakleszczonych samochodów w wypadkach.
3: No tak, jeżeli chodzi o naszą gotowość operacyjną, dla nas nie ma to żadnego znaczenia, czy to jest styczeń, czy to jest czerwiec, czy wrzesień. Stany osobowe, że tak powiem, w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej cały czas są takie same. Ta gotowość jest utrzymywana na niezmiennie jednolitym poziomie. Warto tutaj też wskazać, że olbrzymim dla nas wsparciem są druhowie ochotniczych straży pożarnych, którzy również w wielu sytuacjach pomagają nam w tych większych akcjach. No, nie należy również zapominać o innych służbach związanych ze strażą pożarną, chociażby wojskowe straże pożarne, portowa czy zakładowe, one również są dla nas nieocenionym wsparciem. Zbliżamy się wielkimi krokami do wakacji. Wiadomo, że ten okres generuje troszeczkę inne zagrożenia niż te, które mamy tak na co dzień, bo w tym okresie no wiadomo, że tutaj nasze województwo jest atrakcyjne dla wielu ze względu na dostęp do morza, że siłą rzeczy generuje to duże zagrożenie na drogach, czyli mówię tu zarówno o wypadkach komunikacyjnych, czy nawet pożarach samochodu, bo to wiadomo, że im więcej tych samochodów przez nasze województwo przejeżdża, tym większe jest zagrożenie, zarówno te pożarowe, jak i te komunikacyjne, czyli tutaj wprost kolizje, wypadki. Dodam tylko, że już w tym roku mamy takich zdarzeń w transporcie drogowym już blisko 800, także jesteśmy tak naprawdę tutaj w połowie roku. Niemniej no, stan dróg, ich jakość jest coraz lepsza, także mamy nadzieję, że tych zdarzeń zbyt wiele nie będzie. Oczywiście również tutaj bezpieczeństwo nad akwenami, bo to też jest zawsze problem, żebyśmy zachowywali się odpowiedzialnie nad wodą, szczególnie w kontekście opieki nad nieletnimi, nad dzieciakami, nie pozostawiali ich bez opieki, tak żeby po prostu nie generować sobie problemów, a nam przy okazji niepotrzebnej pracy. Starajmy się zachować odpowiedzialnie i bezpiecznie nad wodą.
1: Tak jest, tego życzymy, żeby te wakacje upłynęły bez poważniejszych wypadków, bez poważniejszych zdarzeń. Najlepiej, żeby w ogóle ich nie było. Wszystkiego dobrego, pięknie dziękuję za rozmowę.
3: Również dziękuję, oczywiście nasza praca to czyjeś nieszczęście, także mam nadzieję, że tej pracy będziemy mieli bardzo mało. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję. Aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, był kolejnym naszym gościem w audycji, miał dla nas dobre rady, no i życzenia, oby się spełniły.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Kto z nas nie lubi fotografować? No teraz mamy zadanie ułatwione, bo przecież w każdym telefonie jest aparat fotograficzny, więc możemy upolować bezkrwawo czy jakieś zwierzę, czy sytuację, czy kawałek przyrody, mówiąc kolokwialnie. Nasz kolejny gość w magazynie jest profesjonalistą, nie tylko fotografem, ale też filmowcem i przyrodnikiem. Krzysztof Chomicz opowie o fotografowaniu i filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody, głównie ptaków, choć nie tylko.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Czy zdarza się panu wstawać o dziwnych porach?
10: Znaczy, generalnie zasada jest, że jeżeli fotografuję w przyrodzie, to muszę wyjść o ciemku, czyli przed wschodem słońca, jeszcze przed złotą godziną, przed niebieską godziną, po to, żeby nie spłoszyć niczego, a generalnie jeżeli już przyjdę i już spłoszę, to i tak muszę godzinę odczekać, zanim z powrotem środowisko wróci do naturalnego stanu, czyli ptaki z powrotem się zlecą.
1: Czyli taka pasja wymaga wielkiej cierpliwości.
10: Tak, zdecydowanie tak, bo na przykład jeżeli robię rykowisko we wrześniu, no to też zdecydowanie muszę przyjść po ciemku i czekać. Czekanie to jest, ale wtedy no zupełnie inne refleksje człowiekowi przychodzi do głowy, bo nie dla zdjęcia człowiek żyje, tylko dla formy spędzania czasu, poczucia wolności i oczekiwania, co ten teatr przyrody mi za chwilę pokaże.
1: Z pewnością słuchają nas osoby, które nie tylko lubią fotografować czy filmować przyrodę, ale to robią, no, w mniej lub bardziej profesjonalny sposób. Jakie miałby pan dwie, trzy złote rady dla nich? Oprócz cierpliwości, o której już wiemy.
10: Bo każdy myśli, że fotografowanie przyrody to zależy od sprzętu. Też tak myślałem na początku i uważałem, że im większy obiektyw, to tym większe prawdopodobieństwo, że zrobię fajne zdjęcia i tak dalej. Niekoniecznie. Im większy teleobiektyw, to prędzej wady kręgosłupa się człowiek nabawi, bo to jednak dźwiganie, chodzenie, noszenie to jest masakra, a robienie zdjęć z łodzi, z ręki to już jest w ogóle wymagające. Najważniejszy jest czas, miejsce, cierpliwość i wiedza o tym stworzeniu, które chcę fotografować. Bo znając zachowania tego ptactwa, tych zwierząt, wiem, czego mogę oczekiwać w tym miejscu. sam oczywiście niespodzianki, ale uzbrojony w tą wiedzę, to się śmieję, że na przykład no, mogę się wykazać zdjęciami robione telefonem komórkowym, na przykład zimorodka, co świadczy, w jakiej bliskiej odległości byłem. I to nie wynikało, że tak mi się udało podejść, tylko znałem jego zachowania, wiem, że on tu przyleci i ja muszę być tu zamaskowany i czekać na niego. Oprócz tych rzeczy i sprzętu potrzebna jest wiedza do tego, no i dobra miejscówka. Miejscówki to, mówię, no często mi pomagają inne osoby, bo na przykład dzwoni i mówi, ty wiesz, ja tu widziałem takiego ptaka i takiego, zobacz to, nie? Więc to też dużo zależy. Na Uznamie no, są super miejscówki typu forty historyczne, Fort Gerharda, Fort Zachodni. No to są przepiękne miejscówki do obserwacji zwierząt, ptaków. Trzeba tylko wiedzieć, o której godzinie, w którym miejscu się znaleźć. I troszeczkę popsuła mi teraz ulica, którą wybudowano przy Forcie Zachodnim. I zdecydowanie ten ruch samochodowy no, płoszy te zwierzęta. Inna taka fajna rzecz, która pozwalała mi, że mogłem bardzo łatwo fotografować ptaki, to było miejsce na Warszawie, na plaży. Tam podczas migracji jesiennych no, mamy cały przekrój ptactwa migrującego. Niestety no, w tej chwili poprzez gazoport i budowanie przyszłego portu kontenerowego, to miejsce się zdecydowanie zmieni i widać już po ptactwie, że nie ma tego już tam w takiej ilości, jak było kiedyś i że te zachowania ptactwa migrującego też się zmieniają w zależności, jak człowiek ingeruje w tą przyrodę. Możemy się cieszyć, że gazoport to jest teraz skupisko kormoranów. Dzięki temu mamy w tym basenie, w którym przypływają statki z gazem, to tam generalnie no, są tysiące kormoranów. Z tego możemy być dumni? Tak, w cudzysłowie oczywiście, sarkastycznie na to patrzę, bo dla ludzi takich jak ja, no to bardzo zawęża się pole do fotografowania.
1: Gościem w naszym magazynie był Krzysztof Chomicz, fotograf, filmowiec i przyrodnik, który opowiadał o fotografowaniu, ale też filmowaniu zachodniopomorskiej przyrody. Bogdan Widawka, było mi bardzo miło gościć w waszych domach, samochodach, gdziekolwiek słuchaliście naszego magazynu. Do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.